0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek tego wydania zajrzymy do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Będzie m.in. o nowych salach operacyjnych.
2: To jest konsekwentna realizacja takiego długofalowego programu modernizacji przestrzeni szpitalnych, również w Wielkopolskim Centrum Onkologii.
1: Mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Traktujemy ten szpital jako jeden z naszych priorytetowych obiektów, bo tutaj, jak wiadomo, choroby nowotworowe są jednymi z tych, które najczęściej spotykają mieszkańców Wielkopolski, obok oczywiście chorób układu krążenia.
0: To warto wiedzieć.
2: Ta modernizacja tutaj, kolejne trzy super nowoczesne sale operacyjne, to jest większa zdolność szpitala do podejmowania najróżniejszej interwencji. I co warte podkreślenia, to są już absolutnie światowe, najnowocześniejsze technologie. To są właśnie te roboty, które wspierają pracę chirurgów, bardzo precyzyjne. To są technologie, które pozwalają dotrzeć do środka organizmu pacjenta z dawką chemioterapii lub radioterapii, precyzyjnie trafiając w guz, w to miejsce, które jest niebezpieczne dla pacjenta, jednocześnie powodując jak najmniejsze konsekwencje tego zabiegu, czyli szybki powrót do zdrowia, szybki powrót do domu. To wszystko jest dzisiaj bezcenne z punktu widzenia komfortu pacjenta. No i oczywiście trzeba podkreślić, że to są też już takie struktury nowoczesne, gdzie chirurg widzi na ekranie wnętrze organizmu, może to wszystko nagrać, potem przeanalizować. To wszystko jest podłączone pod wyrafinowane struktury cyfrowe, więc to jest naprawdę światowy poziom. I dzisiaj trzy sale, w kolejnym czasie będzie modernizować kolejne. Więc to jest po prostu proces, który cały czas trwa. My wspieramy cały czas Wielkopolskie Centrum Onkologii jako nadzorujący samorząd. W tym wypadku na tą tylko tutaj realizację przeznaczyliśmy 32 miliony z budżetu województwa. Na niektóre inne części, tak jak chociażby ten budynek ambulatorium, były przeznaczone pieniądze również z budżetu Unii Europejskiej, którym dysponujemy, więc ten proces nie mógłby się odbyć bez dotacji. Cały czas staramy się znajdować pieniądze dla naszych szpitali. W tym roku w budżecie jest to ponad 500 milionów złotych na różne inwestycje, zakupy sprzętu, które trafiają do naszych wszystkich szpitali.
3: W tej chwili działa cały nowy blok. Na piętro niżej mamy 6 sal operacyjnych. Tutaj jesteśmy na piętrze trzecim, które jest połączone z blokiem wewnętrznym, tutaj ciągami komunikacyjnymi. Witold Kistler, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. I tutaj zmodernizowaliśmy 3 sale operacyjne, które kiedyś były salami operacyjnymi i taką samą funkcję w tej chwili mają przywróconą, ale już zupełnie nowym charakterze. Jedna ze sal operacyjnych jest salą wyposażoną w angiograf cyfrowy, który jest podwieszony na takim specjalnym systemem szyn pod sufitem. On pozwala na wykonywanie zabiegów radiologii interwencyjnej. Także nie tylko zabiegi diagnostyczne, stereotaktyczne biopsje, ale również zabiegi ablacyjne, wypalanie zmian chociażby w wątrobie, możliwość wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych, czyli to jest zupełnie nowa działalność, którą szpital dzięki tej sali może rozpocząć. Jest to duża inwestycja, jest to bardzo zaawansowany sprzęt, w unikatowy sposób zainstalowany na tej sali, także zaprojektowanie, przebudowa tego bloku była dużym przedsięwzięciem i rzeczywiście dało to w mojej opinii bardzo dobry rezultat i mam nadzieję, że skorzystają na tym pacjenci, którzy będą tutaj operowani. Już zaczęliśmy te zabiegi wykonywać. Zaczynamy oczywiście od dołu, czyli od biopsji poprzez ablację. Zabiegi naczyniowe są gdzieś tam na szczycie tej piramidy zabiegów, które będziemy wykonywali. Są najbardziej skomplikowane i trudne. Wymaga to trochę czasu, żebyśmy rozpoczęli tę działalność w szerszej skali. W grudniu 2025 staliśmy się również posiadaczami kolejnego modelu robota Da Vinci. Mamy piątą generację robota Da Vinci, która stanęła piętro niżej na sali dedykowanej właśnie do zabiegów robotowych i w trakcie modernizacji teraz tych trzech sal przygotowaliśmy salę, w której stanął ten robot, którym pracujemy od 7 lat, od 2018 roku, kiedy go kupiliśmy, model XI. Jest również tutaj zainstalowany na tym zmodernizowanym bloku. Rzeczywiście zabiegi onkologiczne są coraz dłuższe, coraz bardziej skomplikowane i przeciągają się wielokrotnie na późne godziny popołudniowe. W przypadku oczywiście konieczności też pracujemy w godzinach późnych, popołudniowych i nawet nocnych, jeżeli trzeba, ale planowe zabiegi odbywają się jednak do godzin późnych popołudniowych. Nie mamy długich okresów oczekiwania. To jest jeden z mitów, który krąży wokół naszego szpitala. To jest absolutnie nieprawda. Pacjent onkologiczny wymaga całej ścieżki diagnostycznej. Po to jest utworzona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, żeby wykonać wszystkie badania przedtem. I to trwa. Natomiast na pytanie, pytanie, ile czeka na zabieg? 2 tygodnie. Bo my od momentu, kiedy mamy pacjenta zdiagnozowanego do zabiegu, czekamy z tym pacjentem około 2 tygodni. Natomiast cały proces diagnostyczny, on trwa dłużej. Pacjent musi mieć tomografię, rezonans, musi mieć konsultacje odpowiednie przed zabiegiem, musi do tego zabiegu być przygotowanym. Na pewno Państwo wiecie, że w tej chwili no, uważa się, że każdy pacjent powinien przejść chociażby prehabilitację. Musi być konsultowany z internistą, być przygotowany żywieniowo. I to zajmuje czas, ale ten czas jest niezbędny, żeby uzyskać lepsze wyniki leczenia. Sama chirurgia już nie wystarczy. Wbrew pozorom nie jest to wielkie rozszerzenie naszej działalności, bo jedna z tych sal będzie bardziej służyła diagnostyce i wybranym zabiegom onkologicznym. Mówimy o radiologii interwencyjnej. 2 sale mieliśmy takie dodatkowe, które używaliśmy, tak zwane satelitarne, i one przestaną być użytkowane na korzyść tych sal nowych, które tutaj zmodernizowaliśmy. Więc nie mamy jakiegoś wyraźnego skoku w dostępności do sal. Myślę, że ten skok jest na poziomie 10%, czyli to może nie być bardzo zauważalne, jeżeli chodzi o wzrost dostępności. No niemniej organizacyjnie jesteśmy przygotowani do tego, żeby maksymalnie wykorzystywać nasze zasoby, co na pewno wtedy też zwiększa nasze możliwości tutaj pracy operacyjnej na bloku.
4: Lidia Sufinowicz, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Amazonki.

0: mądre, jak i kobiet, rak piersi, no i wszelkie inne, jest ogromna. Jest bardzo duża i niestety przewidywania są, że to będzie jeszcze większe. W związku z tym ta profilaktyka to jest coś, co tylko nas może uratować. Najwspanialszymi osobami, o których tu zresztą mówił przedstawiciel pacjentów, są panie koordynatorki. To jest coś, co nam ratuje życie, bo w momencie diagnozy pacjent no, traci poczucie wszystkiego tak naprawdę i gdyby nie ta pomoc koordynatorów w szpitalu, byłoby znacznie trudniej. W tej chwili, jeżeli już mamy tą ścieżkę wskazywaną przez koordynatorów, a my na to na nich mówimy, tak jak ten pacjent tutaj właśnie powiedział, że to są takie nasze anioły, które prowadzą nas przez te korytarze szpitalne i jest nam zdecydowanie łatwiej. To nie jest coś, co mówię wbrew sobie albo pod te mikrofony, które są przede mną. W tej chwili naprawdę ogromną różnicę widzimy w tym, co się działo lat temu kilka. Sama byłam pacjentką wcześniej, potem byłam pacjentką raz jeszcze, jestem w tej chwili pacjentką taką świeżą i widzę to, po prostu jestem to dziwnie zabrzmi może, ale szczęśliwa obserwując to, co się dzieje, jak wyglądają operacje, jak wygląda diagnostyka, jak wygląda później leczenie. To naprawdę jest optymistycznie dla nas wszystkich pacjentów.
1: Profesor Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii. No, dla nas to jest znaczące poszerzenie oferty w zakresie leczenia operacyjnego. Do tej pory mieliśmy 6 sal operacyjnych. Oddając do istotnej modernizacji tą część bloku operacyjnego, no to będziemy mieli 9. Ale warto też podkreślić jeszcze jeden aspekt. To jest taki mały blok operacyjny, w którym są 3 sale i on jest całkowicie niezależny od głównego bloku operacyjnego, gdzie jest 6. To ma ogromne znaczenie, jak pokazały czasy epidemii, kiedy trzeba mieć pewne niezależne części szpitala oddzielone od siebie w razie kolejnej epidemii. No, też się czegoś uczymy, bo to, co się nie zdarzyło nigdy do tej pory, jak epidemia COVID w naszych nowożytnych czasach, nazwijmy to, teraz się zdarzyło, więc to jest jego ogromna zaleta i z tego się bardzo cieszę. Ten blok jest połączony z drugą częścią, też z windą bezpośrednią, ale można go zupełnie oddzielić. Kupiliśmy drugiego, najnowszego robota chirurgicznego, to też warto podkreślić, to zwiększy ilość operacji robotowych. Warto powiedzieć, że jesteśmy pierwszym ośrodkiem onkologicznym w Polsce, który kupił tego robota. I pierwszym tego najnowszej generacji i poprzedni robot chirurgiczny, który kupiliśmy kilkanaście lat temu, też był pierwszym robotem w ośrodku onkologicznym, w Centrum Onkologii. Wykonujemy operacje robotowe we wszystkich lokalizacjach, w których są one w Polsce wykonywane. To poszerzy, to zwiększy ilość zabiegów. Mamy kolejne zespoły, które są przygotowane do operowania przy pomocy robota. No, wprowadzamy nową metodę, która u nas była reprezentowana w małym zakresie, czyli radiologię zabiegową. Mamy dosyć dużą grupę pacjentów leczonych różnymi innymi metodami, którzy do tej pory, jeżeli takie wskazanie było, to byli kierowani do innych ośrodków. Teraz będziemy mogli u nich stosować tą metodę u nas. Musimy pamiętać, że jesteśmy jednym z największych ośrodków onkologicznych w Polsce i w Europie. No to gdzieś ci pacjenci muszą być leczeni. Blok operacyjny jest w miarę uniwersalny. Oczywiście to nie jest tak, że te sale ze względów też epidemiologicznych w miarę staramy się utrzymywać te same strumienie pacjentów, ale ponieważ jest robot chirurgiczny, no to jakby z natury swojej rzeczy mogą być operacje w zakresie jelita grubego i raka stercza.
2: Przypomnę, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu zyskało kolejne sale operacyjne. Wszystko dzięki modernizacji centralnego bloku operacyjnego szpitala, która pochłonęła blisko 40 milionów złotych.
3: Zmieniamy temat.
2: Będzie o miejskich fontannach.
4: Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu ma pod swoją opieką 8 wodotrysków na terenie poznańskich parków i skwerów. Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Nasza największa fontanna znajduje się w parku Adama Mickiewicza lub, jak określają niektórzy mieszkańcy Poznania, fontanna przed operą. Pozostałe fontanny to m.in. w parku Romana Maciejewskiego, w pobliżu Uniwersytetu Ekonomicznego, w parku Rataje czy w Starym Korycie Warty. I te wymienione już działają. Nieco później natomiast zostanie włączona fontanna w ogrodzie wodnym na Cytadeli. Jest to związane z trwającą migracją płazów. A nasze stawy w rozarium i ogrodzie wodnym cieszą się ogromnym zainteresowaniem żab. Wykorzystując sytuację, przypominam, że wszystkie gatunki ropuch w Polsce są objęte ochroną prawną. Nie wolno ich dotykać, chwytać, przenosić ani płoszyć. Szczególną ostrożność ostrożność warto zachować wieczorami i nocą w pobliżu zbiorników wodnych oraz na alejkach parkowych. I apelujemy o niewypuszczanie psów do zbiorników, ponieważ w niektórych

0: W niektórych przypadkach kontakt z wydzieliną na skórze ropuchy może spowodować uszczerbek na zdrowiu czworonoga. I dlatego, mając na uwadze dobro naszych nowych mieszkańców, wodotrysk w ogrodzie wodnym na Cytadeli zostanie uruchomiony, gdy kijanki troszeczkę podrosną. W późniejszym terminie tryśnie fontanna u zbiegu ulic Zielonej, Strzeleckiej i Długiej na skwerze Zielone Ogródki Zbigniewa Zakrzewskiego, ponieważ obecnie trwają tam prace związane z instalacją wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i teletechniczną. Remontowane są także uszkodzone elementy, m.in. betonowy mostek oraz podziemna komora techniczna z pompami i armaturą sterującą. Niestety nieczynna w tym sezonie będzie pochodząca z początku ubiegłego wieku zabytkowa fontanna z delfinami, zwana również studzienką Krontala, która znajduje się przy zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 Lutego. Fontanna przechodzi w tej chwili kompleks remont. Prowadzone są prace konserwatorskie, które obejmują m.in. remont rzeźby delfinów i dzieci, wymianę dysz wodnych oraz naprawę kamiennych elementów. Prace potrwają do jesieni. Natomiast dopiero w przyszłym sezonie mieszkańcy naszej Wildy cieszyć będzie fontanna na placu Marii Skłodowskiej. W tym miejscu prace ruszą już niebawem. I jeszcze jedno, mówiąc o fontannach, musimy przypomnieć, fontanna to nie basen. Fontanny nie są przystosowane do użytku kąpielowego i nie spełniają standardów bezpieczeństwa oraz higieny wymaganych kąpieliskom. Woda w fontannach krąży w obiegu zamkniętym. Nie jest filtrowana ani dezynfekowana, dlatego nie jest przeznaczona do kontaktu ze skórą ani do picia. Z tego powodu nie nadaje się do użytku przez ludzi. Dodatkowo betonowe powierzchnie wodotrysków są śliskie i twarde, co zwiększa ryzyko poślizgnięcia, skaleczenia czy stłuczenia. Warto przypomnieć, że o obowiązującym zakazie kąpieli w miejskich fontannach. Każdy, kto zdecyduje się go złamać, musi się liczyć z konsekwencjami. Za wejście do zbiornika wodnego grozi mandat karny w wysokości do 500 zł. Niestety niezależnie od kar, osoby wchodzące do nich robią to na własną odpowiedzialność, narażając się nie tylko na sankcje finansowe, ale również na niebezpieczeństwo.
1: Nie zapominajmy o tym wszystkim. Zanurzenie się w fontannie może prowadzić do wystąpienia chorób skóry, układu pokarmowego czy infekcji grzybiczych, zwłaszcza u dzieci.
2: Radio Złote Przeboje 884 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, witajcie, zapraszam na magazyn, w którym sporo tematów z naszego miasta, na początek jednak sprawa z okolic Poznania.
2: O tym się mówi.
3: Dzięki szybkiej reakcji strażaków, leśników i policjantów udało się zapobiec zagrożeniu ekologicznemu w Nadleśnictwie Babki. Otóż ktoś do lasu, blisko Poznania, w miejscowości Biskupice, wyrzucił 30 zbiorników z substancją, którą później strażacy sprawdzili z grupy ratownictwa chemicznego. Okazało się, że w środku były rozpuszczalniki. Gdyby doszło do wycieku tych rozpuszczalników, no to nawet istniała możliwość skażenia gleby i wód gruntowych, także ryzyko pożaru. Tutaj na miejscu działała też policja, zabezpieczała ślady. Teren został później przekazany leśnikom z Nadleśnictwa Babki, którzy zajęli się utylizacją tych odpadów. Już wiemy, że koszt tej utylizacji wyniesie około 5000 zł. Śmieci nadal są problemem w polskich i wielkopolskich lasach. Mimo tego, że kary zostały zaostrzone, gdyż za zanieczyszczanie lasu grozi teraz grzywna nie niższa niż 500 zł, a za składowanie odpadów w lesie grzywna od 1000 zł ograniczy wolności lub nawet areszt. No ale jeśli spojrzymy w statystyki tylko naszej tutaj Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, widzimy, że nadleśnictwa poznańskiej dyrekcji rocznie średnio zbierają taką ilość odpadów, która zmieściłaby się w 65 tysiącach przydomowych kubów na śmieci. To tak jakby każdy mieszkaniec miasta Leszna wyrzucił taki kubeł do lasu. Koszt sprzątania roczny dla nadleśnictw poznańskiej dyrekcji tych śmieci to około 3 miliony złotych. Za taką kwotę moglibyśmy równie dobrze wybudować infrastrukturę turystyczną dla mieszkańców. Apelujemy o to, by Państwo zgłaszali, jeśli widzą Państwo takie przypadki, pod numer 112 zgłaszali przypadki właśnie, jak ktoś wyrzuca śmieci, czy składowania śmieci, by zapobiec poważnym konsekwencjom dla środowiska.
1: Mówił nam Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Czas na kolejny temat. Już po raz 10. Wydział Neofilologii UAM organizuje Dni Różnorodności Kulturowej.
2: Wkrótce.
4: Jest jest to święto, które pozwala na przedstawienie różnorodności kulturowej reprezentowanej na wydziale poprzez warsztaty, dyskusje, wystawy, gry, koncerty, a także poznawanie kuchni innych kultur. Tegoroczne Dni Różnorodności Kulturowej otworzy koncert jubileuszowy w Auli Uniwersyteckiej, który odbędzie się 9 maja. Będzie to koncert muzyki świata, a wydarzenie będzie otwarte i skierowane do mieszkańców Poznania. 16 maja, na 4 dni przed głównymi obchodami, odbędą się Dni Różnorodności Kulturowej w Muzeum Kultur Świata. Będzie to dyskusja z obcokrajowcami uczącymi się na Wydziale Neofilologii i mieszkającymi w Polsce. To spotkanie otwarte, skierowane do mieszkańców Poznania w ramach Nocy Muzeów. 20 maja odbędą się Dni Różnorodności Kulturowej na Wydziale Neofilologii UAM. Wydarzenie skierowane do studentów oraz uczniów szkół średnich. W programie warsztaty językowe, bębniarskie, taneczne, gry planszowe z różnych krajów, mini wykłady o komunikacji międzykulturowej, speed talking, stanowiska ze specjałami kulinarnymi i wielojęzyczne karaoke.
1: Mówił Przemysław Stanula z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: Sport w Poznaniu.
1: Czas na kolejny temat. W sobotę 23 maja poznańską Maltę opanują smoki.
5: Tak jest, dokładnie. 23 maja w sobotę spotykamy się po raz kolejny na Malcie. Maciej Młodzik, organizator. Kolejna odsłona imprezy Mistrzostwa Szkół w Smoczych Łodziach, Poznańskie Dragony oraz Poznań Canoe Challenge, a także Mistrzostwa w Smoczych Łodziach, również Poznańskie Dragony 2026. Impreza, która została zapoczątkowana przeze mnie w 2008 roku, jak widać cały czas się rozrasta. Z każdym rokiem uczestników, można powiedzieć, przybywa. To nas bardzo cieszy. Smocze Łodzie, czyli krótko powiedziawszy, z przodu głowa smoka, z tyłu ogon smoka, w środku 10 osób, które wiosłuje. Z przodu jest jeszcze bębniarz. Szkoły startują za darmo, także udział jest ich bezpłatny. Można się cały czas zapisywać. Wystarczy wejść na naszą stronę fwpp.com.pl i tam w zakładce właśnie Poznańskie Dragony są formularze, które należy do nas przesłać na Poznańskie Dragony.
1: Będzie rywalizacja, ale chyba nie tylko o to chodzi, bo to taka wielka impreza integracyjna.
5: Dokładnie. To jest tak naprawdę impreza sportowa z rywalizacją w tle, można powiedzieć, integracyjna. Cieszymy się, że każdego roku do nas uczniowie przychodzą. Także każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Wspaniały dzień na Malcie, na przepięknym obiekcie, na którym w tym roku będą przecież rozgrywane Mistrzostwa Świata w kajakarstwie.
1: Jednym słowem, ta impreza nie mogła się odbyć w innym miejscu.
5: Nie, to jest tor na co dzień zarezerwowany dla profesjonalistów, a właśnie na ten jeden dzień w Poznaniu odbywają się biegi dla totalnych amatorów, jeśli można tak powiedzieć, ponieważ niektórzy oczywiście mają gdzieś tam doświadczenie w spływach kajakowych, ale tutaj w takiej rywalizacji właśnie na przykład na kajakach turystycznych, a zwłaszcza na Smoczych Łodziach, są to raczej nowicjusze albo osoby, które kiedyś już u nas startowały, ale na co dzień nie trenują. Dlatego tutaj chodzi głównie o tą dobrą zabawę, o taki pozytywny przekaz, że na wodzie, na poznańskiej Malcie można się wspaniale bawić.
1: A można się jakoś przygotować do tych zawodów?
5: Ja zawsze zachęcam do aktywności fizycznej na co dzień, natomiast do samego startu na Smoczych Łodziach niestety nie można, nie mamy tutaj, nie prowadzimy wcześniej treningów, ale z drugiej strony właśnie chodzi o to w naszej imprezie, żeby wszyscy mieli równe szanse. Czyli każdy przychodzi na Smocze Łodzie i na kajaki. My robimy szybki instruktaż, ludzie wchodzą, bardzo nas zawsze cieszą osoby, zwłaszcza na kajakach, które przychodzą po raz pierwszy, są w życiu na kajakach, po raz pierwszy chwytają to wiosło do ręki i po chwili już sobie wiosłują właśnie na poznańskiej Malcie. A w tym roku, powiem jeszcze, że mamy dwie nowości, coś czego nie było w poprzednich latach. Będą to osobne kategorie dla radnych osiedlowych, których zgłosiło się naprawdę bardzo, bardzo duża ilość. A oprócz tego w tym roku po raz pierwszy wystartują dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Także też taka nowość u nas na poznańskiej Malcie.
1: Przypomnę, że to wydarzenie 23 maja. A powiedzmy, jak było rok temu.
5: W zeszłym roku wystartowało w sumie ponad 400 uczestników. Tak samo były to zawody na kajakach turystycznych. Na kajakach turystycznych wystartowało 18 osób w sumie, czyli 36 osób na raz. Co jak na, oczywiście, jeżeli popatrzymy na zawody, na przykład porównamy kajaki do biegów, no to tutaj to była znikoma ilość. Natomiast 18 łodzi puszczenie na raz raz na jeziorze to naprawdę robi, widać je, można powiedzieć, i dużą atrakcję. Natomiast później w kajakach na Smoczych Łodziach dla szkół, w Mistrzostwach Szkół w Smoczych Łodziach Poznańskie Dragony 2025 wystartowało 28 łodzi. W tym roku wiemy, że tych uczestników będzie dużo, dużo więcej, ponieważ już teraz mamy właśnie dużo więcej uczestników zgłoszonych chociażby w rywalizacji szkół na tym etapie i w rywalizacji firm. Także, ale jeszcze cały czas zapraszamy właśnie wszystkich chętnych.
1: Będzie można kibicować tam na miejscu nad Maltą.
5: Tak jest, impreza, która jest też, dodam, pod patronatem ministra sportu i turystyki oraz prezydenta miasta Poznania, przy wsparciu Urzędu Miasta Poznania, przyciąga nie tylko uczestników na wodę, ale również przyciąga wszystkich uczestników do kibicowania. To jest nieodzowny element naszej imprezy.
1: Skorzystam z okazji i zapytam jeszcze o inne imprezy, które odbędą się w tym sezonie. Oprócz tej, co jeszcze takiego interesującego w tym sezonie?
5: Na wodzie? Na wodzie to jest tak naprawdę jedyna impreza, którą w tym roku robię. Zapraszam oczywiście już teraz na wiosłowanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale to dopiero będzie w styczniu 2028 roku. Natomiast jeszcze przede mną również turniej piłki nożnej dla studentów międzynarodowych, czyli popularny Euroasmus and Friends Cup 2026. Będzie to kolejna odsłona turnieju, który tak naprawdę został zorganizowany po raz pierwszy przez mojego kolegę Michała w 2012 roku. Jest to chyba najstarszy taki turniej, który nawiązuje cały czas do rywalizacji Euro 2012.
1: I to wydarzenie w Poznaniu.
5: Tak jest, to wydarzenie 14 maja na ośrodku przywodnym, całym ośrodku przywodnym Rataje, czyli osiedle Piastowskie 106.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
5: Maciej Młodzik, organizator.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję.
1: Czas na temat inwestycyjny.
6: Przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych na Raszynie powstaje nowa część z salami warsztatowymi. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. W najwyższym punkcie budynku pojawiła się wiecha, czyli taki symboliczny wieniec. Osiągnęliśmy na tej budowie stan surowy otwarty, co oznacza, że gotowe są ściany nośne, stropy czy też dach. Teraz wykonawca zajmuje się montażem okien oraz rozprowadzaniem niezbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zakończyły się też niemal wszystkie prace związane z zewnętrznymi instalacjami. Między innymi zamontowane zostały zbiorniki retencyjne, ale też wykonano przebudowę przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. A dzięki tej inwestycji przyszli fachowcy wykształcą się w profesjonalnych i nowoczesnych warunkach, bowiem w tym nowym budynku będzie można zdobywać praktyczne umiejętności zawodowe w zakresie architektury krajobrazu, wykończenia wnętrz i branży budowlanej. Co ciekawe, już teraz uczniowie mogą obserwować plac budowy przez okna głównego budynku, ale też grupy z nauczycielami mają możliwość wejścia na teren robót. Powierzchnia całkowita tej nowej części wyniesie 600 m kwadratowych. Budynek ma jedną kondygnację, ale o zróżnicowanej wysokości brył. W wyższej części powstają właśnie te sale warsztatowe z niezbędnym zapleczem, a w niższej będą pomieszczenia zaplecza organizacyjno-dydaktycznego, węzeł sanitarny czy też magazyn.
1: Dzięki rozbudowie szkoły zwiększy się powierzchnia użytkowa na potrzeby praktycznej nauki 10 zawodów o silnym zapotrzebowaniu dla wielkopolskiego rynku.
2: Eko Poznań.
1: Jak powinien wyglądać ekologiczny transport, w jaki sposób racjonalnie korzystać z tego, co nam daje natura, to tylko niektóre pytania, jakie postawili przed sobą młodzi artyści, którzy wzięli udział w drugiej edycji konkursów plastycznych Mobilna Metropolia oraz Nasza Ekometropolia.
7: Wielki finał, cieszymy się, jest to druga edycja konkursu plastycznego o zakresie prac, które pokazują, jak możemy zmieniać mobilność miejską na eko oraz w zakresie adaptacji do zmian klimatu, czyli ekometropolii. Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Z tej drugiej edycji było dużo więcej prac, dużo większy też wybór prac, więc powiem szczerze, coraz bardziej świadomość dzieci, jeżeli chodzi o ekologię, o postawy ekologiczne jest coraz większa, co bardzo cieszy.
8: Anna Aleksandrzak, dyrektorka Biura Metropolii Poznań. Mamy rozstrzygnięcie, a w zasadzie przyznanie nagród w dwóch konkursach. To jest już druga edycja konkursów plastycznych realizowanych przez Metropolię Poznań w ramach projektów finansowanych wspólnie współfinansowanych z funduszy unijnych.
1: Jakie prace pojawiły się? No niestety słuchacze tego nie widzą.
8: Po pierwsze, one były bardzo kreatywne, bardzo ciekawe i bardzo różnorodne. Począwszy od komiksu, który pokazuje i uczy w zasadzie, jak właściwie się powinniśmy zachowywać, jak segregować odpady, poprzez takie prace, które pokazują naszą planetę w dobrej i złej kondycji. Także prace były bardzo różnorodne, pokazują sposoby przemieszczania się po mieście w sposób aktywny, w sposób wykorzystujący transport publiczny i też troskę o nasze małe ojczyzny.
1: Bo tutaj powiedzmy nie chodziło tylko o zabawę.
8: Tak, przede wszystkim ten konkurs miał mieć wymiar edukacyjny. Taki był plan, żeby uczniowie czy uczennice zmierzyli się z tematem. To były dwa tematy. Jeden właśnie w zakresie klimatu, zmian klimatycznych, a drugi właśnie związany z aktywnym przemieszczaniem się po mieście. Także musieli trochę pomyśleć, w jaki sposób przedstawić ten temat, jakie rozwiązania nam zaproponować, żeby były one ciekawe i atrakcyjne. Tutaj musimy powiedzieć, że jesteśmy akurat liderem dwóch dużych zintegrowanych projektów. Także czy to ścieżki rowerowe, czy rozwiązania związane z małą retencją, to są parki kieszonkowe, to są ekoprzystanki, szereg mniejszych i większych projektów, które realizowane są właśnie przy wsparciu środków unijnych. Dwa duże zintegrowane projekty, które łączą różne samorządy.
1: Tutaj rodzice dumni, tak?
9: Jak najbardziej.
1: I co córka wykonała?
9: Może powiesz, Marcinko?
10: Córka wykonała rysunek, na którym przedstawiła, w jaki sposób my w domu dbamy o środowisko, czyli narysowała dom jednorodzinny, narysowała szklarnię, narysowała samochód elektryczny, który się ładuje, panele słoneczne.
1: A skąd państwo jesteście?
10: My jesteśmy z Siekierek Wielkich.
1: Czyli z okolic Poznania.
10: Okolice Poznania, dokładnie. Tak. No właśnie szklarnię mamy, właśnie z deszczówki korzystamy w ogrodzie, staramy się maksymalnie wykorzystać panele słoneczne.
9: Mamy specjalny system uzdatniania wody, który wujek wymyślił. Tak naprawdę łapiemy deszczówkę i później podlewamy nią ogródek.
10: Pomagają dzieci w ogrodzie, tak? Też dbają właśnie o rośliny, o ogród.
11: Nie jesteśmy z Morwanej Gośliny.
1: Czyli okolice Poznania.
11: Tak.
1: I jesteście eko?
11: Eko, oczywiście. Córka stworzyła komiks.
1: A syn co wykonał?
12: No wykonał pracę związaną z nowoczesnym transportem bezemisyjnym.
13: Był tam na przykład samolot przyszłości.
1: A państwa zdaniem takie konkursy są potrzebne, żeby promować ekologię?
14: Myślę, że tak. Zwłaszcza, że można wygrać fajne nagrody.
15: Wykonałam pracę z konkursu Mobilna Metropolia. Rysunek przedstawiający koziołka i dwójkę ludzi jadących na rowerach, żeby promować jazdę na rowerze i no, żeby było zdrowo.
1: Akcent taki poznański, koziołek.
15: Tak, właśnie specjalnie był ten koziołek na przodzie.
1: Wszystkim młodym twórcom gratulujemy.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu poruszę sporo tematów z naszego miasta i regionu. Zaczynamy. Poznańscy policjanci zatrzymali łącznie 5 mężczyzn podejrzanych o rozboje, pobicia oraz uszkodzenia ciała. Do przestępstw dochodziło na przełomie marca i kwietnia w rejonie Wartostrady.
2: Kryminalny Poznań.
16: Sprawa miała swój początek 27 marca, kiedy policjanci otrzymali zgłoszenie o brutalnym ataku w rejonie Wartostrady przy moście Rocha. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji. Z ustaleń wynikało, że grupa młodych mężczyzn zaatakowała swojego rówieśnika, bijąc go i kopiąc po całym ciele. Sprawcy, używając przemocy, dokonali rozboju. Zabrali pokrzywdzonemu niewielką ilość gotówki, papierosy oraz szalik, po czym uciekli z miejsca zdarzenia. W wyniku ataku pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń w obrębie głowy i twarzy, w tym złamanie oczodołu. Sprawą natychmiast zajęli się śledczy z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto. Analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu oraz intensywna praca operacyjna pozwoliła ustalić, że ta sama grupa mężczyzn była odpowiedzialna również za inne zdarzenia o podobnym charakterze. W jednym z nich sprawcy najpierw zaczepili słownie grupę młodych ludzi przebywających nad Wartą, a następnie zaatakowali jednego z mężczyzn, uderzając go i kopiąc po całym ciele. To jednak nie był koniec agresji. W trakcie oddalania się z miejsca zdarzenia jeden z napastników rzucił w kierunku pokrzywdzonych szklaną butelką. Przedmiot trafił w rękę kobiety, powodując jej rozcięcie i narażając ją na poważniejsze konsekwencje zdrowotne. Skrupulatna praca kryminalnych szybko przyniosła pierwsze efekty. 10 kwietnia w wyniku skoordynowanych działań policjantów ze Starego Miasta, wywiadowców oraz funkcjonariuszy oddziałów prewencji zatrzymano pierwszych 4 podejrzanych. Mężczyźni próbowali się ukrywać i uciekać, jednak zostali szybko odnalezieni i obezwładnieni. Zatrzymani mężczyźni byli w wieku od 20 do 30 lat, a jeden z nich posiadał przy sobie środki odurzające. Dalsza intensywna praca operacyjna doprowadziła do zatrzymania kolejnej osoby powiązanej ze sprawą. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz rozboju. Dodatkowo jeden z 20-latków odpowie także za za uszkodzenie ciała oraz posiadanie narkotyków. Na wniosek prokuratury rejonowej Poznań Stare Miasto sąd zadecydował o zastosowaniu wobec całej piątki tymczasowego aresztowania.
1: Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. Teraz goście w studio.
17: Młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: A naszą rozmowę zaczniemy od wtyczek bezpieczeństwa.
17: Dokładnie. To nowe urządzenia, które zostały przekazane strażakom Państwowej Straży Pożarnej na terenie Wielkopolski. A jest to tak naprawdę efekt wspólnych spotkań i pracy przedstawicieli wielu podmiotów w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest organizowana przy Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. To urządzenia, które mają zapewnić bezpieczeństwo strażakom, którzy ratują osoby poszkodowane w wypadkach drogowych z udziałem pojazdów elektrycznych. Tak naprawdę są to urządzenia podłączane do pojazdów elektrycznych w gniazda ładowania. Przypominają taką rękojeść od można powiedzieć, ładowania. Tak to urządzenie wygląda. Ten model, w który zostali wyposażeni wielkopolscy strażacy, ma na celu przede wszystkim rozłączenie napięcia w pojeździe elektrycznym w momencie, kiedy dochodzi do wypadku drogowego czy kolizji. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że pierwszą zasadą w ogóle w ratownictwie jest zachowanie bezpieczeństwa. Pojazdy spalinowe, tutaj słyszymy pracę silnika, możemy zobaczyć, czy ten pojazd jest aktywny już po wystąpieniu zdarzenia. Natomiast pojazd elektryczny, tutaj nie będziemy słyszeli pracy silnika. Nie zawsze ratownicy w momencie, gdzie jest jakiś harmider, mówimy tu o okolicznościach zdarzenia, są w stanie rozpoznać, czy ten pojazd po prostu został dezaktywowany. I wtyczka bezpieczeństwa ma służyć temu, by bezpiecznie unieruchomić ten samochód, i dalej zająć się ratowaniem życia osób poszkodowanych, tudzież innym zabezpieczeniem, innymi czynnościami ratowniczymi, tak, żeby po prostu ten pojazd nam nie odjechał w momencie, kiedy ratownicy będą pracowali przy tym samochodzie pokolizyjnym, można powiedzieć.
1: Czy często w Poznaniu, w Wielkopolsce dochodzi do zdarzeń, do wypadków, do kolizji z udziałem tak zwanych elektryków?
17: Jest to zjawisko, które, można powiedzieć, rozpoczyna się. Mamy statystykę, która pokazuje, że stosunkowo niewiele jest takich zdarzeń, natomiast trzeba powiedzieć tutaj jasno, że to, że ta liczba wciąż jest mała, to pewnie dlatego, że coraz częściej wyposażamy się w samochody elektryczne, ale jednak jeszcze na rynku rynek jest przesycony tymi pojazdami spalinowymi. Natomiast dlaczego dla ratowników to jest ważne? Dlatego, że sama kolizja czy wypadek drogowy przecież nie muszą powodować od razu ryzyka powstania pożaru. Czy może inaczej, nie każde zdarzenie z pojazdem elektrycznym to pożar samochodu, ale już właśnie wypadek czy kolizja mogą powodować, że bateria w takim samochodzie będzie się nagrzewać i efektem wtórnym tego zdarzenia może być pożar takiego pojazdu. Zdecydowanie więcej dziś mamy wypadków i kolizji niż samych pożarów pojazdów elektrycznych. Natomiast patrząc czy prognozując i określając ryzyko, jakie mamy podczas działań ratowniczych, taka wtyczka, takie urządzenie, wtyczka bezpieczeństwa ma pomóc nam przede wszystkim w tym, żeby z jednej strony dezaktywować ten pojazd, ale z drugiej strony właśnie też ocenić, bo takie możliwości są, czy nagrzewanie się baterii w pojazdach elektrycznych występuje już po kolizji i czy to nagrzanie w efekcie właśnie wtórnym może spowodować powstanie pożaru. Jest to ważne, dlatego że walka, można powiedzieć, z takim pożarem pojazdu elektrycznego, gdzie mówimy o palącej się baterii, jest trudniejsza niż przy takim, powiedzmy, standardowym pożarze. Tutaj też myślę o pożarze pojazdu spalinowego. Wcześniej, w zeszłym roku, co również jest efektem współdziałania w ramach Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, strażacy zostali wyposażeni w takie płachty gaśnicze. A one mają właśnie na celu spowodować odcięcie powietrza, w zasadzie tlenu, który jest w powietrzu, w momencie, kiedy pali się taki pojazd elektryczny, tak, żeby najpierw stłumić ten pożar, który mamy, a dopiero potem zająć się schładzaniem czy ewentualnym dogaszeniem, dlatego że palące się baterie to pożar taki bardzo dynamiczny, z dużym przyrostem temperatury. Zwykłe, można powiedzieć, polewanie wodą nie przynosi takiego efektu, którego byśmy chcieli, tak żeby sprawnie taki pożar ograniczyć.
1: To bardzo ważne, co pan powiedział na naszej antenie. Teraz zmienię temat, a zapytam o pożary, ale pożary traw, łąk, nieużytków. Niestety ten temat powraca jak bumerang, prawda?
17: Prawdą jest, że co roku, szczególnie w tych takich miesiącach wiosennych, apelujemy o to, by nie wypalać traw, nie wypalać też gałęzi czy pozostałości roślinnych, które bardzo często mamy można powiedzieć, pozbierany na naszych ogródkach działkowych. Kiedy porządkujemy? Bywa, że strażacy oprócz zdarzeń takich, gdzie faktycznie dochodzi do wielkopowierzchniowych też często pożarów traw, których powody są różne, ale także i człowiek i zaproszenie ognia, no to jeden z tych głównych powodów takich pożarów. Bywa, że właśnie oprócz takich zdarzeń mamy do czynienia z takimi, można powiedzieć, ogródkami, działkami, gdzie no pewnie po telefonie sąsiada, po telefonie osoby, która zaniepokojona, widząc jakiś dym unoszący się między ogródkami działkowymi, alarmuje straż pożarną. My wtedy oczywiście odpowiadamy na takie zgłoszenie, jedziemy. No i nierzadko niestety okazuje się, że to właśnie jakieś wypalanie pozostałości roślinnych na naszych podwórkach czy działkach.
1: Sporo takich zdarzeń mieliście w Poznaniu, w Wielkopolsce.
17: Ten sezon, można powiedzieć, czyli rok 2026, jest lepszy, spokojniejszy. Mamy mniej takich zdarzeń i to cieszy, dlatego że widać, że ta odpowiedzialność naszych mieszkańców no, jest, można powiedzieć, na jakimś poziomie i że takie apele przynoszą jakiś skutek. I dobrze, dlatego że no, to od nas zależy bezpieczeństwo i to my mamy wpływ na tego typu zdarzenia. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie to przyroda, to biologia powoduje, że po prostu dochodzi do pożaru, także i na terenach trawiastych, na pastwiskach, czy łąkach, czy przy nasypie kolejowym, ale nierzadko też no właśnie człowiek, a przede wszystkim człowiek jest tym źródłem, czy tym momentem, od którego pożar się zaczyna. W dużej mierze przez nieuwagę, ale zdarzają się pojedyncze przypadki, gdzie ludzie świadomie podpalają tereny i tu bardzo akcentujemy, że mitem jest, że wypalanie traw czy gleb użyźnia tą glebę. To nie jest prawda, to nie powoduje pozytywnego zjawiska, wręcz przeciwnie. Giną całe ekosystemy, czyli zwierzęta, te powiedzmy, ta natura, która nas otacza i zdecydowanie bardziej taka sytuacja, gdzie wypalamy trawy, rujnuje ten ekosystem niż mitycznie użyźnia, czy powoduje, że po prostu będzie ten teren lepiej wyglądał, czy lepiej pracował, czy będzie można tam posadzić jakieś sadzonki, że to będzie lepsze, bożyśniejsze. To nie jest prawda.
1: Nie zapominajmy o tym wszystkim, tym bardziej teraz, w maju, gdy przyroda obudziła się do życia. Ja przypomnę, że Państwa i moim gościem dziś był
17: młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
17: Dziękuję.
1: Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz będzie o pływaniu, ale pływaniu takim nietypowym. Dziś zagościła u mnie
18: Agnieszka Stachowiak, pływaczka zimowa i pływaczka open water.
1: No właśnie, sezon na to zimowe pływanie już się zakończył.
18: Tak, już się właśnie zakończył. I teraz przede mną zaczyna się nowy sezon pływania open water, czyli pływania na wodach otwartych. No, zaczynamy od właściwie końca maja. Będziemy pływać przez 3 miesiące, startując w różnych zawodach. No, pierwsze zawody open water się odbywają w miejscowości Lusowo.
1: Czyli w okolicy Poznania.
18: Tak, to będą zawody właśnie open water. Odbywają się 14 dokładnie czerwca w Lusowie. Jest kilka fajnych dystansów, także każdy może spróbować swoją przygodę w pływaniu open water.
1: A powiedzmy, czym różni się takie pływanie zimowe od tego takiego tradycyjnego w sezonie wiosennym, w sezonie letnim?
18: Pływanie zimowe odbywa się przede wszystkim na akwenach otwartych. To są jeziora, rzeki, morza, cieśniny i w pływaniu zimowym zazwyczaj jesteśmy w tej wodzie 5 minut. Są oczywiście osoby, które pływają długodystansowo, więc potrafią nawet pływać 20 minut w tej zimnej wodzie. Natomiast pływanie open water to jest pływanie już na wodach otwartych, gdzie temperatura wody jest od tam 16 stopni do 20 paru stopni. Można w tych zawodach startować w piankach lub bez pianek. Jest podział właśnie na pianki i bez pianek. Są różne dystanse w pływaniu open water. Najkrótsze zazwyczaj dystans to jest 500 metrów, potem jest 1,5 kilometra, 3 kilometry, 5 kilometrów i na niektórych zawodach jest nawet 10 kilometrów.
1: Pani Agnieszko, pani ulubione miejsca, gdzie można pływać? Chodzi o akweny tutaj w okolicy Poznania.
18: Moim absolutnym faworytem jest Szczeszynek oraz Jezioro Powickie. To są moje akweny, takie, na które najczęściej wyjeżdżam, na których trenuję, przygotowuję się do moich startów, no bo żeby startować w zawodach open water, trzeba przede wszystkim pływać dużo na wodach otwartych. Pływanie na samym basenie nie wystarczy, chociaż trening basenowy też jest bardzo ważny.
1: Oczywiście my trzymamy kciuki za panią Agnieszkę. Tymczasem pozostajemy w temacie wodnych klimatów. Sezon kąpielowy dopiero w czerwcu. Tymczasem, jak przyznają ratownicy...
19: Mimo to, że to jest dopiero maj, ale ta chęć spędzenia czasu nad wodą jest bardzo duża o Wielkopolan. Damian Jerszyński, WOB Wielkopolska. Nie ma się co dziwić, mamy bardzo ładne tereny, bardzo ładną infrastrukturę, jeżeli chodzi o poznańskie kąpieliska i nie tylko poznańskie. I to przyciąga, dlatego też nie ma się co dziwić, że chcemy właśnie nad tą wodą spędzać czas.
1: To, co pan powiedział, ta woda jest jeszcze chłodna. O czym pamiętać, gdy mamy kontakt z taką chłodną wodą, gdy wchodzimy do takiej zimnej wody?
19: Przede wszystkim trzeba się dobrze rozgrzać. To jest zawsze taka moja rada. Jest jakaś aktywność fizyczna, jakiś sport, więc trzeba do tego się przygotować. Dobra rozgrzewka, spokojne wejście do wody. Pamiętajmy, że też nie wchodzimy do wody po posiłku. Trzeba też troszeczkę odczekać. Naukowcy mówią, że to jest mniej więcej godzina, więc tę godzinę należałoby poczekać. Rozgrzać się i stopniowo do tej wody wchodzić, chlapiąc się. To jest takie najważniejsze. Nie od razu do tej zimnej wody wbiegać, bo to może grozić różnym wypadkom nad wodą. Pamiętajmy też, że różne pomysły mogły mieć osoby wcześniej i na przykład wrzucił jakąś butelkę do wody, tak? Na razie te kąpieliska jeszcze nie do końca są sprawdzone, więc też trzeba o tym pomyśleć, żeby nie przeciąć sobie nogi, żeby nie ulec jakiemuś innemu wypadkowi, jeżeli chodzi o wodę. Więc proponowałbym spokojnie wchodzić. Ratowników jeszcze nie ma. Mniej więcej będzie można ich zaobserwować na stałe w godzinach 10-18 od połowy czerwca, ale my jako organizacja przygotowaliśmy albo zorganizowaliśmy patrole i ci nasi ratownicy będą widoczni na kąpieliskach poznańskich, nie tylko poznańskie, także powiatu poznańskiego, więc będzie można czuć się troszeczkę bezpieczniej, przypomnieć sobie najważniejsze zasady, ale ja apeluję o rozwagę, o bezpieczeństwo, o przypomnienie sobie najważniejszych zasad, jeżeli chodzi o spędzanie czasu nad wodą. Od 1 maja zaczęliśmy działać, nasze osobowe patrole najczęściej wyposażone są w odpowiedni sprzęt, to znaczy bojka, rzutka. Posiadamy też do tego odpowiedni sprzęt jeżdżący, czyli to będzie albo samochód terenowy, albo quad, no i oczywiście motorówka. Ale w tym roku chcielibyśmy jeszcze bardziej skupić się na nowościach technicznych, a przede wszystkim dronach, które już bardzo szybko wchodzą do ratownictwa wodnego. My taki dron posiadamy i mam nadzieję, że przyczyni się on do tego, że będzie bezpiecznie, jeszcze bezpieczniej na tych naszych wielkopolskich kąpieliskach.
1: O tym wszystkim jeszcze przed sezonem mówił na naszej antenie Damian Jerszyński z Wielkopolskiego WOPR.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Czas na magazyn, w którym sporo tematów z naszego miasta. Na początek zajrzymy na poznańskie winogrody. Będzie o pewnej inwestycji, a później powiemy o wolontariacie w Poznaniu. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Na początek, zgodnie z zapowiedzią, poznańskie winogrody.
2: Co słychać w twojej dzielnicy?
6: Ogłosiliśmy przetarg w sprawie Parku Barw i Wody, który to powstanie na osiedlu Zwycięstwa przy nowej pływalni. Ten park to oczywiście liczne rośliny, w tym drzewa, krzewy czy kwitnące byliny. Atrakcyjne dla oka będą rabaty z krzewami, bylinami i trawami ozdobnymi w jednym kolorze kwitnienia, czyli powstaną tam takie barwne plamy. Do tego planowane są również duże krzewy kwitnące i zimozielone pełniące funkcje osłonowe na obrzeżach parku. Przewidziana jest również łąka kwietnia, do tego całość uzupełnią trawniki. Oprócz barwnej roślinności będzie tam też odpowiednio zagospodarowana woda deszczowa, jak też i nazwa tego parku wskazuje. Park więc będzie zasilany deszczówką również z dachu i parkingu pływalni, która to jest gromadzona w zbiornikach retencyjnych i podczyszczana w separatorze. W planowanym rozwiązaniu woda ze zbiorników przez tak zwaną kamienną rzekę będzie spływała do niecek retencyjnych. Niecek retencyjnych, czyli takich zagłębień na wodę, w których to pojawią się rośliny wilgociolubne, co ma na celu stworzenie przyjaznych warunków dla owadów, płazów czy też małych ssaków. W takim parku też będzie mała architektura sprzyjająca takiemu wypoczynkowi wśród zieleni, czyli ławki, hamaki czy też leżaki. Na terenie parku powstaną też niezbędne ciągi komunikacyjne z nawierzchni mineralnych oraz nowe oświetlenie.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z poznańskich inwestycji miejskich. W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę. W moim studio zagościła
20: Ania Rzepka, Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. W Kreo wiosną dzieje się dużo. Kreo prowadzi też, jeżeli ktoś nie wie, Poznańskie Centrum Wolontariatu, czyli takie miejsce na mapie Poznania, ale też w internecie, gdzie każda osoba, która chce podjąć wolontariat i też organizacje, które tych wolontariuszy poszukują, potrzebują, może dodać swoje oferty, no a wolontariusze mogą je przeglądać i dowiedzieć się, co to za wolontariat i co on im daje. I widać, że na wiosnę budzimy się do życia, bo tych ofert ze strony organizacji, ale też zapytań ze strony osób, które są chętne, żeby ten wolontariat podjąć, jest bardzo dużo. Dlatego jeżeli jeszcze się wahacie, albo to nie wpadło wam do głowy, ale czujecie tą taką wiosenną energię, która się w was buduje, że chcielibyście zadziałać lokalnie u nas w mieście, to zachęcam, żeby sprawdzać nasze social media, naszą stronę wolontariatpoznań.pl, bo te oferty są bardzo różnorodne i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. My też ostatnio jako Poznańskie Centrum Wolontariatu włączyliśmy się w taką ogólnomiejską akcję wiosennych porządków, który po raz 28 zdaje się organizował Urząd Miasta Poznania. Bardzo nam miło, że mogliśmy się włączyć. Sprzątaliśmy naszą cytadelę. Było to bardzo miłe doświadczenie. Włączyli się nie tylko nasi wolontariusze Kreo, ale też wolontariusze innych organizacji, dzieci i młodzież z rodzicami. Także było to naprawdę fajne dwudniowe wydarzenie, takie międzypokoleniowe. No i też pogoda się udała, także bardzo się cieszymy i cieszymy się też, że takie akcje organizuje miasto, bo to też pokazuje, że mieszkańcy mogą się zaangażować i widzieć też ten swój realny wpływ po prostu na swoją okolicę przez właśnie po prostu sprzątanie jej, wiosenne porządki, to co robimy w domu, i pozwala też poczuć, że ten Poznań też jest naszym domem.
1: A propos okolicy, powiedzmy, że Cytadela to teraz wasza okolica, bo kiedyś Kreo mieściło się na Poznańskich Jeżycach, teraz przy ulicy Kutrzeby, to niedaleko właśnie Cytadeli.
20: Zgadza się, akcja odbywała się pod hasłem Sprzątamy nasze firtle, więc my wzięliśmy to sobie do serca. Faktycznie Cytadela jest tuż obok, nasze biuro Kreo, jednocześnie też Poznańskiego Centrum Wolontariatu, znajduje się na ulicy Kutrzeby 16G/124. To znaczy Cytadela jest blisko, najlepiej wysiąść na przystanku Urząd Marszałkowski albo Armii Poznań. Warto pamiętać, gdzie jesteśmy, nie jest trudno trafić, gdyby ktoś się zgubił, to na stronie PCW znajdzie też podpowiedź, bo nasza oferta darmowych szkoleń, spotkań jest bardzo duża i mam nadzieję, że zaraz jeszcze coś o tym wspomnę.
1: Ja byłem u was na Drzwiach Otwartych, wtedy to był mój pierwszy raz u was. Bez nawigacji, powiem tak słuchaczom, trafiłem bez problemu.
20: Da się trafić bez nawigacji, ale jednak, tak jak wspominałam, 16G, to znaczy, że jeszcze przed tym jest 16 od A do F, więc czasami, zależy z której strony podejdziemy, to może być czasem problematyczne.
1: Co dobrego jeszcze u was w maju?
20: W maju mnóstwo dobra. Zacznę może od tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli o tych szkoleniach. Poznańskie Centrum Wolontariatu jak co miesiąc publikuje swoją ofertę szkoleń i w tym miesiącu jest tak samo. Możecie sprawdzić je na naszej stronie wolontariatpoznań.pl, też oczywiście na social mediach, tam znajdziecie cały rozkład jazdy. Są szkolenia darmowe dla osób, które są wolontariuszami w tym miesiącu, między innymi darmowy migowy dla początkujących, który serdecznie polecam, bo również byłam na takiej lekcji jakiś czas temu i tak mnie zainspirowała, że zapisałam się na cały kurs języka migowego, więc warto. Oprócz tego też szkolenia dla koordynatorów i koordynatorek wolontariatu i dla nauczycieli i dla nauczycielek. Ale też w tym miesiącu mamy coś specjalnego dla seniorów i seniorek. W Kreo, w PCW widzimy, że wolontariat senioralny, czyli właśnie wolontariat podejmowany przez osoby starsze, jest rzeczą ogromnie wartościową. Seniorzy mają wielką wartość w społeczeństwie i ze względu na swoją mądrość, umiejętności, wrażliwość i są po prostu cenną częścią tej naszej sieci mieszkańców naszego miasta i oczywiście całego świata i mają wiele do oddania innym ludziom, też osobom młodym, które żyją przecież w zupełnie innym świecie, innej rzeczywistości niż seniorzy dorastali i naprawdę mogą dać dużo swojej perspektywy, tak jak mówiłam, mądrości, umiejętności i też po prostu swojego czasu. Tych możliwości zaangażowania się jest, tak jak ze wszystkimi grupami społecznymi, ale również dla seniorów bardzo dużo. Mogą oni liczyć na wsparcie, między innymi Centrum Inicjatyw Senioralnych, które również w naszym mieście działa. No i tak jak wspominałam, coś specjalnego dla osób, które jeszcze nie angażują się w wolontariat senioralny. Może nie wiedzą trochę, jak się za to zabrać. Wiadomo, że też wielka część tej takiej komunikacji, informowania o tych możliwościach zaangażowania się odbywa się w internecie i to nie dla każdego może być łatwe, intuicyjne i dostępne. Dlatego też zarówno w maju, jak i w czerwcu zorganizujemy takie specjalne spotkanie właśnie dla osób, które tą przygodę chcą zacząć. Więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie centrumkreo.pl, również na Facebooku. Spotkanie jest otwarte, będzie prowadziła nasza trenerka Nina Woderska, która jest właśnie koordynatorką projektów senioralnych, zarówno z seniorami, którzy są aktywni, działają i angażują się w wolontariat, ale też z osobami, które mieszkają w domach pomocy społecznej. Ma ogromne doświadczenie i na pewno pomoże Wam rozpocząć tą przygodę, która będzie bardzo wartościowa, bo dochodzą do nas też takie informacje od osób, które przyszły na emeryturę, są przyzwyczajone do działania, do angażowania się, do wychodzenia z domu po prostu. Wiedzą, że dalej są sprawne, mają wiele do przekazania jeszcze innym osobom, więc jeżeli takie osoby nas słuchają, to jeszcze raz powiem centrumkreo.pl, ale też Stowarzyszenie Kreo na Facebooku. Tam znajdziecie informacje o tych spotkaniach. Jedno będzie w maju, drugie w czerwcu. Mamy nadzieję, że do zobaczenia. Na tym nie koniec. Kreo działa również w tematyce dostępności. Edukujemy w zakresie niepełnosprawności. Zarówno w takim trybie szkoleń kompleksowych, 6-godzinnych, które również w tym roku będą się odbywały, ale także animacyjnie.
2: To warto wiedzieć.
20: Pojawiamy się na wydarzeniach i eventach z projektem Mobilne Centrum Dostępności. To znaczy w takim punkcie można przetestować sprzęty, które symulują różne rodzaje niepełnosprawności. Nawet jeżeli jesteśmy empatycznymi, wrażliwymi osobami na potrzeby właśnie osób z niepełnosprawnościami, to takie doświadczenie jest niezwykle cenne, ponieważ pozwala nam wczuć się w rolę tej osoby nie tylko pod tym względem być może jakichś dolegliwości fizycznych czy trudności takich z poruszaniem się, ale też takiej roli i perspektywy w świecie, co to znaczy, kiedy musimy polegać na innej osobie, żeby nam pomogła. To pomoże nam później oczywiście lepiej tym osobom pomagać, bo już wiemy, jak taka osoba czuje się w tej roli, jak do niej podchodzić z szacunkiem. No, w takim punkcie znajdziecie mnóstwo doświadczeń, nowych doświadczeń. Między innymi mamy sprzęty, które symulują niepełnosprawności wzroku, czyli choroby oczu, szumy uszne, oczywiście wózki ortopedyczne, aktywny, również dziecięcy, bo wierzymy w to, że taka edukacja powinna się zaczynać od najmłodszych lat. Mamy też gogle VR, które pozwolą Wam się wczuć w rolę osoby w spektrum autyzmu, która rozpoczyna swoją przygodę na rynku pracy, czy też przeżywa dzień w szkole. Oczywiście osoby w spektrum autyzmu różnią się od siebie. To jest tylko taki pokazowy materiał, który właśnie ma uwrażliwić na sytuację tych osób, pozwoli lepiej je zrozumieć i podchodzić do nich z większym szacunkiem, większą empatią. Pierwszym takim wydarzeniem, na którym pojawimy się z Mobilnym Centrum Dostępności, będzie Tydzień Bibliotek, czyli 12 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz 25 maja na Forum Wolontariatu Szkolnego. Możecie przyjść, przetestować sprzęt i zobaczyć świat z innej perspektywy i szczegóły oczywiście znajdziecie na naszych mediach społecznościowych. Cieszymy się, że takie wydarzenia, na których się pojawiamy i wszelkie nasze projekty, inicjatywy nie są prowadzone jedynie przez zespół trenerów KRO, ale też zawsze staramy się bardzo aktywnie włączyć w to naszych wolontariuszy, wolontariuszki, umożliwić im zdobywanie doświadczenia, kontakt z tymi osobami, które do nas przychodzą i właśnie realną możliwość zmiany perspektywy innych ludzi.
1: Czerwiec to też targi również w tym roku?
20: Czerwiec to znaczy targi wolontariatu. Będą odbywały się w Parku Wilsona 14 czerwca, także można sobie już zapisać tą datę między 10 a 16. W Parku Wilsona będzie na Was czekała strefa animacji, gdzie dzieci na pewno znajdą coś dla siebie, strefa warsztatów oraz oczywiście, to co najważniejsze, pojawią się organizacje pozarządowe z naszego miasta. Organizacje pozarządowe, które potrzebują wolontariuszy, którzy mają dla nich ciekawe, atrakcyjne, różnorodne zadania, zajęcia. Będziecie mogli porozmawiać bezpośrednio z osobami, które zajmują się wolontariatem, koordynują go, dowiedzieć się właśnie, jakie są możliwości zaangażowania się, jaka jest ścieżka tego wolontariatu, jakie są wymagania, które być może musicie spełnić, właśnie co wolontariat Wam da. Oczywiście wolontariat to z definicji nieodpłatna praca, związana z takim naszą potrzebą pozytywnego wpływu na świat i pomagania innym, ale nie zapominajmy o tym, że wolontariat jest też okazją do rozwoju, czy to emocjonalnego, czy konkretnych umiejętności. Jeżeli dołączamy do jakiejś organizacji, włączamy się zwłaszcza w jakieś działania, których wcześniej nie robiliśmy, staniemy do nich przeszkoleni. Taki wolontariat to też możliwość często zaliczenia praktyk czy stażu na studia. To także bardzo cenne doświadczenie, które możemy wpisać do CV. No i z mojej perspektywy też to taka możliwość zajęcia się tym, co naprawdę nas interesuje, bo często nasza droga zawodowa na przykład poprowadziła nas w stronę, no w różne strony po prostu. Nie zawsze jest to to, co wymyśliliśmy sobie, kiedy byliśmy na przykład dzieckiem, tak? Ktoś chciał być weterynarzem, kwiaciarką i tak dalej. Wolontariat jest czymś, co pozwala nam znowu zbliżyć się do tych marzeń i ubabrać się w ziemi, posprzątać śmieci, pogłaskać kotki, czy na przykład włączyć się w działania w social mediach, jeżeli to jest coś, do czego czujemy jakąś pasję, ale też niekoniecznie chcemy być influencerem i niekoniecznie się tym zajmujemy na co dzień. Naprawdę to jest to miejsce, gdzie wasza chęć do działania, wasza postawa zostanie doceniona, dostaniecie to wsparcie i też oczywiście przez to, że włączacie się w to wolontaryjnie, nieodpłatnie, ta odpowiedzialność oczywiście jest, bo wspieracie organizację, która robi prawdopodobnie ważne i potrzebne rzeczy, ale też ta tolerancja na błędy, na ten proces uczenia się i to wsparcie będzie na pewno duże. Dlatego zachęcam każdego, kto chciałby spróbować nowych rzeczy, nauczyć się, czuje się może niepewnie, nie tylko w tym kontekście tych umiejętności, ale w ogóle w życiu. Uważam, że wolontariat jest świetnym sposobem na to, żeby zwiększyć to swoje poczucie sprawczości, pewności siebie, takiego osadzenia właśnie w lokalnej społeczności, wśród ludzi. Jeżeli pracujemy też z domu na przykład, to pewnie są rzeczy, których może brakować. Dlatego znowu wolontariat.poznań.pl na wiosnę tych ofert wchodzi naprawdę dużo. Widać, że rozkwita, tak, nasze miasto, że dzieje się sporo wydarzeń, czyli taki wolontariat akcyjny na przykład, jeżeli mamy tylko jeden dzień w tygodniu, żeby się zaangażować, ale też ruszają organizacje z nowymi projektami i potrzebują wolontariuszy też do takiego stałego zaangażowania. Nie martwcie się, że ojej, mam tylko jedną godzinę na dwa tygodnie, czy jedną godzinę na miesiąc, a może mam 5 godzin w tygodniu, bo na pewno osoby, które ten wolontariat koordynują, postarają się znaleźć taki sposób, żebyście się mogli zaangażować, jeżeli macie ku temu chęci.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
20: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. Do zobaczenia na wolontariacie.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
20: Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
0: Radio Złote Przeboje.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na naprawy torowisk. W tym roku będzie to ponad 30 milionów złotych. Od tego zaczynamy to wydanie magazynu.
4: Tak, jak co roku, od wielu lat zresztą miasto Poznań desygnuje spore kwoty właśnie po to, żebyśmy mieli utrzymane w jak najlepszym stanie torowiska. Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. To wpływa na nasze bezpieczeństwo.
2: Komunikacja miejska w Poznaniu.
4: Bezpieczeństwo pasażerów, na płynność przejazdów, ale także ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy i to nie tylko pasażerów, ale też i kierowców, ponieważ często te remonty też obejmują na przykład przejazdy przez torowiska i to ma wpływ zarówno na komfort przejazdu dla pasażera tramwaju, jak i dla kierowcy, który przez taki przejazd też przejeżdża.
3: W najbliższym czasie pasażerowie muszą nastawić się na utrudnienia.
4: Przez 3 tygodnie będą zmiany w obrębie skrzyżowania ulicy Słowiańska i Murawa. Tam będą prowadzone prace właśnie na przejeździe tramwajowym. Torowisko prowadzi ulicą Murawa, natomiast przejazd jest przez ulicę Słowiańską, także tutaj przejazd przez to skrzyżowanie na wprost przez ulicę Słowiańską nie będzie możliwy podczas prowadzenia tych prac. No i także 2 linie tramwajowe, na których tramwaje dojeżdżają do pętli na Puławskiej, będą miały w tym czasie zmienioną trasę. 4 zostanie skierowana do pętli na Wilczaku, natomiast 19 będzie miała nieco skróconą trasę i z ulicy Gwarnej pojedzie przez Plac Ratajskiego do Placu Wielkopolskiego. I także te zmiany będą dotyczyły 5 linii autobusowych, 4 dziennych, 1 nocnej 218, a te dzienne to będą linie numer 169, 174, 182 i 190. I te zmiany, tak pokrótce mówiąc, będą polegały na tym, że autobusy w momencie, kiedy nie będzie można przejechać ulicą Słowiańską na wprost, będą musiały nawracać przez ulicę Murawa i skrzyżowanie ulica Murawa Winogrady z jednej strony, albo jadąc od kierunku osiedla pod Lipami, można powiedzieć do góry, w kierunku do osiedla Przyjaźni, te autobusy wtedy pojadą w prawo, także w Murawę, ale będą nawracać na rondzie Solidarności i z powrotem Murawą dojeżdżać do ulicy Słowiańskiej. Oczywiście wszelkie szczegóły dotyczące tych linii 4 autobusowych, jak i tej linii nocnej znajdują się na naszej stronie internetowej. Tam można zobaczyć sobie dokładnie, jak te trasy będą przebiegały, ale należy być wyczulonym, bo tutaj akurat te autobusy będą musiały skorzystać z takiego objazdu tymi pobliskimi ulicami.
3: Te wszystkie prace torowe potrwają do października, do połowy października, ale powiedzmy oprócz Winograd, skupiliśmy się na Winogradach, jakie prace jeszcze czekają w najbliższym czasie?
4: Tak, w momencie, kiedy te prace na tym skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Murawy zostaną zakończone, wówczas prace się przeniosą na węzeł na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i także na pętlę na Ogrodach. Tam będzie remontowana nawierzchnia torowa na torowisku, także na rozjazdach, także będą wymieniane krawężniki peronowe na tym przystanku, który jest przystankiem wspólnym zarówno dla autobusów, jak i dla tramwajów, to jest przystanek Żeromskiego. Natomiast na pętli na Ogrodach będą wymieniane sterowania zwrotnicami. No to oczywiście będzie powodowało, że tramwaje do pętli na Ogrodach w tym czasie, kiedy te prace będą prowadzone, czyli od 23 maja do 19 czerwca, no nie będą mogły dojechać, ponieważ nie będzie takiej możliwości. I także następny remont będzie także w zachodnim Poznaniu, na Grunwaldzie, natomiast nieco bardziej, można powiedzieć, na południe, bo będzie dotyczył ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Tam na tym rondzie będą wymieniane rozjazdy, zwrotnice, napędy także tych zwrotnic w zachodniej części tego węzła, czyli tej części od strony Junikowa. No i to też będzie powodowało brak możliwości dojazdu tramwajów od ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Junikowa czy do Budziszyńskiej. Na tym odcinku będzie wprowadzona komunikacja zastępcza, autobusowa. Autobusy będą zastępowały tramwaje. No i te prace będą prowadzone od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca. W tym samym czasie, czyli od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca, będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starołęka. Torowisko od ronda Starołęka do mniej więcej przystanków osiedle Rzeczpospolitej. Tam będą wymieniane tory. Także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starołęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starołęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. W momencie, kiedy te prace się zakończą, zarówno na rondzie Jana Nowaka-Jeziorońskiego, jak i na rondzie Starołęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo. Po tak naprawdę od czasu, kiedy ten tunel został oddany do użytkowania, tak szeroko zakrojonych kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, będzie też wymieniany drut jezdny, no i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i Przejazdem. I te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły kaponiery i mostu teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony mostu teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od mostu teatralnego i na przystankach na moście teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a mostem teatralnym.

0: Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny. No i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
1: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
0: Tak, jak co roku można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać. Zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji i na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że te remonty muszą być wykonywane. Zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane. No i dzięki temu rzeczywiście ta infrastruktura torowo-sieciowa znajduje się w dobrym stanie.
1: Pokaźne środki, tym razem przypomnijmy, to ponad 30 milionów, tak?
0: Tak, to jest około 30 milionów złotych. Także kolejny rok, kiedy rzeczywiście pokaźne środki są na to przeznaczone. No właśnie po to, żebyśmy mieli infrastrukturę służącą nam wszystkim, korzystającym z transportu publicznego w jak najlepszym stanie.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
0: Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ja również.
1: Było o komunikacji miejskiej i zmianach, jakie nas czekają. W programie teraz zupełnie zmieniamy temat. W Poznaniu znów można za darmo wykastrować lub wysterylizować kota i psa.
2: Tak, już od kilku lat prowadzimy akcję sterylizacji zwierząt właścicielskich, aby ograniczyć populację zwierząt bezdomnych, co w ramach realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt, który co roku jest przyjmowany przez Radę Miasta Poznania. Maciej Dźwig, Usługi Komunalne Miasto Poznań. Jak co roku kontynuujemy tą akcję
3: Zwierzyniec w Poznaniu.
2: W tym roku miasto przeznaczyło na ten cel 200 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych na sterylizację psów, reszta środków jest przeznaczona na sterylizację kotów. Warunkiem skorzystania z akcji jest wcześniejsze oznakowanie elektronicznym chipem zwierzęcia. Można to zrobić od razu w zakładzie, który wykonuje zabiegi, można to zrobić wcześniej. Lista zakładów, które współpracują z miastem w ramach akcji znakowania zwierząt jest na stronach schroniska dla zwierząt w zakładce Poznań dla zwierząt. Jest tu w tej chwili ponad 40 zakładów, także można w każdej chwili skorzystać. Każdy w swojej okolicy na pewno znajdzie zakład, który te usługi świadczy. Chipowanie jest ważne przede wszystkim dla właściciela, bo bardzo łatwo można odszukać psa, który mu ucieknie, czy się zabłąka. Natomiast też odciąża bardzo dużo w dużym stopniu schronisko, bo możemy bardzo łatwo dotrzeć do właścicieli zwierząt, które do schroniska trafiają i to im ogranicza stres związany z przebywaniem w schronisku. Tak naprawdę bardzo często te zwierzęta są odbierane w bardzo krótkim czasie. W tej chwili to jest około 40% zwierząt, które trafia do schroniska, także uważam, że akcja ma jak najbardziej duże znaczenie.
1: Przypomnę, w połowie marca radni miejscy zatwierdzili program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2026. Tak jak w latach ubiegłych, w jego ramach mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji swoich czworonogów.
3: Zaglądamy do poznańskiego zoo.
4: Z Duisburga do Poznania przyjadą trzy słonice. Dwie mają 35 lat, jedna 41. Przypominam, że w Poznaniu w tej chwili mieszkają dwa słonie, mieszka ich dwoje, można powiedzieć. Kizi, 40-letnia samica i 27-letni samiec. Dwa słonie to zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi o takie dobre funkcjonowanie grupy słoni w jednym miejscu. Wszelkie wskazania związane z hodowlą słoni, które przygotowuje Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, mówią o tym, że tych słoni w przypadku samic powinno być co najmniej 4. Mamy więc nadzieję, że po przyjeździe do Poznania wspomnianej trójki ta nasza grupa zacznie funkcjonować. Dlaczego jest też ważne, żeby przyjechały trzy słonie? One u siebie w Duisburgu spędziły razem już ponad 20 lat. A transport ich z Duisburga i to, że one muszą stamtąd wyjechać, to jest konieczność. Tu już nie ma nad tym dyskusji. Warunki, które tam są, nie odpowiadają współczesnym wymaganiom związanym z hodowlą, z utrzymywaniem słoni sawannowych, bo taki gatunek słonie z Duisburga również, podobnie jak zresztą poznańskie, reprezentują. No i była kwestia znalezienia miejsca na tyle

0: obszernego, na tyle dobrze przygotowanego, choć będziemy musieli wykonać przeróbki jeszcze, aby można było przyjąć trzy słonice jako grupę, żeby dodatkowo nie zwiększać im stresu związanego z podróżą poprzez to, że rozbijemy relacje, które one między sobą wytworzyły. Stąd praktycznie niemożliwe jest, aby słonie te trafiły do innego ogrodu niż poznański.
1: Mówił Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo. A tymczasem zakończyły się prace remontowe na stadionie żużlowym na Golęcinie.
2: Sport w Poznaniu.
1: Zawodnicy rozpoczynają już treningi na ulepszonym torze.
3: Przebudowa była konieczna do otrzymania licencji klubowej. Dzięki poprawie spadków na torze żużlowym zwiększy się widowiskowość meczów. Będzie więcej możliwości wyprzedzania i walki na całej szerokości toru. Z kolei nowe bandy poprawią bezpieczeństwo zawodników. Zyskały one nową podkonstrukcję i okładzinę. Spełniono tym samym wymóg, który w przyszłości będzie dotyczył wszystkich obiektów żużlowych w Europie. Dodatkowo w ramach zadania zakupiono plandekę, której zadaniem będzie ochrona nawierzchni przed nadmiernymi opadami. Nowe oświetlenie stadionu spełnia wymagania pierwszej ligi żużlowej i czwartej ligi piłki nożnej. Ważnym zadaniem była też budowa nowego odwodnienia. Odprowadzona z toru deszczówka zgromadzona w zbiornikach retencyjnych posłuży do nawadnienia toru i okolicznej zieleni. Za sprawą modernizacji nawierzchni zmieniło się także wpisane w tor żużlowy boisko do piłki nożnej oraz futbolu amerykańskiego. Na wykonanej od nowa podbudowie boiska pojawiła się trawa syntetyczna, która może być eksploatowana przez cały rok. Poza tym nie niszczy się tak bardzo przy intensywnym użytkowaniu jak ta naturalna. Co ważne, wrysowano już stałe linie do futbolu amerykańskiego, co czyni boisko jednym z niewielu w Polsce tego typu.
1: Mówił Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A jeszcze przypomnę, że przebudowa na Golęcinie była konieczna do otrzymania licencji klubowej.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: W tym wydaniu sporo tematów z naszego miasta, ale też z regionu. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam.
2: Kryminalny Poznań.
1: 9 osób zatrzymanych za handel ludźmi.
4: Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu zatrzymali 9 osób, które są podejrzane o udział w procederze handlu ludźmi. 8 z tych osób zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im teraz do 20 lat więzienia. Do tej realizacji doszło 21 kwietnia tego roku, kiedy to policjanci na terenie Wielkopolski zatrzymali 9 osób. 8 osób na wniosek prokuratury, jak mówiłem wcześniej, decyzją sądu trafiło do tymczasowego aresztu. Podejrzani to Polacy, Kubańczyk, a także Kolumbijka. Wszyscy usłyszeli zarzuty z artykułu 189a kodeksu karnego, który dotyczy właśnie handlu ludźmi i za to przestępstwo grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Mechanizm działania sprawców polega na tym, że werbowali do pracy z Kolumbii osoby w trudnej sytuacji materialnej. Potencjalni pracownicy trafiali na ogłoszenia w internecie bądź też przez kontakt z Kolumbijczykami, którzy przebywali w Polsce i po kontakcie z tak zwanymi koordynatorami był organizowany przelot tych osób do Polski. Często wiązał się dla nich z dodatkowym zadłużeniem się bądź też tak zwana agencja pracy. Oferowała im po prostu pokrycie kosztów biletu i późniejsze potrącenie tej należności z wynagrodzenia. Kiedy przylecieli do Polski, pracownicy trafiali do tak zwanych domów przejściowych, gdzie oczekiwali na podjęcie pracy. Podpisywali z agencją umowy po polsku in blanco, których tak naprawdę nie rozumieli. Dodatkowo okazywało się, że byli kierowani do zupełnie innych zajęć niż te, na które się umawiano. Obywatele Kolumbii pracowali głównie w branży spożywczej bez wymaganych badań, szkoleń BHP, a za wykonywaną pracę otrzymywali niższe wynagrodzenie niż to, które było w umowach. Osoby te ze względu na nieznajomość języka polskiego, a także realiów, które panują w Polsce, były całkowicie zależne od wykorzystującej ich agencji i tzw. koordynatorów. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu podczas zatrzymań zabezpieczyli ponad 200 tysięcy złotych i 50 tysięcy dolarów, a także telefony, komputery, dokumentacje oraz podrobione pieczątki lekarskie. Zostało ustalonych 14 pokrzywdzonych obywateli Kolumbii.
1: Mówił nadkomisarz Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji. Zupełnie zmieniamy temat. Będzie o rekordzie, a chodzi o koleje wielkopolskie.
5: Miesiąc marzec był rekordowym miesiącem dla kolei wielkopolskich. W historii całej naszej działalności przewieźliśmy ponad 1 850 000 pasażerów, co tak jak powiedziałem, jest rekordem i bardzo cieszącym nas wynikiem. Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Koleje Wielkopolskie.
1: A jakie linie cieszyły się największą popularnością wśród pasażerów?
5: Mamy takie top 3 najpopularniejszych linii i numer 1 to jest zdecydowanie trasa z Poznania do Konina, która stanowi około 18% wszystkich pasażerów. Następnie Poznanie-Leszno, tutaj mamy 12% udziału i Poznań-Jarocin-Ostrów Wielkopolski, tu około 11% udziału wszystkich pasażerów. Ciekawostką jest również rosnące zainteresowanie liniami, które co prawda przewożą mniej pasażerów, natomiast jest to taki trend wzrostowy. Mam tu na myśli Leszno z Wąszynek, czy też z Poznania w kierunku Piły, a także Wronek i Rokietnicy.
1: Jest też coraz więcej pociągów poza nasze województwo, prawda?
5: Tak, Koleje Wielkopolskie uruchamiają połączenia nie tylko w obrębie Wielkopolski, wyjeżdżamy także poza jego granice, między innymi do Łodzi, z Bąszynka, Kutna czy też Mogilna. Głównie są to pasażerowie, którzy dojeżdżają do pracy i szkoły, natomiast taki trend wzrostowy jest również w weekendy, gdzie pasażerowie przyjeżdżają do Poznania na targi organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, koncerty, festiwale muzyczne i tym podobne.
2: Kolej w Wielkopolsce.
5: Pociągi specjalne to nieodłączna część oferty Kolei Wielkopolskich. Chcąc zapewnić komfortową podróż na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, festiwale muzyczne, dbamy o to, aby ten komfort podróży był na jak najwyższym poziomie. Stąd też uruchamiamy dodatkowe pociągi. W tym roku będą to pociągi m.in. odwożące i dowożące na Paradę Parowozów, na Festiwal Orzeł i Krzyż, czy też już cykliczna impreza Blues Express. Mało tego, już w maju wspólnie z Urzędem Miasta w Gnieźnie przygotowujemy specjalne wydarzenie i tutaj będą uruchomione pociągi w ramach regularnego kursowania, co prawda, natomiast takie, które przewiozą uczniów na pokładzie wybranych pociągów i będzie tam odbywała się mobilna lekcja historii. Pociągi obsługiwane składem koronacyjnym rozpoczną kursowanie w połowie maja. Będzie to 5 kursów, 3 w maju, 2 w czerwcu i będzie to, można powiedzieć, mały finał pociągu koronacyjnego na wielkopolskich torach, ponieważ w sierpniu planowany jest demontaż tej okleiny.
1: To teraz zmienimy temat. Pasażerowie co jakiś czas mogą wypełniać specjalne ankiety. Takie ankiety również pojawiły się w tym roku, tak?
5: Tak, jest to cykliczny projekt, który realizujemy od 2014 roku. Jego celem jest, aby poznać opinię pasażerów. Dzięki tym ankietom wprowadzane są zmiany do rozkładu jazdy w taki sposób, aby pasażerowie odczuwali z tego satysfakcję, aby ten rozkład jazdy był jak najlepiej dopasowany do ich potrzeb, ale nie tylko. Dzięki wynikom ankiet i tego, jak one są analizowane, udało nam się uruchomić automaty biletowe na wybranych stacjach, przystankach, tych, o które najbardziej prosili pasażerowie.
1: Gdzie pojawiły się takie biletomaty?
5: Między innymi Biskupice Wielkopolskie, Pobiedziska, Letnisko, czy też Piła.
1: W jaki sposób można właśnie wypełnić taką ankietę? Gdzie ją znaleźć? Jak to zrobić krok po kroku?
5: Aby wypełnić ankietę, wystarczy wejść na naszą stronę internetową www.koleje-wielkopolskie.com.pl. Tam znajduje się QR kod lub też link w wygodny dla Państwa sposób, bo wystarczy wejść na stronę ankiety, wypełnić ją. Wypełnienie ankiety zajmuje dosłownie 2-3 minuty. Wyniki do nas spływają.
1: A jakie tutaj prośby pojawiają się od pasażerów najczęściej?
5: Dominują prośby dotyczące rozkładu jazdy. Natomiast nie tylko. Zdarzają się wnioski o to, aby poszerzyć kanały sprzedaży biletów. Wspomniałem o automatach biletowych, ale nie tylko. Pojawiają się również sugestie dotyczące na przykład większej liczby miejsc do przewożenia rowerów. Dotyczy to szczególnie okresu letniego czy wiosennego.
1: Pozwoli pan, że zapytam o pociągi. Ile pociągów Kolei Wielkopolskich jeździ po naszych torach?
5: Obecnie uruchamiamy każdego dnia ponad 500 pociągów. Natomiast do uruchomienia tych pociągów potrzebny jest tabor. Obecnie dysponujemy ponad 80 jednostkami. Na początku marca podpisana została umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a firmą Stadler na dostawę 10 pojazdów elektrycznych Flirt z opcją na dodatkowe 10, co z pewnością bardzo wzbogaci naszą flotę i podniesie komfort podróży pociągami Kolei Wielkopolskich. Pociągi Flirt będą dysponowały 250 miejscami siedzącymi. Będzie to wielkość zbliżona do obecnych składów, które kursują po Wielkopolsce. Natomiast co ważne, poprawi to możliwości operacyjne i logistyczne i dedykację poszczególnych składów na linie, które najbardziej tego wymagają. Co ważne, poprawi się też komfort podróżowania, ponieważ będziemy mogli sobie pozwolić na zwiększenie liczby składów, czy też uruchomienie połączenie większej częstotliwości. Oczywiście, jeżeli będzie tego wymagała frekwencja w danych pojazdach.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim mówił
5: Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich.
1: Pozwólcie, że poruszę kolejny ważny temat. Zajrzymy do Katedry Zoologii.
6: Myślę, że w kontekście naszej coraz większej aktywności na dworze musimy wziąć pod uwagę możliwość spotkania z wężem. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczególnie podczas spacerów leśnych czy podczas prac w ogródku może zdarzyć się tak, że to wiosenne słońce, które nas przyciąga, wyciągnie też gady ze swoich kryjówek i tutaj szczególnie na terenie miasta możemy spotkać zaskrońca zwyczajnego. Zaskrońc zwyczajny to jest relatywnie duży wąż. Samice potrafią nawet do metra dorastać, jednak zupełnie niegroźny. To zwierzę żywi się wyłącznie płazami. Natomiast do naszych ogródków bardzo często przyciągają je żaby z oczek wodnych, ewentualnie kompostowniki, nasze warzywniaki, czyli takie miejsca otwarte, w których jest dużo materii organicznej i gdzie samice bardzo często próbują składać jaja. Właśnie węże są bardzo dobrze widoczne w okresie kwietnia, maja, już później w czerwcu troszeczkę nam znikają, ponieważ wtedy zaczynają prowadzić bardziej skryty tryb życia.
1: Jest pewnie za ciepło.
6: Jest też za ciepło, te ich okienka pogodowe przesuwają się w stronę bardzo wczesnych godzin porannych, albo czasami też ich aktywność może się przenosić na godziny wieczorne i noc. Wtedy znacznie trudniej o takie spotkanie. Szczególnie w przypadku żmii zygzakowatej, która też w okolicach Poznania, w okolicach Nekli, Obornik, Ostrowa Wielkopolskiego może zostać spotkana. Te zwierzęta już tak naprawdę w tym okresie letnim zupełnie są nieobecne na powierzchni, co nie znaczy, że nie ma ich w środowisku. Zostawmy je w spokoju, dajmy im przestrzeń do ucieczki. Jeżeli już potrzebujemy zrobić zdjęcie, to z pewnej odległości. Na pewno nie próbujmy ich łapać. Płazy, wszystkie gady żyjące w Polsce są pod ochroną gatunkową i płoszenie jest też czynnością zakazaną zgodnie z ustawą ochrony przyrody, więc po prostu dajmy im odejść, odpełznąć albo dalej się wygrzewać.
1: O tym wszystkim mówił doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a dokładnie z Katedry Zoologii. Czas na kolejny temat. Jak już wiecie, sporo moich rozmów nagrywam w mieście. Tym razem wybrałem się do Parku Wilsona.
7: Dzień dobry, mam pytanie. Za co lubimy takie miejsca jak to w Poznaniu w tym okresie teraz takim wiosennym?
8: Za spokój, śpiew ptaków i dużo zieleni teraz jest. Także za to, chyba za to.
7: A pani?
9: Myślę, że piękne tutaj i kwitnące psy. Tak, kwitnące drzewa, kwiaty. To jest to, co chyba czekam na to najbardziej.
2: Z mikrofonem przez Poznanie.
7: Często bywają panie tutaj w Parku Wilsona?
8: Bardzo często, bo my pracujemy tutaj niedaleko, więc często przychodzimy
9: z dziećmi na spacery.
7: I taki reset.
9: Też, no między innymi.
7: Za co lubimy takie miejsca jak to, ten Park Wilsona w tym okresie teraz wiosennym?
10: Że można wyjść z dzieckiem na spacer.
7: Widzę, że jest tak, Maru?
10: Tak, jest. Dzisiaj hulajnoga, tak. I rower, i hulajnoga, i wszystko.
7: A o samo miejsce chcę zapytać właśnie, czym ono tak zachwyca tutaj, Park Wilsona?
10: Mi się wydaje, że najbardziej roślinnością i drzewami, bo ma jako jedyny ma tak dużo drzew i cienia i latem tu jest chłodno, bo w porównaniu z innymi parkami, na przykład Areną, to tu jest chłodno i jest też od wody chłodniej i przez drzewa.
7: W maju warto wybrać się tutaj?
10: Tak, myślę, że na pewno. Pięknie kwitną kwiaty i też bardzo jest zadbany ten park.
7: A w tle słyszymy?
10: Ptaszki.
11: Ta natura się podoba, nie? Generalnie jakby roślinność i tak dalej, nie?
7: Mam pytanie, co jest takiego wyjątkowego w tym parku, że tyle ludzi wiosną o tej porze tutaj zagląda?
12: Wydaje mi się, że jest różnica, jak się idzie parkiem, a się idzie ulicą Roosevelta, więc wolę przejść sobie do Poznania Głównego tędy. Przyroda.
13: My mamy zaliczenie zaraz dosłownie obok tutaj, dlatego tutaj siedzimy.
14: Chcieliśmy po prostu być w parku, a nie zamknięci w budynku.
7: Dlaczego ten park jest tak wyjątkowy? Park Wilsona.
15: Jest tutaj bardzo ładnie, bardzo estetycznie.
16: Jest kolor ładny, a ogólnie też te oczkowodne, jeziorko. I też tam można siedzieć na ławeczce i podziwiać widoczki.
7: Dzień dobry, mam pytanie. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że o tej porze tyle ludzi tutaj spaceruje?
17: Może dlatego, że położenie w fajnej dzielnicy i on ma taki klimat trochę dawnych czasów nasadzenia roślin. Do tego historyczna palmiarnia. Dzielnica jest też bardzo urokliwa i dookoła to jest nasza najpiękniejsza, myślę, część Poznania.
7: Warto wybrać się tu w majowe klimaty?
17: Koniecznie.
7: A w tle co? Ptaki, tak?
17: No, zdecydowanie. Jeszcze ile. Także cisza, spokój. To jest środek miasta, to jest centrum, a to jest oaza, stare drzewa, stare nasadzenia. Nie może być fajniej.
7: Takie trochę płuca miasta, tej części miasta.
17: W jakimś sensie na pewno też, tak. Bardzo duża oferta taka odpoczynkowa dla tej takiej zwartej, gęstej zabudowy dookoła. Świetna rzecz.
7: A często pani bywa tutaj w parku Wilsona?
17: Ja mieszkam obok. Jestem codziennie.
7: To ma pani ogromne szczęście.
17: Jestem szczęściarą. Od kilku pokoleń. Tak.
7: Sporo pani widziała.
17: Jeżyce i Łazarz to tutaj jest mój fyrtel.
7: Sporo się zmieniło, odkąd pani zaczęła tu mieszkać?
17: Tak, tak. Przede wszystkim ta część Łazarza jest sukcesywnie restaurowana, odremontowana. Matejki jest, robi się coraz piękniejsza. Śniadeckich jest już w tej chwili chyba najpiękniejszą ulicą. Jest świetnie.
7: Z pewnością też sentymentalnym.
17: Jeszcze jak. Tutaj w tym parku, w starym zoo, który jest bliziuteńko i też jest bardzo klimatyczne. Moja mama, moja babcia, kilka pokoleń dziewczynek od 100 lat chodziło tam na spacery, teraz ja i córka, także duże związki są. To jest dla zdrowia psychicznego i dla funkcjonowania normalnego, to jest bardzo, bardzo potrzebne. Kontakt z naturą.
7: Zatrzymałem się w parku Wilsona. Posłuchajcie poznaniaków. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że tyle tu ludzi?
15: Moim zdaniem jest po prostu taki stary i ma taki swój vibe.
7: Często bywasz? Spacerujesz tutaj?
15: Codziennie chodzę do szkoły. No, po prostu tak skracam sobie.
18: To jest bardzo piękny park.
7: To prawda, park Wilsona jest przepiękny, szczególnie o tej porze roku. A tak przy okazji chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy znaleźli chwilę, by opowiedzieć mi o swoich wrażeniach z tego miejsca. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
7: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania. Zaczynamy. Oszuści znowu podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
19: Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił się ostatnio starszy mężczyzna. Senior odebrał telefon od osoby, która podawała się za pracownika ZUS. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do programu emerytalnego i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Poznania.
19: Apelujemy do wszystkich, a zwłaszcza do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas tego typu rozmów telefonicznych. Działania oszustów mogą służyć wyłudzeniu danych osobowych, danych dotyczących logowania do banku, wyłudzenia pieniędzy i zawirusowania komputera. Elektronicznie lub SMS-owo ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na ZUS, dawnym PUE, i wybrali ten sposób kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli ktoś, kto odbiera telefon, ma wątpliwości co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS, może ją sprawdzić. Aby to zrobić, może skontaktować się z najbliższą placówką lub centrum kontaktu klientów pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl. Pracownicy ZUS nie dzwonią do klientów i nie oferują im odpłatnej pomocy. Wszystkie usługi ZUS są bezpłatne. Nie wysyłamy też wiadomości SMS i e-mail z linkami, na które należy się zalogować.
7: Mówiła Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Tymczasem my zmieniamy temat, przeniesiemy się do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Szykuje się bardzo interesujący maj i czerwiec.
2: Czas wolny w Poznaniu.
20: Rzeczywiście wiosna tego roku to taki czas, kiedy chcemy zwrócić Państwa uwagę na polskich artystów. Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu. W Galerii Sztuki Polskiej zorganizowaliśmy szereg wydarzeń, które dotyczą najważniejszych nazwisk polskiej sztuki, zwłaszcza tej sztuki dwudziestowiecznej. Chciałbym najpierw zwrócić uwagę na pokaz prac na papierze zatytułowany Wojciech Weiss, nieznane grafiki i rysunki. Wojciech Weiss, wiadomo, wszystkim się kojarzy ze wspaniałym malarzem, który działał w pierwszej połowie XX wieku, był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Malował cudowne obrazy, które oczywiście można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Poznaniu, o różnej tematyce, o różnych stylach też malarskich, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że on też zajmował się grafiką, że stosował tak samo bardzo różne techniki, takie jak akwaforta, akwatinta czy sucha igła, i że tych prac pozostawił po sobie bardzo dużo. A tak się składa, że Muzeum Narodowe w Poznaniu kilka lat temu kupiło 70 takich prac. W sumie wszystkich prac Wojciecha Weissa mamy ponad 180. To jest ogromna kolekcja. Część z nich to oczywiście obrazy, jak wspomniałem przed chwilą, ale także 70 grafik i rysunków. To jest wspaniałe dziedzictwo, którym możemy się chwalić. Problem polega jednak na tym, paradoksalnie, że nie możemy tego pokazywać.
1: Dlaczego?
20: Ponieważ te prace są bardzo wrażliwe na światło. A to oznacza, że jeśli chcemy zachować to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń, to musimy je trzymać, te prace, w naszym magazynie, gdzie są oczywiście zachowane wszelkie warunki związane tak z oświetleniem, jak i wilgotnością, temperaturą i tak dalej. Natomiast to, czego te prace nie lubią, to nie lubią wiszenia na ekspozycji. Jeśli byśmy wystawili te prace na dłużej niż kilka miesięcy, to prawdopodobnie doszłoby do nieodwracalnych zmian. Ten materiał jest bardzo wrażliwy na światło, zwłaszcza też światło naturalne, słoneczne, i nie ma takiej szyby, nie ma takiej technologii, która pozwoliłaby tutaj uniknąć strat. Dlatego przyjmuje się, że takie prace powinny wisieć tylko raz na jakiś czas, naprawdę nie wolno z tym przesadzać, i tylko przez kilka tygodni. Dlatego my ten pokaz prac Wojciecha Weissa podzieliliśmy na dwie części. Ta, która jest teraz i którą można oglądać w maju, to są pejzaże. I też jest to pomyślane w taki sposób, że można prześledzić pewną ewolucję tak stylu, jak i tematów podejmowanych przez Weissa, ponieważ, jeśli dobrze pamiętam, najstarsze prace pochodzą z początku XX wieku, bodaj z 1901 roku, a te najmłodsze, czyli najpóźniejsze w twórczości Weissa, pochodzą z 1943 roku.
1: I to są niesamowite wizerunki zamku na Wawelu w Krakowie,
20: gdzie, wiadomo, okupacja, czas bardzo ponury w historii Polski, i choć ten temat nie jest podejmowany wprost w tych pracach, to jednak ich wyraz jest taki, że czujemy to napięcie, które musiało wtedy być także w Krakowie. Weiss to w niesamowity sposób wyraża, nie odnosząc się do tego tematu w sposób bezpośredni. Te wszystkie prace, które tam wiszą, jest ich ponad 20, są wykonane w różnych technikach. Jak wspomniałem, jest ich wiele i ich nazwy być może niewiele mówią. To znaczy, trzeba być naprawdę specjalistą, by wiedzieć, czym różni się akwaforta od akwatinty, albo czym jest sucha igła. Ale my chcemy to też Państwu wytłumaczyć. I gorąco zachęcam też do tego, by 29 maja wziąć udział w wykładzie zatytułowanym Wojciech Weiss, Siewca Piękna. Będzie opowiadała o Weissie Kinga Sibilska-Camacho, rozkochana w jego twórczości. Jak sądzę, będzie mówiła też o pewnej korespondencji między tymi grafikami, pracami na papierze, a obrazami Weissa. Tak się szczęśliwie składa, że ten pokaz jest tuż obok tej części Galerii Sztuki Polskiej, gdzie właśnie wiszą obrazy Weissa. Więc można znaleźć na własną rękę też korespondencję między tymi pracami a obrazami. Ja mogę podpowiedzieć, że taki najprostszy trop, który myślę bardzo łatwo zauważyć, to słońce. Ono się pojawia zarówno na obrazach, jak i w tych pracach, i ta korespondencja jest naprawdę niesamowita.
1: Przypomnę pracę Weissa do zobaczenia w Muzeum Narodowym w Poznaniu, ale co jeszcze proponujecie w maju, i czerwcu w muzeum.
20: Chcemy w poszczególne weekendy tych miesięcy, tak w maju, jak i w czerwcu, zwrócić Państwa uwagę na poszczególnych artystów. Wiadomo, że to na przykład będzie Wit Kacy, to będzie Tadeusz Kantor, Alina Szapocznikow, to będzie też Magdalena Abakanowicz, to będzie Józef Chełmoński. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia, dlatego ja bardzo gorąco zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową i media społecznościowe.
1: Przed nami też wydarzenie, na które z pewnością czeka wielu poznaniaków, poznanianek, ale też wszystkich mieszkańców naszego regionu i nie tylko. Chodzi o Noc Muzeów.
20: Rzeczywiście, Noc Muzeów to każdego roku dla nas jest ogromne święto. Traktujemy to na takiej zasadzie, że po pierwsze wszystkie ręce na pokład, ale to jest uwaga techniczna, która Państwa nie musi interesować, ale po drugie i to najważniejsze, pokazujemy wszystko, co tylko możemy, chwalimy się tym, co się da, zapraszamy też do współpracy bardzo różne osoby po to, by wizyta w naszych placówkach była możliwie jak najbardziej atrakcyjna. I tu znowu nie sposób wymienić wszystkich atrakcji. Ja mogę powiedzieć, że w Galerii Malarstwa i Rzeźby, czyli w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu, te atrakcje będą skupione wokół Galerii Sztuki Polskiej, ale także Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Agnieszka Salamon-Radecka będzie stała przy pokazie grafik i prac na papierze Wojciecha Weissa i będzie, gdy tylko spotka się z taką prośbą, opowiadała o tych pracach, ale jest też oczywiście mnóstwo różnych rzeczy, które będą się wprost na korytarzach, w salach wystawienniczych działy. Ja jestem szczególnie podekscytowany występem chóru, który zaprezentuje muzykę starożytnej Grecji. Proszę sobie wyobrazić, że udało się zachować dzięki wyrytym gdzieś na jakimś kamieniu tekstom, udało się odtworzyć linię melodyczną, która pochodzi jeszcze z czasów przed Chrystusem. Muzyka sprzed ponad 2000 lat będzie wykonywana przez chór złożony przede wszystkim ze studentów historii sztuki tuż przy wejściu do Galerii Sztuki Starożytnej. Ale oczywiście to są też różnego rodzaju aktywności w naszych oddziałach. Na przykład w piwnicach ratusza będzie można zobaczyć lożę sądową, izbę tortur z oryginalnym pręgierzem z 1535 roku. Po raz pierwszy w Nocy Muzeów będzie uczestniczyło również Muzeum Kultur Świata, znane wcześniej przed laty jako Muzeum Etnograficzne. To znaczy Muzeum Etnograficzne mieściło się w tym miejscu po prostu. I tam masa atrakcji, ale ja zwrócę uwagę na pewien intrygujący, tak mi się wydaje, drobiazg. Będzie można posłuchać instrumentu tradycyjnego, instrumentu aborygeńskiego, którego nazwy nie wypowiem, ale mogę powiedzieć, mogę zdradzić, że wygląda tak samo jak nasza góralska trąbita i wydaje bardzo podobne dźwięki. Nazwa Muzeum Kultur Świata zobowiązuje i koledzy z tej placówki uznali, że tym razem i muzeum z tej placówki uznali, że w Muzeum Kultur Świata wystąpią wykładowcy z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Stąd możemy się spodziewać, że mowa będzie naprawdę o kulturach z całego świata. Do tego oczywiście oprowadzania po dwóch wystawach, które są w tym muzeum.
1: Może jeszcze przy okazji przypomnijmy, trwa remont ratusza w Poznaniu na Starym Rynku, ale można też tam oglądać ekspozycję.
20: Naturalnie. Na parterze i w piwnicach ratusza jest ciągle czynna ekspozycja Poznań przed Quadro. To są najstarsze zabytki z Poznania. Świadectwa kultury materialnej od początku istnienia naszego miasta.
1: A ja powiem, dlaczego nawiązałem do ratusza, bo pojawiło się rusztowanie i niech to rusztowanie nie sugeruje, że ratusz jest zamknięty.
20: Nie. Rzeczywiście to rusztowanie nie oznacza, że ratusz jest zamknięty, bo jest czynny, ale faktycznie będzie zamknięty. Maj, czerwiec to są ostatnie tygodnie, żeby zobaczyć ratusz przed znowu mniej więcej półtoraroczną przerwą. Planujemy otworzyć już cały ratusz, również z pierwszym i drugim piętrem, pod koniec 2027 roku, ale to już zupełnie inna historia.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
20: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
20: Dziękuję.
2: Co słychać w twojej dzielnicy?
1: czas na poznańskie Jeżyce, a tam...
3: Wykonawca robót budowlanych przejął plac budowy pod kolejne dwa etapy inwestycji związanej z japońskim ogrodem wyobraźni, powstającym w zachodniej części Starego Zoo. To projekt wybrany przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim. Wykonawca zajmował się również budową wyspy żółwia, czyli kamiennej kompozycji na stawie, obrazującej unoszącego się na wodzie żółwia z podniesioną głową. Realizacja drugiego i trzeciego etapu budowy będzie odbywać się od strony ulicy Bukowskiej. Pojawią się nowe elementy małej architektury, kolejne ścieżki i wyremontowany zostanie istniejący mostek. Ciekawostką będzie ścieżka dochodzenia tyłem zabezpieczona poręczami. Podczas prac staną też nowe lampy parkowe i monitoring. Pojawi się nowa zieleń. Prace prowadzone są pod nadzorem herpetologicznym w trosce o populację traszek żyjącą na terenie inwestycji. Docelowo ogród wyobraźni przewidziany jest na powierzchni blisko 7,5 tysiąca m². W następnych etapach powstaną kaskady wodne i kolejne kamienne kompozycje, w tym wyspy żurawia. Przy słoniarni stanie drewniana scena. Atrakcją będzie też ogród suchego krajobrazu, czyli miejsce z drewnianym siedziskiem, murem glinianym, żwirem i układem kamieni. Przewidziane są też prace w zakresie nowej zieleni i systemu nawadniania. Całość uzupełnią kolejne siedziska kamienne i drewniane.
1: Mówił Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Przypomnę, japoński ogród wyobraźni to projekt wybrany przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Zacznę od tematu, który jest mi bardzo bliski. Chodzi o rowerowe klimaty.
2: Z mikrofonem przez Poznań.
1: Wybrałem się w okolice Warty.
18: Znajdujemy się na mostach berdychowskich, właściwie pomiędzy mostami, przy liczniku rowerowym, gdzie odbywa się premiera mapy rowerowej Poznania 2026.
1: I jakie są reakcje poznaniaków?
18: Są poznaniacy, którzy specjalnie przyjechali, bo zapowiadaliśmy tą premierę. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Są przypadkowi przejeżdżający rowerami, wszyscy się cieszą, są zaskoczeni. Niektórzy mieszkańcy otrzymują również dzwonki, tak jak tutaj pani z dzieckiem przed chwilą na przykład była, także wszyscy reagują bardzo pozytywnie. Mapa rowerowa składa się z dwóch części. Jest jedna strona, czyli awers, na której jest plan całego miasta Poznania z naniesioną infrastrukturą rowerową. Są zaznaczone przejazdy rowerowe, drogi rowerowe, pasy rowerowe, a także chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym. Z drugiej strony na rewersie znajdują się praktyczne porady, zasady poruszania się na rowerze oraz przykładowe, tak zwane sprytne relacje, którędy najłatwiej się przedostać z jednego punktu do drugiego w Poznaniu.
1: Na przykład jakie to są takie myki, jak to się kolokwialnie mówi?
18: No na przykład tutaj przez mosty berdychowskie ze Starego Miasta bardzo łatwo można się dostać nad Maltę czy na osiedla ratajskie.
1: Ma pan tu w ręku, tak? Taką mapę, powiedzmy, jak to wygląda, wyjaśnijmy.
18: Na okładce znajduje się zdjęcie z 27 grudnia, w zeszłym roku zrobione zdjęcie. Nowa inwestycja, oddana bodajże tak 2 lata temu, cieszy się dużą popularnością. Następnie po rozwinięciu z jednej strony mamy awers mapy, z drugiej strony rewers.
1: No może pomogę?
18: Tak. I tutaj na rewersie mamy szczegółowe mapy. Okolice na przykład Jeziora Maltańskiego, Rusałki, Strzeszynka, powiększona mapa centrum Poznania, okolice Lasku Marcelińskiego oraz wszelkiego rodzaju informacje przydatne rowerzystom, tak jak zasady poruszania się, czy właśnie sprytne relacje, o których wspomniałem wcześniej.
1: Przypomnijmy, że też są ważne tutaj elementy, chociażby gdzie naprawić rower, tak?
18: Na mapie rowerowej są zaznaczone też punkty, na stacje napraw rowerowych, z których można skorzystać i samemu naprawić rower, czy dokręcić śrubkę, która gdzieś podczas podróży się poluzowała.
1: Przypomnijmy, jaki jest nakład tych map.
18: W tym roku przygotowaliśmy 10 tysięcy egzemplarzy mapy rowerowej. Zwiększyliśmy nakład w porównaniu do ubiegłego roku, ponieważ cieszy się dużym zainteresowaniem. Z roku na rok coraz więcej mieszkańców tą mapę potrzebuje.
1: To jest tylko wersja papierowa?
18: Nie. Mapę rowerową można również pobrać w wersji cyfrowej ze strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
1: Pana zdaniem potrzebne są takie mapy?
21: Oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej.
1: Często pan jeździ po Poznaniu na rowerze?
21: Często, bardzo często. I nie tylko po Poznaniu, bo wybieramy się na koniec lipca na większy weekend ze Suwałk aż do Białegostoku.
1: Trzymamy kciuki za tę wyprawę, o której pan powiedział, a po Poznaniu gdzie najczęściej? Gdzie są te najlepsze takie trasy?
21: No na Szczeszynek, gdzie jeszcze? No Bukowską, no gdzie jeszcze? No nie wiem. Tu gdzie teraz pojadę do... Tu Warszawska jedynie jeszcze też, nie? Wzdłuż Jeziora Maltańskiego, nie? No i tutaj oczywiście Warta, nie? Wartostrada tutaj i tu wzdłuż Warty. Mhm. Wszystkie ścieżki rowerowe, nie? Są bardzo piękne.
1: A ile pan dziennie robi kilometrów?
21: No teraz to trochę mało, no bo teraz do pracy jadę, nie? Ale tak jak wyruszamy, to 100 kilometrów robimy.
0: Przycińska Agnieszka, Zarząd Dróg Miejskich.
4: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
0: Ludzie są bardzo zainteresowani tą mapą i chętnie biorą. Mówię, zdarzyło mi się kilka razy w locie prawie podawać, ale mimo wszystko każdy jest zainteresowany. Najczęściej się pytają, czy jest darmowa, bo myślą, że może sprzedajemy. Oczywiście nasze mapy są darmowe.
1: Dlaczego akurat to miejsce?
0: Jako takie miejsce, gdzie tutaj jest bardzo dużo rowerzystów. Jeździ, łączymy dwa brzegi Warty i mimo wszystko tutaj dosyć sporo jest naszych rowerzystów.
4: Dzień dobry, może nowa mapa rowerowa Poznania?
22: O, dziękuję bardzo.
4: Proszę bardzo.
1: Przydaje się?
22: Na pewno warto odkrywać miasto.
1: A jeździ pan po Poznaniu na co dzień?
22: Od niedawna.
4: Proszę bardzo.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Przydaje się taka mapa właśnie?
23: Oczywiście, jak najbardziej. Wiadomo, jaką drogą jechać, gdzie najlepiej, gdzie bezpiecznie.
24: Ja również, chociaż jestem zbyt gorszy, ale z chęcią tutaj przyjeżdżam, także będę korzystał z tej drogi. I z
1: będzie pan poznawał Poznań?
24: Tak jest, jak najbardziej.
23: Dwa rowery mamy, także jeździć będziemy razem.
25: Super pomysł. Właśnie to za darmo i mam aktualne, nie? Także wspaniale, dziękujemy. Fajne, bo są te trasy pokazane, gdzie można jechać, nie?
1: Ale widzę, tak, że państwo na rowerach, tak? Tak.
25: Na rowerach, no bo my tak od ubiegłego roku dopiero jeździmy. Jeździliśmy, ale sporadycznie, póki mąż jest teraz już na emeryturze, to możemy jeździć, także wspaniale.
1: Jakie miejsca wybierają państwo najczęściej?
25: No tutaj to właśnie tu Wartostrada.
26: Czekamy na tego, nie? Na Czecha, na Czecha, to tam jedziemy.
25: Także najwięcej tutaj jeździmy.
26: Tam nawet na pewną stronę.
1: Ale widzę, że zwracają państwo też uwagę na bezpieczeństwo, widzę kaski.
26: No muszą być.
25: No muszą być, bo to różnie, człowiek jest już starszy, ktoś niech wiedzie, czy coś jednak, nie? To można, człowiek leci to zaraz w głowę, nie? A tak jednak ta głowa jest ochroniona, także to jest ważne dla bezpieczeństwa, bardzo uważam. Każdy powinien mieć.
1: A ile kilometrów dziennie państwo robią tutaj po Poznaniu?
25: No my tak koło 15.
26: Jeździmy tak, 4-5 razy tygodnie. Jak już jeździmy, jak zaczniemy, nie? To tak jeździmy.
2: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
25: Tak, odprężenie, ale człowiek się lepiej czuje, nie? Jednak się zmęczy trochę, zawsze jest trochę zmęczony, zmęczonym się jest. No także to takie fajne uczucie.
26: Po 40 tam paru latach pracy to też człowiek, myślę, że nie będę tył, jak będę jeździł, będę fizycznie troszeczkę.
25: Po 70, więc trzeba pilnować jednak o te mięśnie, o to wszystko, żeby nam nie zanikało, żeby być sprawnym jak najdłużej jednak.
1: Jak widać, nawet poznający osobiście sami podchodzą, tak? Przyszedł pan.
27: No bo mam blisko tutaj, no to sobie podszedłem na kawałeczek.
1: I przydaje się taka mapa?
27: No oczywiście, że bardzo. Ja już korzystam z tej mapy od iluś tam lat, tak pamiętam, przynajmniej no trzeci albo czwarty rok. Nie znam wszystkich ścieżek rowerowych w Poznaniu, a korzystając z tej mapy czasami odkrywam jakąś nową, no to nie zaszkodzi.
4: Dzień dobry. To są dla państwa mapy rowerowe, najnowsze. A dla dziewczynek coś ciekawego, jeszcze tu coś znajdę. Takie dzwoneczki. I jeszcze taki dla bezpieczeństwa. Paseczki. I odblaski. Może być, dziewczyny? Macie gdzieś tam, gdzie to schować?
28: Trzymacie? Włożysz do klatki? Bardzo fajny pomysł. Zaraz sobie przejrzę tę mapę. Zobaczymy, co tam, gdzie możemy jeszcze podróżować.
1: Widzę, że pani to taka rowerzystka na całego.
28: Absolutnie. My cały rok się poruszamy rowerem. Prawda, dzieci? Jeździmy do szkoły, korzystamy. Teraz jest remont mostu, więc korzystamy z kładki z Wartostrady codziennie. I to kilka razy dziennie. Co wam daje jazda dziewczyny po mieście?
29: Swobodę.
28: Nie stoimy w korkach, nie musimy parkować, nie musimy szukać miejsc.
1: Niestety słuchacze tego nie widzą. Ważne jest bezpieczeństwo, bo co na głowach?
28: Okej, oczywiście kaski, tak jest. Bez kasków nie jeździmy, prawda?
4: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
21: No jestem za tym jak najbardziej.
1: Jeździ pan po Poznaniu?
21: Jeżdżę bardzo dużo po Poznaniu.
1: Gdzie na przykład?
21: Właśnie tutaj. Między innymi Malta, Rataje, Śródmieście.
1: A co daje jazda na rowerze?
21: No, zdrowie. No, jeździmy dla zdrowia, jeździmy, bo są korki w mieście, jeździmy, bo jest problem z dojazdem w godzinach szczytu, także same pozytywy.
1: Taka mapa pomaga, tak?
27: No na pewno jakby ktoś miał tak jakby mniejsze doświadczenie, to by się przydało, tak? Jeżeli ktoś nie zna, jakby tych, powiedzmy, przeprowadził się do Poznania na przykład i nie zna tych miejsc, to faktycznie by się przydało.
1: Mapa rowerowa Poznania 2026 Rajs to kompendium wiedzy dla każdego rowerzysty, zarówno dla tych, którzy rowerem dojeżdżają codziennie do pracy, jak i dla miłośników weekendowych wycieczek. Publikacja uwzględnia zmiany w miejskiej sieci tras, w tym m.in. nowe połączenia w obrębie mostów berdychowskich. Podobnie jak w ubiegłych latach, mapa jest również dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Wilczak, w biurze strefy płatnego parkowania przy ulicy Głogowskiej, w Centrum Informacji Turystycznej przy Starym Rynku, a także w punktach obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego. Mapę można również pobrać w wersji elektronicznej.
2: Zmieniamy temat.
1: Wracają miejskie fontanny. Oczy mieszkańców i turystów cieszą już obiekty w parkach Mickiewicza, Maciejewskiego i Rataje oraz stare koryto Warty, a wy niezmiennie słuchacie naszego poznańskiego magazynu. Wiosna to czas, gdy coraz częściej odwiedzamy poznańskie parki, ale też okoliczne lasy. Co z kleszczami? Posłuchajcie.
5: Jeśli chodzi o kleszcze, to warto pamiętać, że one nie są zależne tak bardzo od tego, co było zimą albo co było wcześniej, tylko od sytuacji w danym momencie. Czyli od tego, jaką mamy temperaturę i jaką mamy wilgotność.
1: Mówi dr Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: A to właśnie nasze nogi są pierwszym celem kleszczy. Kleszcze są aktywne zawsze, jak temperatura jest dodatnia. Oczywiście to, jak bardzo są aktywne, zależy od tego, jak jest wilgotno. Jest sucho, więc na pewno będzie ich mniej, co nie znaczy, że ich nie ma. One są, tylko są w takim stanie hibernacji, czyli śpią sobie w glebie. Jak tylko trochę popada i będzie tak cieplutko i wilgotno, to wtedy dużo więcej się obudzi i będzie szukało, czego by się tu najeść. Warto pamiętać, że jakkolwiek komary i kleszcze wkładamy do tego samego worka małych, wrednych i denerwujących nas stworzeń, to co wiemy o komarach, że one przesypiają zimę w wodzie, więc jeżeli zamarznie, to giną, tak? I potem na wiosnę jest ich mniej i zanim się populacja odbuduje, to mija kilka miesięcy albo czasem cały rok, to nie ma zupełnie zastosowania do kleszczy. Kleszcze śpią w ziemi, przykryte liśćmi, ściółką, ze schłą trawą, więc one już mają kołderkę. Należy się zabezpieczać przed kleszczami, niezależnie od tego, jaka była zima.
1: W jaki sposób poznaniacy, wielkopolanie powinni zabezpieczyć się przed kleszczami?
5: Całe buty, długie spodnie, najlepiej włożenie nogawek spodni w skarpetki, jeśli idziemy w takim typowo leśnym, czy w jakiejś wysokiej roślinności. Do tego używanie repelentów, ale na ubranie, nie na ciało. Bardzo istotne jest to, żeby codziennie się sprawdzać, czyli miejsca, w które lubią się wbić kleszcze. Pod kolanami, zgięcia łokci, w tych miejscach najczęściej są kleszcze. U dzieci jeszcze linia włosów i za uszami. Sprawdzajmy codziennie. Jeśli znajdziemy kleszcza, wyciągnijmy go pensetą lub kartą do wyciągania kleszczy. Zdezynfekujmy to miejsce i obserwujmy. Jeśli dużo przebywamy na łonie natury, warto rozważyć szczepienia na kleszczowe zapalenie mózgu. W dzisiejszych warunkach, które głównie występują przez większość roku, to chorobami odkleszczowymi możemy się zarazić i w grudniu, i w marcu, i w lipcu, ale myślę, że wiosna to jest taki czas, kiedy nie tylko sprzątamy w domu, często sprzątamy też w różnych swoich książeczkach, więc może też warto posprzątać w książeczce szczepień.
1: Teraz zabiorę Was w okolice Poznania. Będzie o ważnej inwestycji.
6: To jest inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców Poznania, przez mieszkańców gminy Czerwonek, ale też gmin ościennych. To jest nazwa, dokładnie brzmi, rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych, budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku. Justyna Maćkowiak-Szukalska, Urząd Gminy Czerwonak. To jest inwestycja, zadanie realizowane w partnerstwie gminy Czerwonak i miasta Poznania.
2: Co słychać w Wielkopolsce?
6: Co istotne, zadanie obejmuje zarówno budowę kładki pieszo-rowerowej na wysokości przystani Akwen Mariny w Czerwonaku, jak i niezbędnych dojazdów z oświetleniem oraz monitoringiem. Projektowana kładka będzie miała długość ponad 150 metrów, szerokość 4 metry. Z uwagi na dość ostrą zimę w tym roku mamy odrobinę przesunięte prawdopodobnie oddanie tej kładki, ale dalej podtrzymujemy, że są to miesiące wakacyjne bieżącego 2026 roku. Kładka w Czerwonaku będzie miała ogromny aspekt użytkowy. Sporo mieszkańców i Czerwonaka, i Poznania zamierza wykorzystywać ją jako codzienny element dojazdu do pracy. Chcą właśnie tamten weekendy jeździć rowerem do pracy. Sporo osób przesiada się na rowery. Bardzo nas to cieszy i cieszy się, że będziemy mogli wesprzeć te osoby i ułatwić jeszcze komunikację po drugiej stronie Warty. Również dopytują o tę kładkę osoby, które zamierzają na weekend przyjechać do gminy Czerwonak, przyjechać rowerem, przejść się. Ci, którzy przyjadą rowerem, mają ambitne plany, żeby dojechać na Dziewiczą Górę, żeby przejechać po Puszczy Zielonce i to też jest na pewno ogromny, ogromny walor i ogromnie na plus w przypadku tej kładki w Czerwonaku. Ona będzie bezpośrednio już skomunikowana z Dziewiczą Górą, na co też wiele osób oczekuje.
1: Powiedzmy, że sam Czerwonak ma sporo do zaoferowania.
6: Tak. Poza tym, że będzie druga kładka, co pozwoli nam stworzyć pętlę rowerową, czerwonacką pętlę, która będzie pomiędzy kładkami miała około 5,5 km długości. Powstaje fantastyczny szlak z utwardzoną ścieżką, nieoświetloną, co jest istotne już w tej chwili, bo nie zaśmiecamy światłem wieczorami i nocami. Natomiast Czerwonak ma do zaoferowania dużo, dużo więcej. Pracujemy obecnie dość intensywnie nad rewitalizacją Pałacu w Owińskach. Sporo pracy przed nami, ale też sporo już zostało zrobione. Powoli zaczyna być widać efekty. Oprócz tego szlak Świętego Jakuba, również przepiękna przystań Aquen Marina w Czerwonaku.
1: Jak słyszeliśmy, szykuje się sporo inwestycji w tej części naszego regionu. A ja przypomnę, że o kładce w Czerwonaku, ale też o innych inwestycjach mówiła na naszej antenie Justyna Maćkowiak-Szukalska z Urzędu Gminy w Czerwonaku.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: No to zapraszamy na ostatni dzień majówki, być może dla niektórych, ale najpierw wiadomości o 8 w Radiu Złote Przeboje.
1: Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Dziś ostatni dzień majówki, uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Piłkarski Puchar Polski pojechał do Zabrza. Górnik wygrał z Rakowem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś podczas uroczystości święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Dziś ostatni dzień majówki, kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu np. benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piaskiem.
1: Uważajmy na to szczególnie dziś, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. Może ono ocenić szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia, informuje Nature Communications. Wyniki badań sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy, który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie, może służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski. Wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowem Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
3: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
4: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
5: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska. Coś pięknego.
1: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: To się porobiło, bo niedziela jeszcze cieplejsza. Od soboty 25 stopni na wschodzie, 27 w centrum oraz na północy kraju 28 na zachodzie. Sporo słońca, trochę chmur. Ta niedziela jest jak film, być może, ale na pewno pachnie kiełbasą, karkówką i papryką. To w sumie tak pachnie już od piątku u niektórych. Kacper Sosnowski, witam pięknie w święto Konstytucji 3 maja.
7: Radio Złote Przeboje.
0: Budka suflera o niedzieli na dobry początek godziny 8.

Jedynki w Radiu Złote Przeboje. Dla niektórych dzisiaj już trzeci dzień grillowania. Proszę też pamiętać o tych zdrowszych rzeczach, które na grilla można wrzucać. Kurczak, indyk marynowany z jakimś tymiankiem, czosnkiem, ale ryba z ziołami, o, ziemniaki w mundurkach, papryka i cukinie. Ja chleb też, przyznam szczerze, grilluję. Jakoś tak mi się wtedy czasy młodzieńczych ognisk przypominają. Sam ten zapach już jest przyjemny, prawda? Pieczony chleb. Mniam, mniam. Laura Blalinga, Gloria.

0: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tur operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600 600 359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600 600 359. Reklama.
1: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: prawie 28 minut po godzinie 8. Tu Radio Złote Przeboje, Madonna za nami, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś z odrobiną przekory, skoro zaczął nam się maj, to przeboje z wyrażeniem maj dziś u nas. No to będzie Living on My Own, czyli żyje sobie po swojemu, tak śpiewał Freddie Mercury na swoim pierwszym solowym albumie, tworzonym o prawie 2 lata tak łącznie. I chciał się tam oderwać od rock'n'rolla, więc trochę popu, trochę dance'u zawarł. Ale pod koniec pracy, kiedy prezentował materiał jednemu z członków Queen, po odtworzeniu kolejnej piosenki zrezygnowany powiedział: a włączę ci coś fenomenalnego. I puścił Montserrat Caballé, z którą potem nagrał zresztą płytę. Tak więc ten swój materiał chyba nie do końca mu się podobał. Freddy za album zarobił bardzo dużo pieniędzy, nie dlatego, że krążek kapitalnie się sprzedawał, ale dlatego, że miał sporą sumę zagwarantowaną w kontrakcie. No to Freddie Mercury.

0: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
1: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
0: Jaką?
1: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
0: Super! A co z dziećmi?
1: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
0: No i to jest plan.
2: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
1: Reklama.
3: Dzień dobry weekend.
4: Dzień dobry.
3: To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Michael Jackson próbuje tutaj was budzić w niedzielny poranek 3 maja. Tu Radio Złote Przeboje, gramy energetycznie. Za chwilę u nas Celine Dion, która na jesieni zagra 10 koncertów w Paryżu. No i 9 milionów chętnych było na bilety na te koncerty, a szczęśliwców, którzy mogli je nabyć, zostało niecałe 500 000. Więc łatwo się domyślić, co teraz się dzieje na rynku wtórnym. Francuska prasa pisze m.in. o tym, że ktoś bardzo dobre miejsce na jeden koncert Celine sprzedaje, uwaga, za 12 tysięcy euro, to jest 50 tysięcy złotych. No to się ludzie za Celine stęsknili. Wcale się nie dziwię. A u nas That's the way it is. Tak zaraz zaśpiewa ona.

Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach powiemy o zaangażowanych polskich pracownikach. Nie, a może nie będę tego zapowiadał, bo to dzisiaj. To będzie o Konstytucji 3 maja. O.

0: Trwa leniwa niedziela z Radiem Złote Przeboje. Będzie w tych wiadomościach trochę o pracy, ale będzie także o dzisiejszym święcie. Minęła dziewiąta.
1: Prezydent wręczy dziś nominację członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
2: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
3: Meranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
2: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
1: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach Święta Narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam 2 sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Nic, tylko korzystać z pogody. 24 stopnie w Rzeszowie, 25 w Białymstoku, Kielcach, Krakowie, 27 w Łodzi, Wrocławiu, 28 w Bydgoszczy, Zielonej Górze, 29 w Trójmieście. Do tego sporo słońca, delikatne chmury i bez deszczu. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Te wszystkie temperatury to oczywiście po południu, chociaż już teraz jest nieźle, bo w Warszawie 22 stopnie. O, przeskoczyło właśnie w Gdańsku na 21. I znowu skacze. Coś z tymi termometrami naszymi się dziwnego dzieje w tą majówkę. Może też mają wolne. Perfekt, niepokonani już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, uwaga, bo teraz będzie o gwieździe i o pieniądzach. Już jest ciekawie, a te dwie rzeczy funkcjonują razem w naszej zabawie 1500-100-900, która rusza od jutra i w całości poświęcona będzie bracie Kozidrak, która tu przez cały maj z nami. A żeby przystąpić do tego konkursu, no to trzeba wejść na złoteprzeboje.pl, w specjalnym formularzu napisać, dlaczego warto słuchać codziennie Radia Złote Przeboje, a my wybierzemy najbardziej kreatywną odpowiedź. Zadzwonimy do autora, zadamy kilka pytań dotyczących Beaty Kozidrak, no i wtedy będzie można wygrać od 100 do 1500 zł, bo tyle jest w puli. Trzymam kciuki i gram Tina Turner, Typical Male.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już jutro.
0: Autopromocja. To jest poranny program.

0: Johnny Hates Jazz w Radiu Złote Przeboje, 30 minut po 9, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: No właśnie, maj nam się zaczął, więc w Złotej Piątce przeboje, w których słychać słowo maj. Ale ja to wymyśliłem. No to będzie It's My Life, jeden z większych przebojów Bon Jovi z 2000 roku. Ważny też przebój dla Ukrainy, bo tekst piosenki mówi o stawaniu w swojej obronie, walce o to, co słuszne, nie poddawaniu się presji, a szczególnie na początku wojny z Rosją w internecie, ale też w tamtejszej telewizji pojawiły się nagrania Ukraińców, którzy używali tej piosenki podczas przygotowań do obrony miast. Tak więc ważne nagranie w historii muzyki.

0: już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i kominki. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacia Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: To jest radio Złote Przeboje.

zombie w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. 10 minut i będzie 10. Przypomnę, że Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk ogłosili trasę koncertową pod tytułem Królowie Życia na 50-lecie. No to będą same przeboje kombi. A Sławomir Łozowski jako kombi Łozowski, bo on też przecież koncertuje, też świętuje okrągłą rocznicę, więc 50 zespołu kombi będzie bogata i to jeden z tych scenariuszy, w którym dwa razy można przyjść do kogoś na urodziny. Fajnie. A dodam, że w zespole Łozowskiego gra też syn muzyka na perkusji, więc rodzinne muzykowanie.

0: Grupa Majówka z radiem Złote Przyboje. Ariem już powoli kończy. Mam nadzieję, że wszyscy sobie przed głośnikami wypoczywamy, ale policjanci akurat nie próżnują. O tym w wiadomościach.
1: Radio Złote Przyboje.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see. Autopromocja. Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
1: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
0: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
1: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
0: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
1: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Renew. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans, 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
1: Reklama.
3: Niedziela, 3 dzień maja, w kalendarzu 10 na zegarach. Radio Złote Przeboje gra. No to teraz wiadomości.
4: Więcej drogówki na ulicach. To akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim parku narodowym. Czeska Szwajcaria. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPIT, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
5: Mamy złożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
4: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie Czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
6: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te 2 bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
4: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest 2 za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu z Espaniolem, Barsa zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United - Liverpool.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Z każdą godziną będzie jeszcze cieplej, a po południu na wschodzie 25 stopni, w centrum 27, 28 na zachodzie, a nad morzem nawet do 29. Toż to właściwie upał jest, bo sporo słońca do tego. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Skoro dzisiaj mamy 3 dzień maja, to mi się taka melodia od razu przypomina. Pamiętacie? No i oby tak dzisiaj właśnie było. Taki błogi raj u wszystkich Polaków. Tego wam oczywiście życzę.
7: Radio Złote Przeboje.
3: Foreigner, 3 minuty po godzinie 10. Tak sobie 10 zaczynamy.

to Radio Złote Przeboje. 10 minut po 10. Everything but the girl w głośnikach już za nami. Majówka trwa, jeżeli za dużo jest o grillowaniu. Ja to rozumiem. Rzeczywiście może tak być. To ja może przejdę na truskawki. Bo przecież w drugiej połowie maja to już możemy liczyć na pierwsze, większe polskie zbiory. No i te polskie truskawki, prawda? O, jak ja je lubię. One się różnią jednak od tych zagranicznych. Po prostu są bardziej aromatyczne, lepsze. No bo te truskawki są zbierane już dojrzałe, a nie, że jadą szmat drogi z Grecji w chłodni, jakieś takie zielone i dopiero potem dojrzewają, prawda? No właśnie, na koniec kwietnia, jak sprawdziłem, 30 zł za polskie truskawki płacono, więc mało konkurencyjnie. Ale za chwilę, jak się sezon zacznie, to już będzie bliżej dyszki. Mniam, mniam. Smacznego, jak ktoś przy deserze właśnie. A ja gram Duran Duran z filmu o Jamesie Bondzie, Zabójczy widok.

0: spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
4: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
3: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
9: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
8: Jaką?
9: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
8: Super! A co z dziećmi?
9: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
8: No i to jest plan.
10: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Reklama. To jest radio Złote Przeboje. Płomienne.

0: Belinda Carlisle nam tu uprzyjemnia niedzielne przedpołudnie, a teraz w Radiu Złote Przeboje.
1: Złota Piątka.
0: Skoro zaczął nam się maj, to piosenki z hasłem maj dzisiaj. Tak z przymrużeniem oka. No to dołącza do naszej grupy maj. Can't take my eyes off you. Możecie znać ten numer w wielu wersjach, bo to jest taka wiekowa piosenka, można powiedzieć. Nagranie z 67 roku. Stworzył wtedy zespół Four Seasons, a zaśpiewał Frankie Valli. Bardzo ładnie zaśpiewał. No właśnie, potem też Diana Ross, Julio Iglesias, ale też bardzo rockowo zespół Maus wziął te nagranie na tapet, tak się chyba mówi, prawda? O, tak to brzmiało. Czyli na rockowo też się dało. Ale my wybieramy sobie rok 90. I tak spokojnie zaczynającą się wersję Glory Gaynor.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie, w mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Lubisz lody?
8: Lubię.
7: Ja lubię owocowe.
8: A ja śmietankowe.
7: Na patyku.
8: Z pudełka.
7: A chcesz spróbować moich?
8: A ty moich?
7: Koral. Przełamuje lody.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
14: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tur operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600-600-359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600-600-359.
17: Kanter spakowany? Jedziemy?
18: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
17: Znowu? Przecież już brałeś.
18: Ale działała za słabo i za krótko.
19: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
20: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: No i jak twój kręgosłup?
22: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
20: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
1: Reklama.
0: Radio Złote Przeboje. Dobre na

Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. No, oni przebojów mieli sporo, ale jak popatrzymy na te najchętniej przez ludzi klikane i szukane w internecie, to Sweet Dreams absolutnie dystansuje resztę. Here Comes the Rain na drugim miejscu, jeżeli chodzi o odtworzenia internetowe, a wysłuchane przed chwilą Cuda Miłości, The Miracle of Love, na trzeciej pozycji. No, trochę żeśmy się rozmarzyli i zasiedzieli na tym leżaku, prawda? No to pobudka... Trochę energii trzeba złapać. Odstawan, disco.

Simply Red w Radiu Złote Przeboje. Jak ktoś na majówkę wybrał Gdańsk, to nieźle zrobił. 25 stopni już w tym momencie w Gdańsku i nawet na Helu, gdzie zwykle zimno powyżej 20 stopni. A w naszych wiadomościach o jutrzejszej maturze.

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
4: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
3: Jaką?
4: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
3: Super! A co z dziećmi?
4: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
3: No i to jest plan.
5: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Ech, Barbara. Majóweczka, relaksik. Kodzik rabatowy na MediaExpert.pl. Tańsze zakupy.
13: No wiadomo, Marian. Długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
14: Tu Radio Złote Przeboje. Dziś majówka, a jutro matury. No ale jesteśmy z maturzystami i ich rodzicami. Będziemy radzić w wiadomościach o 11.
15: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. To cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
16: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
15: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
17: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
15: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
17: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
15: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To 4. runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Top Milker.
5: Pogoda na weekend.
14: No i co ja mam Państwu powiedzieć? No ciepło, wręcz upalnie, 25 stopni na wschodzie, 25 też w Małopolsce i na Śląsku. Na Mazowszu już 27, w Wielkopolsce 28, a na Pomorzu i w Zachodniopomorskiem nawet do 29. I sporo słońca do tego.
18: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Top Milker.
14: Mamy dla Was Naj na Maj w Złotej Piątce, umie zresztą też. W tej godzinie będzie jedno polskie majowe nagranie.
19: Radio Złote Przeboje.
20: Zaprasza Kacper Sosnowski.
14: I zaprasza też Samantha Fox.

UB40 w Radiu Złote Przeboje. Jak zwykle w niedzielne przedpołudnie, a dziś to majówkowe wygrzewanie się na słońcu informuje, jak to będzie pogodowo wyglądało w nadchodzącym tygodniu. Jutro do pracy też krótkie rękawki wskazane, bo od 22 do 27 stopni na wschodzie. O, jak przyjemnie. W tej środkowej części tygodnia pogoda zacznie się psuć, przynajmniej na zachodzie Polski, tam 13. I deszczowo trochę, co nawet już słychać w podkładzie. Pochmurno też w centrum kraju, popada przed weekendem wszędzie, ale następny weekend znowu ciepły, z 20 stopniami na termometrach i przeważnie słońcem na niebie. No to załatwiłem następny piękny weekend. Proszę nie dziękować. 16.

0: Reklama.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
0: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.

Tak twórca nagrania Pergasel to wyjaśnia. Jestem pewien, że piosenka znalazłaby się w pierwszej piątce listy przebojów w Stanach, gdyby nasza wytwórnia nie zamknęła firmy i nie zwolniła 122 osób w trakcie promocji tego utworu. No, w biznesie muzycznym raz się wygrywa, raz się przegrywa, prawda?

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Gotowi na majówkę?
7: Tak!
10: Hamak?
7: Jest!
10: Grill?
7: Jest!
10: Zdrapki i gry Lotto?
7: Są!
11: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Tato, zabrakło dla lalek domku.
17: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
18: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
19: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
20: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
21: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
22: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
23: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
24: Jeden wieczór, dwa koncerty.
23: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
25: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
0: Reklama.
4: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 12 minut i będzie południe. Village People w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś pod hasłem Naj na Maj, no to będzie jedno z najbardziej majowych, energetycznych polskich nagrań. Płynie z niego piękna myśl, że ludzie też są na baterie słoneczne. Słońca, przyrody, wiosennej miłości potrzebują. Proszę w te piękne słowa napisane przez Marka Kościkiewicza się wsłuchać. Fantastycznie wyśpiewała to zresztą debiutująca wówczas w 2000 roku na dużej scenie Monika Kuszyńska, która kilkanaście lat później to już solowo reprezentowała nas zresztą na Eurowizji. No to 3 maja. Maj, Warius Max.

końcu Radio Złote Przeboje. Red Hot Chili Peppers już powoli kończą, bo w naszych wiadomościach w południe powiemy m.in. o oryginale Konstytucji 3 maja, udostępnionej dla zwiedzających. A po południu przed tym mikrofonem Wojtek Babiarczyk. Ja się słyszę z wami o poranku w następny weekend.

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
6: Majówkę spędzacie z Radiem Złoto, przeboje na zegarach. Południe przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
7: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEY rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
8: Dlaczego ważne?
9: No, jesteśmy jest... Polakami.
8: No chcemy, no.
10: Każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
8: ale
10: wpisać.
8: Nie, to jest, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować. Nie?
11: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga Konstytucja Światowa zaraz po Ameryce. No
10: tak, ale to za szybą przecież.
11: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
10: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda? No,
11: staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
7: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucję można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Najniżej położonych na słonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali i to w Bostonie 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: Pogoda.
13: Do końca dnia w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 19 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry 27.
12: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
13: 3 minuty po godzinie 12:00 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka z serialu, który wczoraj późną nocą, słuchajcie, oglądałem. Mam nadzieję, że zachęcę was do tego, żeby ponownie go również zobaczyć. Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce, prosto z serialu Jan Serce.

Ale się zasłuchałem w tej piosence, wybaczcie, to oczywiście Spice Girls i Wanna Be. No gdyby dziewczyny nie pokłóciły się i gdyby nie pierwsza opuściła Jerry Halliwell ten zespół, to gwarantuję wam, że do dziś nagrywałyby cudowne piosenki i do dziś wskakiwałyby one na szczyty list przebojów. Tu Radio Złote Przeboje w majówkowe popołudnie, 11 minut po godzinie 12. To teraz zespół, który zrodził się z nurtu Italo Disco w latach 80. Panowie pochodzą prosto z Turynu. No i nagrali w swojej karierze parę płyt, ale jedna piosenka nie tylko spodobała się Włochom, ale także bardzo mocno grana była w stacjach radiowych w Hiszpanii. No to przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Rigueira i piosenka Non Tengo Dinero.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból szyi po pracy?
11: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Reklama.

Ona ostatnio nie ma czasu, żeby nawet dychnąć, jak to się tak ładnie mawia, czyli nie ma czasu na odpoczynek. Zapracowana niedawno skończyła takie weekendowe granie w Las Vegas, a już niebawem także zobaczymy ją w nowym filmie w komedii amerykańskiej Biurowy Romans. To była Jennifer Lopez w radiu Złote Przeboje, 28 po 12. Naj na maj, czyli tym razem najdłuższy koncert artysty, który odbył się, uwaga, w 2016 roku, a mowa o artyście, który w kręgu muzycznym nazywany jest bossem. I chyba wszystko już jasno. Bruce Springsteen, swój najdłuższy koncert, jego trwał ponad 4 godziny i 15 minut. To jeden z najdłuższych w ogóle w historii występów, jeśli chodzi o muzykę rockową. Springsteen zagrał wtedy ponad 30 utworów, no i bez większych przerw. Dla wielu artystów to byłby tak naprawdę materiał na 2 duże koncerty. A występ odbył się podczas trasy promującej jego album The River. Publiczność często właśnie na koncertach Bruce'a Springsteena wpływa na przebieg całego koncertu. Bruce słynie z tego, że po prostu czyta takie duże napisy publiczności, która prosi o dany utwór, a to jest artysta, który spełnia je naprawdę w mgnieniu oka. Laj na maj. To poczujmy się teraz, jakbyśmy byli w Filadelfii w 2016 roku. Bruce Springsteen już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: pamiętasz ten domek na Mazurach?
1: Tak, jego cenę też.
0: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
1: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
0: Wiedziałam, że się zgodzisz.
2: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
8: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
9: Jeden wieczór, dwa koncerty.
8: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
10: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
11: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
12: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Reklama.
14: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl

Po rocznej przerwie spowodowanej chorobą powrócił do koncertowania. Właśnie rozpoczął weekendowe koncerty w Las Vegas. To Billy Joel w Radiu Złote Przeboje. Niedawno zapytany, co lubi po takim koncercie zjeść, odpowiedział jedno. Najchętniej przekąsze sobie kanapkę z pieczoną wołowiną z grilla w bułce. Koniecznie musi być chrupiąca. Tu Radio Złote Przeboje w to majowe, niedzielne popołudnie. To już za 10 minut będzie 13. To teraz artysta, który potrafił oczarować kobietę na całym świecie w latach 70., 80. Również dał nam się poznać także jako aktor. Wystąpił choćby w filmie Marsjanie atakują. Przed wami Tom Jones, Mousty, no i słynny ich numer Sex, Sex Bomb.

0: To gwiazda, która wczoraj świętowała swoje urodziny. Małgorzata Ostrowska, zespół Lombard i droga pani z telewizji do takich magicznych polskich numerów z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13.
1: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Reklama. To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
6: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Reklama.
11: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
0: Majówkę spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym, płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg Konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
13: Bardziej bieganie, świętowanie.
14: To jest na pewno uczczenie święta Konstytucji 3 maja.
13: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
14: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
12: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
15: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
12: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
16: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
12: Uważajmy na grille. Mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Grand Gold.
17: Pogoda.
0: Do końca dnia w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu, tam zaledwie 20 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze 27.
18: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Grand Gold.
0: 3 minuty po godzinie 13:00 porę mamy taką, że w niektórych polskich domach już zaczęły się na dobre przygotowania do niedzielnego obiadu. To żeby on był dobrze doprawiony i dobrze skomponowany, to proponuję wam zestaw idealnych kawałków na to niedzielne popołudnie. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a w naszym cyklu Naj na Maj teraz najpiękniejsza, jak dla mnie, piosenka zespołu Queen.

Bach, to kultowy boys band, który swoją wielką przygodę z muzyką rozpoczął, słuchajcie, od koncertów w szkołach amerykańskich. Oni jeździli po różnych stanach, dawali koncerty, no i tam po prostu dziewczyny piszczały na ich widok. To już prawie 13 minut po godzinie 13, to zostajemy jeszcze za wielką wodą. To teraz zespół, który w Stanach Zjednoczonych na początku lat 80. bardzo mocno promował muzykę funky, a to będzie ich największy przebój z 81 roku. Funky Town i Lips Incorporation.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
2: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
3: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.

0: To nie tylko muzyk, ale także ekolog, który do dziś walczy o czystość rzek w Irlandii Północnej. Fergal Sharkey w to niedzielne, słoneczne, majówkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 14.
1: Naj na maj,
0: czyli nasz majówkowy cykl, gdzie przedstawiamy wam najważniejsze piosenki, także gwiazd muzyki. To teraz trzy najważniejsze piosenki w historii zespołu The Police. Na trzecim słynna wiadomość w butelce. Na drugim słynny kawałek Roxanne, na miejscu pierwszym piosenka, która wyniosła grupę na absolutny szczyt popularności, choć często bywa odbierana jako romantyczna ballada. Tak naprawdę ta piosenka opowiada o obsesji, kontroli i zazdrości po rozpadzie związku, co czyni ten numer jeden z najbardziej przewrotnych przebojów popowych w historii. A mowa o piosence Every Breath You Take. To podelektujmy się tym numerem w to niedzielne popołudnie wspólnie. Dajcie głośniej radio, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie.

0: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
1: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
0: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
2: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i tak.

0: dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600-600-359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600-600-359.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

filmowo zrobiło nam się w to majówkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, bo to piosenka prosto z filmu Kobieta w czerwieni, a to był on, czyli Stevie Wonder. Za 8 minut będzie 14, to teraz artysta, który, słuchajcie, w ostatnim wywiadzie przyznał, że on najchętniej po koncercie to lubi zaszyć się w domu, usiąść na swojej ulubionej kanapie z pilotem w dłoniach, no i żeby obok niego była oczywiście jego cała rodzina. A tym artystą jest ona. Enrique Iglesias już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi głosami. To Cheryl Cole, brytyjska gwiazda. Już za moment powracamy do tych największych kawałków lat 80. i 90. tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie filharmonii z prawdziwego zdarzenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi, więziony przez białoruski reżim, odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
5: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
4: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
6: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
7: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
6: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
8: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast niewiele tam można oczywiście odczytać.
9: Wzięliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
7: Da się coś przeczytać? Coś tam widać?
9: No, da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
4: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
10: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
4: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
12: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Pogoda.
3: Do końca dnia od Świnoujścia aż po Gdańsk proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej teraz w Gdańsku 22, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, tam do 27.
11: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
12: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: 3 minuty po godzinie 14, jak znam życie, to niektórzy z was już po obiedzie najedzeni, no i teraz przydałaby się jakaś siesta, na to gorąco zapraszam na nią, czyli na muzyczną siestę do Radia Złote Przeboje. Podelektujemy się wspólnie tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. W tej godzinie także przypomnę wam jedną z najważniejszych piosenek lat 90., która była chyba najczęściej grana i to na całym świecie. A na dobry początek już teraz Nie Dokazuj i Marek Grechuta.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu kończy.

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zabij serca mego lud. Daradaj, daj, daj.
1: Radio Złote Przeboje 884 FM.

To irlandzki zespół, którego piosenki bardzo często wpadały do amerykańskich filmów. No między innymi pojawiły się w filmie Masz Wiadomość z Tomem Hanksem i Mac Ryan. The Cranberries w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 14. Są takie piosenki, które kojarzą nam się z weekendem, ze słońcem, z plażą, wypoczynkiem na świeżym powietrzu. I myślę sobie, że ten numer, który już za moment pojawi się w Radiu Złote Przeboje, do takich należy. To brytyjski boys band końca lat 80. Zespół Big Fun już teraz w Radiu Złote Przeboje. No tak wam gramy w majówkę.

0: może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
1: Tato, zabrakło dla lalek domku.
2: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
3: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
4: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
5: Gotowi na majówkę?
6: Tak!
5: Hamak?
6: Jest!
5: Grill?
6: Jest!
5: Zdrapki i gry Lotto?
6: Są!
7: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
10: Lubisz lody?
11: Lubię.
10: Ja lubię owocowe.
11: A ja śmietankowe.
10: Na patyku.
11: Z pudełka.
10: A chcesz spróbować moich?
11: A ty moich?
12: Koral. Przełamuje lody.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie?

0: 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.

0: co, gwiazda, która jakiś czas temu muzykę zastąpiła szkołami tańca, po prostu ze swoim partnerem otworzyła je na Korsyc, ale kilka tygodni temu powróciła do muzykowania, powróciła do koncertowania. To Alize w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut, 15.
1: Naj na maj,
0: teraz najczęściej grana piosenka przez stacje radiowe na całym świecie w 1996 roku. To duża sprawa, Oasis Wonderwall. Zespół powstał w 1991 roku w Manchesterze, no i stał się jednym z najważniejszych przedstawicieli nurtu Britpopu lat 80. Zespół Oasis bardzo mocno inspirował się kawałkami zespołu The Beatles. A sam tytuł piosenki Wonderwall prawdopodobnie został zainspirowany albumem Wonderwall Music autorstwa samego George'a Harrisona, tego oczywiście z grupy The Beatles. Wonderwall to jeden z najczęściej granych utworów na gitarze przez początkujących, a kilka lat temu ten numer na Spotify osiągnął ponad 1 miliard wyświetleń i odsłuchów. To podelektujmy się tym kawałkiem, którym żył cały świat w 1996 roku. W Radiu Złote Przeboje, Oasis i Wonderwall.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się już jutro po 18:00. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone, dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na MediaExpert.pl, tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Maria.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce. Reklama.
1: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

Cudownie tego numeru słucha się leżąc na hamaku w cieniu drzew. Manam, kocham cię, kochanie moje, w majówkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 15, to teraz zabieram was do Londynu, gdzie w 87 roku rodzi się brytyjsko-amerykański zespół London Beat. Oni czekają 3 lata na to, żeby ich pierwsza piosenka znalazła się na szczycie czy to brytyjskiej, czy to amerykańskiej listy przebojów, ale wcześniej swoje piosenki promują w angielskich klubach muzycznych. To nie będę was już trzymał w niepewności. Przed wami w Radiu Złote Przeboje zespół London Beat.

0: No po prostu nie sposób usiedzieć na miejscu przy takich gorących majówkowych numerach. Earth, Wind and Fire i Boogie Wonderland w radiu Złote Przeboje. Do tych najlepszych kawałków z lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócimy tuż po 15 po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje. Zatem bądźcie blisko.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Reklama. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A. Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3809.

0: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
3: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. I ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
2: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
4: Kmeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
2: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski, jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
5: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
2: Pisemny Polski jutro o 9:00.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Do końca dnia przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się na wybrzeżu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam zaledwie 19 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tu termometry pokazują do 27. To prawdziwy upał. 3 minuty po godzinie 15 to jest dobry moment na to, żeby coś słodkiego wjechało na stół majówkowy. No to wy proponujecie mi coś słodkiego, na przykład jakiś tort, jakąś kratkę czekolady, a ja w zamian oferuję wam te największe kawałki lat 80. i 90., które nie mają w sobie ani jednej kalorii. To już teraz na dobry początek Eric Carmen, a w tej godzinie także zagram wam jeden z najważniejszych przebojów lat 90. zespołu Lady Punk. Zostańcie z nami. We'll be right back.

dała nam się poznać nie tylko jako modelka, piosenkarka, ale także aktorka Whitney Houston w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Ona zawsze, kiedy była poza sceną, lubiła chodzić w wygodnych jeansach i tenisówkach, jak sama wielokrotnie w wywiadach powtarzała: no taki styl kocham, tylko moi producenci i menadżerowie nie pozwalają mi tak występować na scenie. To już prawie 11 minut po godzinie 15. Najlepsze na maj piosenki w Radiu Złote Przeboje to te z lat 80. i 90. To na moment chciałbym zatrzymać

Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Reklama. Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Gorąco.

0: KFC.
1: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
2: Jeden wieczór, dwa koncerty.
1: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
3: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.

0: To jedna z tych piosenek z lat 80., która, przyznam wam się szczerze, zawsze jakoś tak pozwala mi się oderwać od tego świata. The Stranglers i Golden Brown w radiu Złote Przeboje. A na zegarach w 3:30.
1: Naj na maj.
0: Przez całą majówkę mamy dla was nasz cykl, czyli Naj na maj, czyli najdłuższa tym razem trasa koncertowa polskiego zespołu, która odbyła się w 1983 roku w czasie premiery ich debiutanckiego albumu. No i chyba wszystko już jasne, że chodzi o zespół Lady Punk. 83 rok to był szczytowy moment popularności tego zespołu. Wtedy to zagrali ponad 350 koncertów. No a podczas ich występów niejednokrotnie dochodziło do choćby takich zdarzeń.
2: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki. Połamane, zniszczone totalnie cała sala.
1: Naj na maj.
0: To wybierzmy się na koncert majówkowy tego to polskiego zespołu Lady Punk i zawsze tam, gdzie ty, w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Tomasz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
11: Oj, dzisiaj nie wykonamy hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
19: Grzybica?
11: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
19: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
11: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
19: I jak ładnie się błyszczy.
11: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
19: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
3: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
4: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
0: Reklama.
12: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

0: Tak, wam gramy, że aż nie chce się odchodzić od grilla. To Shakin' Stevens w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie czwarta po południu. A obok mnie już Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.
1: Zwarty, gotowy, taka pogoda, że aż człowiek postanowił przyjechać na rowerze do pracy. Tak, dokładnie.
0: Szczęścia.
1: A jeszcze żadnej kiełbasy człowiek nie jadł, nawet tak lekko poszło.
0: Ale możesz zawsze na kolację po godzinie 20 ją skonsumować i zrobić sobie na przykład na balkonie małego grilla.
1: Tak jest.
0: Co po 16, Mariusz?
1: Dzisiaj po 16 między innymi będzie o tym, że zespół Genesis kiedyś poszukiwał bardzo długo nowego wokalistę, no i w końcu padło na Phila Collinsa, ale jak długo to wszystko trwało, też dowiecie się po 16, oraz też będzie o jednym z najciekawszych i chyba najbardziej nietypowych protestów łóżkowych w historii muzyki, jeśli chodzi o Johna Lennona i Yoko Ono, szczegóły też po 16.
0: No to się trochę pikantnie zapowiada nam to późne niedzielne popołudnie. Wojtek Babiarczyk, cudownego weekendu jeszcze wam życzę, Mariusz Stelmaszczyk z wami do 20. To all the people

0: słuchać i słuchać, bo to jest Radio Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16. Za moment sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też, co z pogodą po majówce.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tato, zabrakło dla lalek domku.
7: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
8: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
9: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
8: Reklama.
10: Niedziela, godzina 16, czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce, na świecie, a więc sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
12: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
11: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
13: I ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek, to jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji, żeby się spotkać.
14: Przy okazji kondycja się poprawia.
15: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj Konstytucja?
14: To jest najważniejszy chyba
13: dokument,
14: prawda? I to trzeba cenić.
11: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tzw. nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
16: Czyli dwóch pacjentów w limicie, trzeci poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
11: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało pół roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W ogrodzie botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
17: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
11: Mówi Małgorzata Sławiak z łódzkiego ogrodu botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński. Pogoda.
10: Do końca dnia raczej słonecznie i ciepło, ale uważajcie, na północy może spaść deszcz. Natomiast jutro popada na północy, na wschodzie oraz na zachodzie, a nawet mogą pojawić się przelotne burze.
0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
10: Dzień dobry, podczas tego niedzielnego popołudnia Mariusz Stelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje i mam dla was mnóstwo świetnej muzyki, żeby się odprężyć podczas tego popołudnia, podczas tego majówkowego popołudnia. Czas na zespół, który w swojej historii śpiewał m.in. o Rosanie czy też Melanie, ale śpiewał też ten kawałek Hold the Line. To.

Grupa Bonnie M bije ich na głowę. Otóż zespół znany z takich przebojów jak Daddy Cool czy też Rasputin zmieniał się kilkukrotnie. Było nawet tak, że każdy z tych członków miał swoje Bonnie M i koncertował. W sumie w jednym czasie były 3 składy Bonnie M. Więc ja już unikam czasem pytań, kto został z oryginalnego składu. No a jeśli chodzi o czasy disco, no to z kolei Samantha Fox nie miała już takiego problemu, bo przez całą karierę była solistką. No to słuchamy. Samantha Fox w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
1: i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w mediaexpert.
9: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
10: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
12: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Radio Złote Przeboje 884 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Let's go, girls.

Shania Twain, a więc fantastyczny kawałek od niej Man I Feel Like a Woman. Natomiast proszę Państwa, od jutra wracamy z naszym konkursem 1500-1900. Wystarczy, że wejdziecie na radiozłoteprzeboje.pl, napiszecie, liczymy na kreatywność, dlaczego warto słuchać codziennie Radio Złote Przeboje od samego rana. A w porankach Radio Złote Przeboje będziemy dzwonić i zadawać pytania dotyczące naszej nowej gwiazdy Beaty Kozidrak. Więc do dzieła, dajcie głośniej teraz również i cieszmy się majówką.

0: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, poszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
5: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
6: Tak, jego cenę też.
5: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
6: Czyli lokata pracuje, my mamy widoki na piękne jezioro?
5: Wiedziałam, że się zgodzisz.
7: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca. Za 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
12: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media

Genesis nieprzypadkowo przed chwilą w Radiu Złote Przeboje. Laj na maj. I tak z przymrużeniem oka można przyznać, że zespół Genesis jest rekordzistą, jeśli chodzi o czas zmarnowany na poszukiwanie nowego wokalisty. No bo kiedy Peter Gabriel w połowie lat 70. postawił na karierę solową, ponad pół roku sprawdzano dokładnie nowych kandydatów. Mówi się, że było ich prawie 500. Muzycy kręcili nosem, perkusista Phil Collins pokazywał, co i jak śpiewać, no i w końcu doszli do wniosku, że jemu to śpiewanie idzie najlepiej, więc nie musieli zatrudniać nikogo nowego. Trochę jak w korporacji. No i tak Phil Collins stał się pełnoprawnym wokalistą, a dalszą historię to już wszyscy znamy. Jest Sandra teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Piątek już wie, że gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy też do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy, jak bezpiecznie wrócić do domu samochodem podczas tej majówki oraz też dowiecie się, jaki klub piłkarski jest pierwszym spadkowiczem, jeśli chodzi o polską ekstraklasę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
2: Oj, dzisiaj nie wykonamy hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
1: Grzybica?
2: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam Lakier.
1: Pirolam Lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
2: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
1: I jak ładnie się błyszczy.
2: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
1: Pirolam. Skuteczność, którą widać. Pirolam Lakier.

0: wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
2: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
4: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Niedziela, 17:00, czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Brookbet Nieciecza jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się dwa samochody i motocykl. Cztery osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły dwie osoby. Dziś nie odpowie. Wiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
8: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
9: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
8: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
10: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
8: Docelowo mają się w tej radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
7: O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił dziś w Watykanie papież Leon XIV. W czasie modlitwy Regina Celi nawiązał do Światowego Dnia Wolności Prasy.
11: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
7: 8 maja minie rok od wyboru Roberta Prewosta na papieża. GKS Katowice wygrał z Termaliką Brookbet Niecieczą aż 5-1. To oznacza, że piłkarze z Niecieczy są pierwszą drużyną, która spada z ekstraklasy, a GKS ma duże szanse na miejsce na podium.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Top Milker.
6: Pogoda. Majówka ciepła, wręcz powiedziałbym upalna. Jutro też będzie ciepło, ale uważajcie na północy, na zachodzie oraz też na wschodzie kraju, ponieważ może spaść deszcz, a nawet mogą pojawić się burze.
13: Sponsorem programu była firma Coral. Producent lodów Top Milker.
6: Niezależnie od tego, jak spędzacie majówkę, czy przy grillu, a może aktywnie, na przykład bieganie, rower, czy też właśnie wracacie teraz powoli samochodem, no to akurat mam dla was kawałek, którego nie da się słuchać po cichu. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie w Radiu Złote Przeboje.

Lennon, Woman, i o Lennonie teraz nieco więcej w Radiu Złote Przeboje. Laj na maj. Akcja Bet in for Peace była jednym z najbardziej nietypowych protestów w historii. W marcu 1969 roku John Lennon i Yoko Ono, świeżo po ślubie, postanowili wykorzystać zainteresowanie mediów do promowania idei pokoju, zwłaszcza w kontekście wojny w Wietnamie. I co zrobili? Położyli się do łóżka w hotelu, no i zaprosili dziennikarzy z całego świata. No i zależało im na tym, żeby tego protestu nie opierać na krzyku, tylko dialogu. A że przy tym mieli dosyć wygodnie, to już inna sprawa. Na Radio Złota Przeboje teraz posłuchajcie i dajcie głośno, bo to akurat w sam raz na takie niedzielne popołudnie, na pobudzenie, rozbudzenie. Zespół Sugar Babes, Push the Button. Proszę bardzo.

0: zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów.

0: Radio Złote Przeboje zrobiło się filmowo, prosto z filmu Szczęśliwego Nowego Jorku. Marek Kościukiewicz i Artur Gadowski, a wy posłuchajcie, jak kiedyś Artur Gadowski z zespołem Ira występował przed Aerosmith.
1: Przyszedł do nas jakiś człowiek i powiedział, że wzięliśmy go za wariata oczywiście, bo myśleliśmy, że z jakimś hochsztaplerem. On powiedział, że management zespołu Aerosmith wybrał nas na support Aerosmith w Polsce. Kilka tygodni później każdy z nas rzeczywiście dostał do domu pocztą taki oficjalny list zaproszenia od managementu właśnie. No i było cudownie, poznaliśmy wszystkich muzyków, zaprosili nas na wspólny wieczór, było bardzo fajnie, znakomici. Okazało się w ogóle kumple normalni.
0: No takich kolegów to tylko i wyłącznie pozazdrościć, ale też teraz będzie naprawdę zacny gość na antenie Radia Złote Przeboje, Lionel Richie.

0: autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
7: Oj, dzisiaj nie wykonamy hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
6: Grzybica?
7: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
6: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
7: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
6: I jak ładnie się błyszczy.
7: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
6: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
8: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
11: To co, Marian? Rowery?
12: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
11: A raty jakie mają?
12: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
12: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
14: Tak, jego cenę też.
13: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
14: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
13: Wiedziałam, że się zgodzisz.
15: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania. Yeah.

0: I tak można się pobudzić i rozbudzić się podczas tego popołudnia z Radiem Złote Przeboje, to prawie wieczoru też. Natomiast też pamiętamy o tym, że trwa majówka.
1: Laj na maj.
0: Grupa New Order to jest zespół, który powstał po śmierci Iana Curtisa, lidera Joy Division, natomiast pozostali muzycy postanowili iść dalej, ale zmienili nazwę, no a także muzyczny styl, no bo od tamtecznego post-punka poszli w stronę elektroniki i też bardziej tanecznych rym. I opłaciło się, bo grupa do dzisiaj ma swój rekord. Kawałek Blue Monday jest najlepiej sprzedającym się singlem 12-calowym w historii, no bo sprzedano ponad 3 miliony egzemplarzy. A jeśli chodzi o tytuł Monday, to też mam teraz dla Was bardzo ciekawą muzyczną propozycję w Radiu Złote Przeboje. Manic Monday, The Bangles.

dziewczyny lubią brąz. Ryszard Rynkowski w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też, co z pogodą na resztę majówki oraz co czeka nas po majówce.

0: sama.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move.

0: Polska.pl i na stacjach MOL.
1: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
2: Jeden wieczór, dwa koncerty.
1: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
3: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Reklama.
8: 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Kolejny pijany kierowca z zakazem jazdy spowodował śmiertelny wypadek. Pożar lasu koło Częstochowy płonie 15 hektarów. Polska ma już swoje 4 wojskowe satelity na orbicie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny śmiertelny wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę z sądowym zakazem jazdy. W gminie Węgorzewo 45-letni mężczyzna pędził, wyprzedzając kolumnę samochodów. Uderzył w drzewo. Zginął jego pasażer, 16-letni chłopak. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Dla policji to czas wzmożonych działań. Akcja drogówki potrwa do poniedziałku. Na drogi wyjechały m.in. mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory, a także funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach biorą udział policyjne grupy SPIT.
10: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
9: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach i to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Trafił tam 4. satelita zbudowany przez firmę ISI. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
11: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
9: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę, bo to w Brazylii przerwa w sezonie turystycznym. Koncerty są darmowe, ale władze Rio liczą na to, że goście i tak wydadzą w mieście ponad 150 milionów dolarów.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Jutro w poniedziałek, a więc po majówce pogoda ma się nieco popsuć. Na północy może pojawić się deszcz, a także przelotne burze, ale będzie nadal ciepło, ponieważ na przykład w centrum 23 stopnie, a na południu 25 stopni. Dzień dobry, wieczór, Mariusz Stelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje. Minęła godzina 18. Cieszmy się tym, że ta majówka cały czas trwa, dlatego nie zwalniamy tempa i mam dla was kombi. Sen się spełni. Proszę.

0: Tak brzmi niedzielny wieczór z Radiem Złote Przeboje, więc sen się spełni od tej grupy kombi. Natomiast teraz posłuchajcie, jak w Radiu Złote Przeboje Grzegorz Skawiński opowiada, czy ma przedmioty, do których jest szczególnie przywiązany.
1: Nie, w ogóle jeśli chodzi o instrumenty, to rozdałem swoje te kultowe gitary, takie pierwsze dwa Fendery, Stratocastery, rozdałem przyjaciołom z jakiejś tam okazji. Stwierdziłem, że chcę kogoś tam w szczególny sposób uhonorować, to podarowałem mu ten instrument. Dla mnie miały one jedynie wartość jakąś tam sentymentalną. Niekoniecznie to są instrumenty, na których chciałbym dzisiaj grać. Zresztą mówię, staram się bardzo nie przywiązywać jakoś szczególnie do rzeczy. Niedawno zmieniłem, tak powiem, środowisko, przeprowadziłem się z Sopotu do Gdańska. No i też musiałem gdzieś tam swoje stare śmieci, swoje stare rzeczy, swoje ściany stare zostawić w ogóle. No ale jestem w innym miejscu i cieszę się z tego. Tak. Myślę, że najważniejsze jest jednak to, co się gdzieś tam ma w głowie, w sercu. Na rzeczy po prostu można kupić, można stracić. Po prostu są, ale nie muszą być.
0: A my przenosimy się teraz do Australii, gdzie na muzyce się znają, czego dowodem jest AC/DC, zespół In Excess, Nick Cave, Kylie Minogue, a także zespół Men at Work. Down Under. Gramy w Radiu Złote Przeboje.

Giorgio Moroder, czego nie dotknął, to zamieniał w złoto. Tak też było z piosenką stworzoną do filmu Top Gun, którą zaśpiewał Kenny Loggins, Danger Zone w Radiu Złote Przeboje. No a my zaglądamy teraz do końcówki lat 70., kiedy w Stanach panowała moda na disco, a w Europie również, co zauważył producent Frank Farian, który zajmował się także takimi projektami jak Milli Vanilli czy też La Bouche. To on postanowił stworzyć nowy projekt muzyczny oparty na modnym wówczas Eurodisco, ale także starał się złożyć zespół, który zrobił show na scenie. No i tak powstało Bonnie M. z wokalistą Bobby Farrellem, wokalistkami Liz Mitchell, Marcią Barrett czy też Maisie Williams. Chociaż jak wiemy, skład do dziś zmieniał się wielokrotnie. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje mam dla Was kawałek idealny na końcówkę majówki, który też pozwala marzyć o wakacjach, a do nich bliżej niż dalej. No to słuchamy Bonnie M. Hooray, hooray, hooray, it's a holy holiday.

0: zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Gotowi na majówkę?
10: Tak!
9: Hamak?
10: Jest!
9: Grill?
10: Jest!
9: Zdrapki i gry Lotto?
10: Są!
11: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
13: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.

0: Radiu Złote Przeboje fantastyczna, utalentowana Kate Bush, Running Up That Hill. No kawałek, który otrzymał drugą młodość, jak nie trzecią, w jednym z sezonów serialu Stranger Things, który akurat zdecydowanie był w duchu lat 80. No a w Radiu Złote Przeboje już teraz wokalista zespołu Golden Life, Adam Wolski, opowiada o jednym z koncertów swojego życia.
1: Byłem na koncercie z moim synem w Łodzi. To był bardzo fajny koncert. To nie był Dire Straits, ale był Mark Knopfler z chyba jakąś taką ekipą folkowo-bluesową. Przeżyłem naprawdę fantastyczne chwile. Mieliśmy z Filipem miejsca dosyć blisko. Słyszałem świetnie. Doskonały koncert. Nie zapomnę tego, jak spotkałem później Olafa Lubaszenkę na stacji benzynowej i ten mówi, że też był na tym koncercie. Tak, właśnie wracam do Warszawy, ha, ha, ha i tak dalej. I on mówi, kompletnie nic nie słyszałem. Takie odbicia były. A ja z kolei byłem, siedziałem, wiesz, kilka rzędów, tak powiem, przed sceną i słyszałem znakomicie. Wiesz, i mówię, Boże Święty, jakie to są nierówne szanse, no nie? Jednak. Ale wracając do muzyki, no wiadomo, no nie, śmiertelna płyta, twórczość genialna, no po prostu... Nigdy to nie był mistrz wokalu dla mnie, ale mistrz gitary na pewno, smaku i przede wszystkim utworów, tak.
0: A z wpadających w ucho utworów słynie też grupa Golden Life. No to już teraz. Dobra. Słuchamy w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Kanter spakowany? Jedziemy?
18: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
17: Znowu? Przecież już brałeś.
18: Ale działała za słabo i za krótko.
19: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
20: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: No i jak twój kręgosłup?
22: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
20: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.
23: Niedzielny wieczór wcale nie musi być smutny, zwłaszcza jak dacie głośniej słuchające Radia Złote Przeboje, wracający na przykład teraz samochodem do domów. Budka suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz już teraz. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

0: Myślę, że nie jedna osoba wracająca teraz samochodem z majówki akurat nuciła ten kawałek, a więc Budka Suflera, Jolka, Jolka, pamiętasz? No a teraz posłuchajcie, jak pan Krzysztof Cugowski opowiada o swoim koncercie życia.
1: Byłem to kilkanaście lat temu. Byłem w Chicago w klubie na występie zespołu Tower of Power. Ja jestem fanem funky i bardzo lubię takie granie i zresztą zespół jest absolutnie w tym gatunku czołowym. I staliśmy z Mietkiem Jureckim, z którym byliśmy na tym koncercie, staliśmy pod sceną. Na scenie stało 12 ludzi, bo to jest duży skład z dęciakami i tak dalej. Znaliśmy repertuar i na początku wydawało nam się, że grają z playbacku. Tyle tylko, że grali wszystkie swoje utwory znacznie szybciej niż na płytach. I dopiero jak skiksował kornecista, tośmy się zorientowali, że oni grają na żywca. To jest po prostu szokujące wrażenie, patrzenie i repertuar znany, bo w końcu jesteśmy muzykami, więc wiem, i jeżeli do trzeciego numeru wydawało nam się, że grają playback. W klubie było ze 300 osób, specjalnie tam połowa się tym nie zajmowała.
0: A wy jak wspominacie swój koncert życia? To takie pytanie na koniec majówki. No ale żeby tak nie podkreślać, że majówka się kończy, no to mam też coś na poprawę tego nastroju. Bardzo zacny duet w Radiu Złote Przeboje. Olivia Newton, John Travolta, Summer Nights.

Jak ja lubię takie połączenie disco i muzyki funkowej, a więc Kool The Gang, Get Down w Radiu Złote Przeboje, a my przenosimy się teraz do połowy lat 90. do roku 1995, bo to wtedy w wyborach prezydenckich wygrał Aleksander Kwaśniewski. Do kin trafia film Tato z Bogusławem Lindą w reżyserii Macieja Ślecickiego, a podczas 67. ceremonii wręczenia Oscarów nagrodę za najlepszy film zgarnia Forrest Gump. Ukazuje się też Dotyk, debiutancki album Edyty Górniak. Jestem kobietą, wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie. A także Shock and Shock Edyty Bartosiewicz. I w tym samym roku ukazuje się też najważniejszy album grupy No Doubt, a więc Tragic Kingdom. To właśnie Don't Speak stał się utworem, który zaprowadził grupę na pierwsze miejsca listy przebojów oraz też sprawił, że zespół był nominowany do nagród Grammy. Natomiast za utworem kryje się bardzo osobista historia. Wokalistka Gwen Stefani opowiada tam o swoim rozstaniu z chłopakiem, który był także członkiem No Doubt. Więc trochę niezręczna sytuacja. No Doubt w Radiu Złote Przeboje.

0: Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
0: Prawda?
1: No.
0: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto? No wiadomo.
0: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.

0: to był jeden z wielu dowodów na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80., a także 90. Zespół AHA, a my teraz posłuchajmy Roberta Gawlińskiego z zespołu Wilki na temat początków tejże grupy.
1: Ja akurat podszedłem do tego jakoś tak zagadnienia całościowo i dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, a część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A ja w Radiu Złote Przeboje mam dla Was Wilki, ale z ich drugiej płyty Przedmieścia i kawałek Nie zabije nocy. Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę udanej resztki jeszcze tej majówki i słyszymy się za tydzień w sobotę po 18:00. Cześć!

0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na naprawy torowisk. W tym roku będzie to ponad 30 milionów złotych. Od tego zaczynamy to wydanie magazynu.
2: Tak, jak co roku, od wielu lat zresztą miasto Poznań desygnuje spore kwoty właśnie po to, żeby się mieli utrzymane w jak najlepszym stanie torowiska. Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. To wpływa na nasze bezpieczeństwo.
0: Komunikacja miejska w Poznaniu.
2: Bezpieczeństwo pasażerów, na płynność przejazdów, ale także ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy i to nie tylko pasażerów, ale też i kierowców, ponieważ często te remonty też obejmują na przykład przejazdy przez torowiska i to ma wpływ zarówno na komfort przejazdu dla pasażera tramwaju, jak i dla kierowcy, który przez taki przejazd też przejeżdża.
1: W najbliższym czasie pasażerowie muszą nastawić się na utrudnienia.
2: Przez 3 tygodnie będą zmiany w obrębie skrzyżowania ulicy Słowiańska i Murawa. Tam będą prowadzone prace właśnie na przejeździe tramwajowym. Torowisko prowadzi ulicą Murawa, natomiast przejazd jest przez ulicę Słowiańską, także tutaj przejazd przez to skrzyżowanie na wprost przez ulicę Słowiańską nie będzie możliwy podczas prowadzenia tych prac. No i także 2 linie tramwajowe, na których tramwaje dojeżdżają do pętli na Puławskiej, będą miały w tym czasie zmienioną trasę. 4 zostanie skierowana do pętli na Wilczaku, natomiast 19 będzie miała nieco skróconą trasę i z ulicy Gwarnej pojedzie przez Plac Ratajskiego do Placu Wielkopolskiego. I także te zmiany będą dotyczyły 5 linii autobusowych, 4 dziennych, 1 nocnej 218, a te dzienne to będą linie numer 169, 174, 182 i 190. I te zmiany, tak pokrótce mówiąc, będą polegały na tym, że autobusy w momencie, kiedy nie będzie można przejechać ulicą Słowiańską na wprost, będą musiały nawracać przez ulicę Murawa i skrzyżowanie ulica Murawa Winogrady z jednej strony, albo jadąc od kierunku osiedla pod Lipami, można powiedzieć do góry, w kierunku do osiedla Przyjaźni. Te autobusy wtedy pojadą w prawo, także w Murawę, ale będą nawracać na rondzie Solidarności i z powrotem Murawą dojeżdżać do ulicy Słowiańskiej. Oczywiście wszelkie szczegóły dotyczące tych linii 4 autobusowych, jak i tej linii nocnej znajdują się na naszej stronie internetowej. Tam można zobaczyć sobie dokładnie, jak te trasy będą przebiegały, ale należy być wyczulonym, bo tutaj akurat te autobusy będą musiały skorzystać z takiego objazdu tymi pobliskimi ulicami.
1: Te wszystkie prace torowe potrwają do października, do połowy października, ale powiedzmy oprócz Winograd, skupiliśmy się na Winogradach, jakie prace jeszcze czekają w najbliższym czasie?
2: Tak, w momencie, kiedy te prace na tym skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Murawy zostaną zakończone, wówczas prace się przeniosą na węzeł na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i także na pętlę na Ogrodach. Tam będzie remontowana nawierzchnia torowa na torowisku, także na rozjazdach, także będą wymieniane krawężniki peronowe na tym przystanku, który jest przystankiem wspólnym zarówno dla autobusów, jak i dla tramwajów, to jest przystanek Żeromskiego. Natomiast na pętli na Ogrodach będą wymieniane sterowania zwrotnicami. No to oczywiście będzie powodowało, że tramwaje do pętli na Ogrodach w tym czasie, kiedy te prace będą prowadzone, czyli od 23 maja do 19 czerwca, no nie będą mogły dojechać, ponieważ nie będzie takiej możliwości. I także następny remont będzie także w zachodnim Poznaniu, na Grunwaldzie, natomiast nieco bardziej, można powiedzieć, na południe, bo będzie dotyczył ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Tam na tym rondzie będą wymieniane rozjazdy, zwrotnice, napędy także tych zwrotnic w zachodniej części tego węzła, czyli tej części od strony Junikowa. No i to też będzie powodowało brak możliwości dojazdu tramwajów od ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Junikowa czy do Budziszyńskiej. Na tym odcinku będzie wprowadzona komunikacja zastępcza, autobusowa. Autobusy będą zastępowały tramwaje. No i te prace będą prowadzone od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca. W tym samym czasie, czyli od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca, będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starołęka. Torowisko od ronda Starołęka do mniej więcej przystanków osiedle Rzeczpospolitej. Tam będą wymieniane tory. Także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starołęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starołęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. W momencie, kiedy te prace się zakończą, zarówno na rondzie Jana Nowaka Jeziorońskiego, jak i na rondzie Starołęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo. Po tak naprawdę od czasu, kiedy ten tunel został oddany do użytkowania, tak szeroko zakrojonych kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, będzie też wymieniany drut jezdny, no i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i Przejazdem, i te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły Kaponiery i Mostu Teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony Mostu Teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od Mostu Teatralnego i na przystankach na Moście Teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a Mostem Teatralnym te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony Mostu Teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie Mostu Teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku w centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
1: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
2: Tak, jak co roku, można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać. Zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji i na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że te remonty muszą być wykonywane. Zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane. No i dzięki temu rzeczywiście ta infrastruktura torowo-sieciowa znajduje się w dobrym stanie.
1: Pokaźne środki, tym razem przypomnijmy, to ponad 30 milionów, tak?
2: Tak, to jest około 30 milionów złotych. Także kolejny rok, kiedy rzeczywiście pokaźne środki są na to przeznaczone. No właśnie po to, żebyśmy mieli infrastrukturę służącą nam wszystkim, korzystającym z transportu publicznego w jak najlepszym stanie.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
2: Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Ja również.
1: Było o komunikacji miejskiej i zmianach, jakie nas czekają. W programie teraz zupełnie zmieniamy temat. W Poznaniu znów można za darmo wykastrować lub wysterylizować kota i psa.
3: Tak, już od kilku lat prowadzimy akcję sterylizacji zwierząt właścicielskich. aby ograniczyć populację zwierząt bezdomnych, co w ramach realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt, który co roku jest przyjmowany przez Radę Miasta Poznania. Maciej Dźwig, usługi komunalne Miasto Poznań. Jak co roku kontynuujemy tą akcję
0: Zwierzyniec w Poznaniu.
3: W tym roku miasto przeznaczyło na ten cel 200 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych na sterylizację psów, reszta środków jest przeznaczona na sterylizację kotów. Warunkiem skorzystania z akcji jest wcześniejsze oznakowanie elektronicznym chipem zwierzęcia. Można to zrobić od razu w zakładzie, który wykonuje zabiegi, można to zrobić wcześniej. Lista zakładów, które współpracują z miastem w ramach akcji znakowania zwierząt jest na stronach schroniska dla zwierząt w zakładce Poznań dla zwierząt. Jest tu w tej chwili ponad 40 zakładów, także można w każdej chwili skorzystać. Każdy w swojej okolicy na pewno znajdzie zakład, który te usługi świadczy. Chipowanie jest ważne przede wszystkim dla właściciela, bo bardzo łatwo można odszukać psa, który mu ucieknie, czy się zabłąka. Natomiast też odciąża bardzo w dużym stopniu schronisko, bo możemy bardzo łatwo dotrzeć do właścicieli zwierząt, które do schroniska trafiają, i to im ogranicza stres związany z przebywaniem w schronisku. Tak naprawdę bardzo często te zwierzęta są odbierane w bardzo krótkim czasie. W tej chwili to jest około 40% zwierząt, które trafia do schroniska, także uważam, że akcja ma jak najbardziej duże znaczenie.
1: Przypomnę, w połowie marca radni miejscy zatwierdzili program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2026. Tak jak w latach ubiegłych, w jego ramach mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji swoich czworonogów.
0: Zaglądamy do poznańskiego zoo.
4: Z Duisburga do Poznania przyjadą trzy słonice. Dwie mają 35 lat, jedna 41. Przypominam, że w Poznaniu w tej chwili mieszkają dwa słonie, mieszka ich dwoje, można powiedzieć. Kizi, 40-letnia samica i 27-letni samiec. Dwa słonie to zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi o takie dobre funkcjonowanie grupy słoni w jednym miejscu. Wszelkie wskazania związane z hodowlą słoni, które przygotowuje Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, mówią o tym, że tych słoni w przypadku samic powinno być co najmniej 4. Mamy więc nadzieję, że po przyjeździe do Poznania wspomnianej trójki ta nasza grupa zacznie funkcjonować. Dlaczego jest też ważne, żeby przyjechały trzy słonie? One u siebie w Duisburgu spędziły razem już ponad 20 lat, a transport ich z Duisburga i to, że one muszą stamtąd wyjechać, to jest konieczność. Tu już nie ma nad tym dyskusji. Warunki, które tam są, nie odpowiadają współczesnym wymaganiom związanym z hodowlą, z utrzymywaniem słoni sawannowych, bo taki gatunek słonie z Duisburga również, podobnie jak zresztą poznańskie, reprezentują. No i była kwestia znalezienia miejsca na tyle obszernego, na tyle dobrze przygotowanego, choć będziemy musieli wykonać przeróbki jeszcze, aby można było przyjąć trzy słonice jako grupę, żeby dodatkowo nie zwiększać im stresu związanego z podróżą, poprzez to, że rozbijemy relacje, które one między sobą wytworzyły. Stąd praktycznie niemożliwe jest, aby słonie te trafiły do innego ogrodu niż poznański.
1: Mówił Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo. A tymczasem zakończyły się prace remontowe na stadionie żużlowym na Golęcinie.
0: Sport w Poznaniu.
1: Zawodnicy rozpoczynają już treningi na ulepszonym torze.
5: Przebudowa była konieczna do otrzymania licencji klubowej. Dzięki poprawie spadków na torze żużlowym zwiększy się widowiskowość meczów. Będzie więcej możliwości wyprzedzania i walki na całej szerokości toru. Z kolei nowe bandy poprawią bezpieczeństwo zawodników. Zyskały one nową podkonstrukcję i okładzinę. Spełniono tym samym wymóg, który w przyszłości będzie dotyczył

0: W podbudowie boiska pojawiła się trawa syntetyczna, która może być eksploatowana przez cały rok. Poza tym nie niszczy się tak bardzo przy intensywnym użytkowaniu jak ta naturalna. Co ważne, wrysowano już stałe linie do futbolu amerykańskiego, co czyni boisko jednym z niewielu w Polsce tego typu.
1: Mówił Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A jeszcze przypomnę, że przebudowa na Golęcinie była konieczna do otrzymania licencji klubowej.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: W tym wydaniu sporo tematów z naszego miasta, ale też z regionu. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam.
2: Kryminalny Poznań.
1: 9 osób zatrzymanych za handel ludźmi.
3: Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu zatrzymali 9 osób, które są podejrzane o udział w procederze handlu ludźmi. 8 z tych osób zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im teraz do 20 lat więzienia. Do tej realizacji doszło 21 kwietnia tego roku, kiedy to policjanci na terenie Wielkopolski zatrzymali 9 osób. 8 osób na wniosek prokuratury, jak mówiłem wcześniej, decyzją sądu trafiło do tymczasowego aresztu. Podejrzani to Polacy, Kubańczyk, a także Kolumbijka. Wszyscy usłyszeli zarzuty z artykułu 189a kodeksu karnego, który dotyczy właśnie handlu ludźmi i za to przestępstwo grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Mechanizm działania sprawców polega na tym, że werbowali do pracy z Kolumbii osoby w trudnej sytuacji materialnej. Potencjalni pracownicy trafiali na ogłoszenia w internecie, bądź też przez kontakt z Kolumbijczykami, którzy przebywali w Polsce i po kontakcie z tak zwanymi koordynatorami był organizowany przelot tych osób do Polski. Często wiązał się dla nich z dodatkowym zadłużeniem się, bądź też tak zwana agencja pracy. Oferowała im po prostu pokrycie kosztów biletu i późniejsze potrącenie tej należności z wynagrodzenia. Kiedy przylecieli do Polski, pracownicy trafiali do tak zwanych domów przejściowych, gdzie oczekiwali na podjęcie pracy. Podpisywali z agencją umowy po polsku in blanco, których tak naprawdę nie rozumieli. Dodatkowo okazywało się, że byli kierowani do zupełnie innych zajęć niż te, na które się umawiano. Obywatele Kolumbii pracowali głównie w branży spożywczej bez wymaganych badań, szkoleń BHP, a za wykonywaną pracę otrzymywali niższe wynagrodzenie niż to, które było w umowach. Osoby te ze względu na nieznajomość języka polskiego, a także realiów, które panują w Polsce, były całkowicie zależne od wykorzystującej ich agencji i tzw. koordynatorów. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu podczas zatrzymań zabezpieczyli ponad 200 tysięcy złotych i 50 tysięcy dolarów, a także telefony, komputery, dokumentacje oraz podrobione pieczątki lekarskie. Zostało ustalonych 14 pokrzywdzonych obywateli Kolumbii.
1: Mówił nadkomisarz Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji. Zupełnie zmieniamy temat. Będzie o rekordzie, a chodzi o koleje wielkopolskie.
4: Miesiąc marzec był rekordowym miesiącem dla kolei wielkopolskich. W historii całej naszej działalności przewieźliśmy ponad 1,850 pasażerów, co tak jak powiedziałem, jest rekordem i bardzo cieszącym nas wynikiem. Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Koleje Wielkopolskie.
1: A jakie linie cieszyły się największą popularnością wśród pasażerów?
4: Mamy takie top 3 najpopularniejszych linii i numer 1 to jest zdecydowanie trasa z Poznania do Konina, która stanowi około 18% wszystkich pasażerów. Następnie Poznań-Leszno, tutaj mamy 12% udziału i Poznań-Jarocin-Ostrów Wielkopolski, tu około 11% udziału wszystkich pasażerów. Ciekawostką jest również rosnące zainteresowanie liniami, które co prawda przewożą mniej pasażerów, natomiast jest to taki trend wzrostowy. Mam tu na myśli Leszno z Wąszynek, czy też z Poznania w kierunku Piły, a także Wronek i Rokietnicy.
1: Jest też coraz więcej pociągów poza nasze województwo, prawda?
4: Tak, Koleje Wielkopolskie uruchamiają połączenia nie tylko w obrębie Wielkopolski, wyjeżdżamy także poza jego granice, między innymi do Łodzi, z Wąszynka, Kutna, czy też Mogilna. Głównie są to pasażerowie, którzy dojeżdżają do pracy i szkoły, natomiast taki trend wzrostowy jest również w weekendy, gdzie pasażerowie przyjeżdżają do Poznania na targi organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, koncerty, festiwale muzyczne i tym podobne.
2: Kolej w Wielkopolsce.
4: Pociągi specjalne to nieodłączna część oferty kolei wielkopolskich. Chcąc zapewnić komfortową podróż na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, festiwale muzyczne, dbamy o to, aby ten komfort podróży był na jak najwyższym poziomie. Stąd też uruchamiamy dodatkowe pociągi. tym roku będą to pociągi m.in. odwożące i dowożące na paradę parowozów, na festiwal Orzeł i Krzyż, czy też już cykliczna impreza Blues Express. Mało tego, już w maju wspólnie z Urzędem Miasta w Gnieźnie przygotowujemy specjalne wydarzenie i tutaj będą uruchomione pociągi w ramach regularnego kursowania, co prawda, natomiast takie, które przewiozą uczniów na

0: układzie wybranych pociągów i będzie tam odbywała się mobilna lekcja historii. Pociągi obsługiwane składem koronacyjnym rozpoczną kursowanie w połowie maja. Będzie to 5 kursów, 3 w maju, 2 w czerwcu i będzie to, można powiedzieć, mały finał pociągu koronacyjnego na wielkopolskich torach, ponieważ w sierpniu planowany jest demontaż tej okleiny.
1: To teraz zmienimy temat. Pasażerowie co jakiś czas mogą wypełniać specjalne ankiety. Takie ankiety również pojawiły się w tym roku, tak?
0: Tak, jest to cykliczny projekt, który realizujemy od 2014 roku. Jego celem jest to, aby poznać opinię pasażerów. Dzięki tym ankietom wprowadzane są zmiany do rozkładu jazdy w taki sposób, aby pasażerowie odczuwali z tego satysfakcję, aby ten rozkład jazdy był jak najlepiej dopasowany do ich potrzeb, ale nie tylko. Dzięki wynikom ankiet i tego, jak one są analizowane, udało nam się uruchomić automaty biletowe na wybranych stacjach, przystankach, tych, o które najbardziej prosili pasażerowie.
1: Gdzie pojawiły się takie biletomaty?
0: Między innymi Biskupice Wielkopolskie, Pobiedziska, Letnisko, czy też Piła.
1: W jaki sposób można właśnie wypełnić taką ankietę? Gdzie ją znaleźć? Jak to zrobić krok po kroku?
0: Aby wypełnić ankietę, wystarczy wejść na naszą stronę internetową www.koleje-wielkopolskie.com.pl. Tam znajduje się QR-kod lub też link w wygodny dla Państwa sposób, bo wystarczy wejść na stronę ankiety, wypełnić ją. Wypełnienie ankiety zajmuje dosłownie 2-3 minuty. Wyniki do nas spływają.
1: A jakie tutaj prośby pojawiają się od pasażerów najczęściej?
0: Dominują prośby dotyczące rozkładu jazdy. Natomiast nie tylko. Zdarzają się wnioski o to, aby poszerzyć kanały sprzedaży biletów. Wspomniałem o automatach biletowych, ale nie tylko. Pojawiają się również sugestie dotyczące na przykład większej liczby miejsc do przewożenia rowerów. Dotyczy to szczególnie okresu letniego czy wiosennego.
1: Pozwoli pan, że zapytam o pociągi. Ile pociągów kolei wielkopolskich jeździ po naszych torach?
0: Obecnie uruchamiamy każdego dnia ponad 500 pociągów. Natomiast do uruchomienia tych pociągów potrzebny jest tabor. Obecnie dysponujemy ponad 80 jednostkami. Na początku marca podpisana została umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a firmą Stadler na dostawę 10 pojazdów elektrycznych Flirt z opcją na dodatkowe 10, co z pewnością bardzo wzbogaci naszą flotę i podniesie komfort podróży pociągami kolei wielkopolskich. Pociągi Flirt będą dysponowały 250 miejscami siedzącymi. Będzie to wielkość zbliżona do obecnych składów, które kursują po Wielkopolsce. Natomiast co ważne, poprawi to możliwości operacyjne i logistyczne i dedykację poszczególnych składów na linie, które najbardziej tego wymagają. Co ważne, poprawi się też komfort podróżowania, ponieważ będziemy mogli sobie pozwolić na zwiększenie liczby składów, czy też uruchomienie z połączenie większej częstotliwości. Oczywiście, jeżeli będzie tego wymagała frekwencja w danych pojazdach.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim mówił
0: Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich.
1: Pozwólcie, że poruszę kolejny ważny temat. Zajrzymy do Katedry Zoologii.
2: Myślę, że w kontekście naszej coraz większej aktywności na dworze musimy wziąć pod uwagę możliwość spotkania z wężem. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczególnie podczas spacerów leśnych, czy podczas prac w ogródku, no może zdarzyć się tak, że to wiosenne słońce, które nas przyciąga, wyciągnie też gady ze swoich kryjówek i tutaj szczególnie na terenie miasta możemy spotkać zaskrońca zwyczajnego. Zaskroniec zwyczajny to jest relatywnie duży wąż, samice potrafią nawet do metra dorastać, jednak zupełnie niegroźny, to zwierzę żywi się wyłącznie płazami, natomiast do naszych ogródków bardzo często przyciągają je żaby z oczek wodnych, ewentualnie kompostowniki, nasze warzywniaki, czyli takie miejsca otwarte, w których jest dużo materii organicznej i gdzie samice bardzo często próbują składać jaja. Właśnie węże są bardzo dobrze widoczne w okresie kwietnia, maja, już później w czerwcu troszeczkę nam znikają, ponieważ no, wtedy zaczynają prowadzić bardziej skryty tryb życia.
1: Jest pewnie za ciepło.
2: Jest też za ciepło, te ich okienka pogodowe przesuwają się w stronę dane bardzo wczesnych godzin porannych, albo czasami też ich aktywność może się przenosić na godziny wieczorne i noc. Wtedy zacznie trudnie takie spotkanie. Szczególnie w przypadku żmii zygzakowatej, która też w okolicach Poznania, w okolicach Nekli, Obornik, Ostrowa Wielkopolskiego może zostać spotkana. Te zwierzęta już tak naprawdę w tym okresie letnim zupełnie są nieobecne na powierzchni, co nie znaczy, że nie ma ich w środowisku. Zostawmy je w spokoju, dajmy im przestrzeń do ucieczki. Jeżeli już potrzebujemy zrobić zdjęcie, to z pewnej odległości. Na pewno nie próbujmy ich łapać. Płazy, wszystkie gady żyjące w Polsce są pod ochroną gatunkową i płoszenie jest też czynnością zakazaną zgodnie z ustawą ochrony przyrody, więc po prostu dajmy im odejść, odpełznąć albo dalej się wygrzewać.
1: O tym wszystkim mówił doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a dokładnie z Katedry Zoologii. Czas na kolejny temat. Jak już wiecie, sporo moich rozmów nagrywam w mieście. Tym razem wybrałem się do Parku Wilsona.
3: Dzień dobry, mam pytanie. Za co lubimy takie miejsca jak to w Poznaniu w tym okresie teraz takim wiosennym?
4: Za spokój, śpiew ptaków i dużo zieleni teraz jest. Także chyba za to.
3: A pani?
5: Myślę, że piękne tutaj i kwitnące psy. Tak, kwitnące drzewa, kwiaty. To jest to, co chyba czekam na to najbardziej.
6: Z mikrofonem przez Poznanie.
3: Często bywają panie tutaj w Parku Wilsona?
4: Bardzo często, bo my pracujemy tutaj niedaleko, więc często przychodzimy z dziećmi
5: na spacery.
3: I taki reset.
5: Też, no, między innymi.
3: Za co lubimy takie miejsca jak to, ten Park Wilsona w tym okresie teraz wiosennym?
7: Że można wyjść z dzieckiem na spacer.
3: Widzę, że jest tak, mały.
7: Tak, jest. Dzisiaj hulajnoga, tak. I rower, i hulajnoga, i wszystko.
3: A o samo miejsce chcę zapytać właśnie, czym ono tak zachwyca tutaj, Park Wilsona?
7: Mi się wydaje, że najbardziej roślinnością i drzewami, bo ma jako jedyny ma tak dużo drzew i cienia i latem tu jest chłodno, bo w porównaniu z innymi parkami, na przykład Areną, to tu jest chłodno i jest też od wody chłodniej i przez drzewa.
3: W maju warto wybrać się tutaj?
7: Tak, myślę, że na pewno. Pięknie kwitną kwiaty i też bardzo jest zadbany ten park.
3: A w tle słyszymy?
7: Ptaszki.
8: Ta natura się podoba, nie? Generalnie jakby roślinność i tak dalej, nie?
3: Mam pytanie, co jest takiego wyjątkowego w tym parku, że tyle ludzi wiosną o tej porze tutaj zagląda?
9: Wydaje mi się, że jest różnica, jak się idzie parkiem, a się idzie ulicą Roosevelta, więc wolę przejść sobie do Poznania Głównego tędy. Przyroda.
10: My mamy zaliczenie zaraz dosłownie obok tutaj, dlatego tutaj siedzimy.
11: Chcieliśmy po prostu być w parku, a nie zamknięci w budynku.
3: Dlaczego ten park jest tak wyjątkowy? Park Wilsona.
12: Jest tutaj bardzo ładnie, bardzo estetycznie. Jest
13: bardzo ładne, a ogólnie też te oczko wodne, jeziorko. I też tam można siedzieć na ławeczce i podziwiać widoczki.
3: Dzień dobry, mam pytanie. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że o tej porze tyle ludzi tutaj spaceruje?
14: Może dlatego, że położenie w fajnej dzielnicy i on ma taki klimat trochę dawnych czasów nasadzenia roślin, do tego historyczna palmiarnia. Dzielnica jest też bardzo urokliwa i dookoła, no to jest nasza najpiękniejsza, myślę, część Poznania.
3: Warto wybrać się tu w majowe klimaty?
14: Koniecznie.
3: A w tle co? Ptaki, tak?
14: No zdecydowanie. Jeszcze ile. Także cisza, spokój, to jest środek miasta, to jest centrum, a to jest oaza, stare drzewa, stare nasadzenia. Nie może być fajniej.
3: Takie trochę płuca miasta, tej części miasta?
14: W jakimś sensie na pewno też, tak. Bardzo duża oferta taka odpoczynkowa dla tej takiej zwartej, gęstej zabudowy dookoła. Świetna rzecz.
3: A często pani bywa tutaj w Parku Wilsona?
14: Mieszkam obok, jestem codziennie.
3: To pani ogromne szczęście.
14: Jestem szczęściarą. Od kilku pokoleń. Tak.
3: Sporo pani widziała.
14: Jeżyce i Łazarz, to tutaj jest mój fyrtel.
3: Sporo się zmieniło, odkąd pani zaczęła tu mieszkać?
14: Tak, tak. Przede wszystkim ta część Łazarza jest sukcesywnie restaurowana, odremontowana. Matejki jest, robi się coraz piękniejsza. Śniadeckich jest już w tej chwili chyba najpiękniejszą ulicą. Jest świetnie.
3: Z pewnością też sentymentalnym.
14: Jeszcze jak. Tutaj w tym parku, w starym zoo, który jest bliziuteńko i też jest bardzo klimatyczne. Moja mama, moja babcia, kilka pokoleń dziewczynek od 100 lat chodziło tam na spacery, teraz ja i córka, także duże związki są. To jest dla zdrowia psychicznego i dla funkcjonowania normalnego, to jest bardzo, bardzo potrzebne. Kontakt z naturą.
3: Zatrzymałem się w Parku Wilsona. Posłuchajcie poznaniaków. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że tyle tu ludzi?
12: Moim zdaniem jest po prostu taki stary i ma taki swój vibe.
3: Często bywasz? Spacerujesz tutaj?
12: Codziennie chodzę do szkoły. No, po prostu
9: tak skracam sobie.
15: To jest bardzo piękny park.
1: To prawda, Park Wilsona jest przepiękny, szczególnie o tej porze roku. A tak przy okazji chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy znaleźli chwilę, by opowiedzieć mi o swoich wrażeniach z tego miejsca. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.
6: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania. Zaczynamy. Oszuści znowu podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
16: Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił się ostatnio starszy mężczyzna. Senior odebrał telefon od osoby, która podawała się za pracownika ZUS. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do programu emerytalnego i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności.
6: Eksperci radzą mieszkańcom Poznania.
16: Apelujemy do wszystkich, a zwłaszcza do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas tego typu rozmów telefonicznych. Działania oszustów mogą służyć wyłudzeniu danych osobowych, danych dotyczących logowania do banku, wyłudzenia pieniędzy i zawirusowania komputera. Elektronicznie lub SMS-owo ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na ZUS, dawnym PUE, i wybrali ten sposób kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli ktoś, kto odbiera telefon, ma wątpliwości co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS, może ją sprawdzić. Aby to zrobić, może skontaktować się z najbliższą placówką lub centrum kontaktu klientów pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl. Pracownicy ZUS nie dzwonią do klientów i nie oferują im odpłatnej pomocy. Wszystkie usługi ZUS są bezpłatne. Nie wysyłamy też wiadomości SMS i e-mail z linkami, na które należy się zalogować.
1: Mówiła Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Tymczasem my zmieniamy temat, przeniesiemy się do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Szykuje się bardzo interesujący maj i czerwiec.
6: Czas wolny w Poznaniu.
17: Rzeczywiście wiosna tego roku to taki czas, kiedy chcemy zwrócić Państwa uwagę na polskich artystów. Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu. W Galerii Sztuki Polskiej zorganizowaliśmy szereg wydarzeń, które dotyczą najważniejszych nazwisk polskiej sztuki, zwłaszcza tej sztuki dwudziestowiecznej. Chciałbym najpierw zwrócić uwagę na pokaz prac na papierze zatytułowany Wojciech Weiss, nieznane grafiki i rysunki. Wojciech Weiss, wiadomo, wszystkim się kojarzy ze wspaniałym malarzem, który działał w pierwszej połowie XX wieku, był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Malował cudowne obrazy, które oczywiście można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Poznaniu, o różnej tematyce, o różnych stylach też malarskich, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że on też zajmował się grafiką, że stosował tak samo bardzo różne techniki, takie jak akwaforta, akwatinta czy sucha igła, i że tych prac pozostawił po sobie bardzo dużo. A tak się składa, że Muzeum Narodowe w Poznaniu kilka lat temu kupiło 70 takich prac. W sumie wszystkich prac Wojciecha Weissa mamy ponad 180, to jest ogromna kolekcja. Część z nich to oczywiście obrazy, jak wspomniałem przed chwilą, ale także 70 grafik i rysunków. To jest wspaniałe dziedzictwo, którym możemy się chwalić. Problem polega jednak na tym, paradoksalnie, że nie możemy tego pokazywać.
1: Dlaczego?
17: Ponieważ te prace są bardzo wrażliwe na światło. A to oznacza, że jeśli chcemy zachować to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń, to musimy je trzymać, te prace, w naszym magazynie, gdzie są oczywiście zachowane wszelkie warunki związane tak z oświetleniem, jak i wilgotnością, temperaturą i tak dalej. Natomiast to, czego te prace nie lubią, to nie lubią wiszenia na ekspozycji. Jeśli byśmy wystawili te prace na dłużej niż kilka miesięcy, to prawdopodobnie doszłoby do nieodwracalnych zmian. Ten materiał jest bardzo wrażliwy na światło, zwłaszcza też światło naturalne, słoneczne, i nie ma takiej szyby, nie ma takiej technologii, która pozwoliłaby tutaj uniknąć strat. Dlatego przyjmuje się, że takie prace powinny wisieć tylko raz na jakiś czas. Naprawdę nie wolno z tym przesadzać, i tylko przez kilka tygodni. Dlatego my ten pokaz prac Wojciecha Weissa podzieliliśmy na dwie części. Ta, która jest teraz i którą można oglądać w maju, to są pejzaże. I też jest to pomyślane w taki sposób, że można prześledzić pewną ewolucję tak stylu, jak i tematów podejmowanych przez Weissa, ponieważ, jeśli dobrze pamiętam, najstarsze prace pochodzą z początku XX wieku, bodaj z 1901 roku, a te najmłodsze, czyli najpóźniejsze w twórczości Weissa, pochodzą z 1943 roku.
1: I to są niesamowite wizerunki zamku na Wawelu w Krakowie,
17: gdzie, wiadomo, okupacja, czas bardzo ponury w historii Polski, i choć ten temat nie jest podejmowany wprost w tych pracach, to jednak ich wyraz jest taki, że czujemy to napięcie, które musiało wtedy być także w Krakowie. Weiss to w niesamowity sposób wyraża, nie odnosząc się do tego tematu w sposób bezpośredni. Te wszystkie prace, które tam wiszą, jest ich ponad 20, są wykonane w różnych technikach. Jak wspomniałem, jest ich wiele i ich nazwy być może niewiele mówią. To znaczy, trzeba być naprawdę specjalistą, by wiedzieć, czym różni się akwaforta od akwatinty, albo czym jest sucha igła. Ale my chcemy to też Państwu wytłumaczyć. I gorąco zachęcam też do tego, by 29 maja wziąć udział w wykładzie zatytułowanym Wojciech Weiss, Siewca Piękna. Będzie opowiadała o Weissie Kinga Sibilska-Camacho, rozkochana w jego twórczości. Jak sądzę, będzie mówiła też o pewnej korespondencji między tymi grafikami, pracami na papierze, a obrazami Weissa. Tak się szczęśliwie składa, że ten pokaz jest tuż obok tej części Galerii Sztuki Polskiej, gdzie właśnie wiszą obrazy Weissa. Więc można znaleźć na własną rękę też korespondencję między tymi pracami a obrazami. Ja mogę podpowiedzieć, że taki najprostszy trop, który myślę bardzo łatwo zauważyć, to słońce. Ono się pojawia zarówno na obrazach, jak i w tych pracach, i ta korespondencja jest naprawdę niesamowita.
1: Przypomnę pracę Weissa do zobaczenia w Muzeum Narodowym w Poznaniu, ale co jeszcze proponujecie w maju i czerwcu w muzeum?
17: Chcemy w poszczególne weekendy tych miesięcy, tak w maju, jak i w czerwcu, zwrócić Państwa uwagę na poszczególnych artystów. Wiadomo, że to na przykład będzie Witkacy, to będzie Tadeusz Kantor, Alina Szapocznikow, to będzie też Magdalena Abakanowicz, to będzie Józef Chełmoński. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia, dlatego ja bardzo gorąco zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową i media społecznościowe.
1: Przed nami też wydarzenie, na które z pewnością czeka wielu poznaniaków, poznanianek, ale też wszystkich mieszkańców naszego regionu i nie tylko. Chodzi o Noc Muzeów.
17: Rzeczywiście, Noc Muzeów to każdego roku dla nas jest ogromne święto. Traktujemy to na takiej zasadzie, że po pierwsze wszystkie ręce na pokład, ale to jest uwaga techniczna, która Państwa nie musi interesować, ale po drugie i to najważniejsze, pokazujemy wszystko, co tylko możemy, chwalimy się tym, co się da. Zapraszamy też do współpracy bardzo różne osoby po to, by wizyta w naszych placówkach była możliwie jak najbardziej atrakcyjna. I tu znowu nie sposób wymienić wszystkich atrakcji. Ja mogę powiedzieć, że w Galerii Malarstwa i Rzeźby, czyli w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu, te atrakcje będą skupione wokół Galerii Sztuki Polskiej, ale także Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Agnieszka Salamon-Radecka będzie stała przy pokazie grafik i prac na papierze Wojciecha Weissa i będzie, gdy tylko spotka się z taką prośbą, opowiadała o tych pracach, ale jest też oczywiście mnóstwo różnych rzeczy, które będą się wprost na korytarzach, w salach wystawienniczych działy. Ja jestem szczególnie podekscytowany występem chóru, który zaprezentuje muzykę starożytnej Grecji. Proszę sobie wyobrazić, że udało się zachować dzięki wyrytym gdzieś na jakimś kamieniu tekstom, udało się odtworzyć linię melodyczną, która pochodzi jeszcze z czasów przed Chrystusem. Muzyka sprzed ponad 2000 lat będzie wykonywana przez chór złożony przede wszystkim ze studentów historii sztuki, tuż przy wejściu do Galerii Sztuki Starożytnej. Ale oczywiście to są też różnego rodzaju aktywności w naszych oddziałach. Na przykład w piwnicach ratusza będzie można zobaczyć lożę sądową, izbę tortur z oryginalnym pręgierzem z 1535 roku. Po raz pierwszy w Nocy Muzeów będzie uczestniczyło również Muzeum Kultur Świata, znane wcześniej przed laty jako Muzeum Etnograficzne. To znaczy Muzeum Etnograficzne mieściło się w tym miejscu po prostu. I tam masa atrakcji, ale ja zwrócę uwagę na pewien intrygujący, tak mi się wydaje, drobiazg. Będzie można posłuchać instrumentu tradycyjnego, instrumentu aborygeńskiego, którego nazwy nie wypowiem, ale mogę powiedzieć, mogę zdradzić, że wygląda tak samo jak nasza góralska trąbita i wydaje bardzo podobne dźwięki. Nazwa Muzeum Kultur Świata zobowiązuje i koledzy z tej placówki uznali, że tym razem i muzeum z tej placówki uznali, że w Muzeum Kultur Świata wystąpią wykładowcy z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Stąd możemy się spodziewać, że mowa będzie naprawdę o kulturach z całego świata. Do tego oczywiście oprowadzania po dwóch wystawach, które są w tym muzeum.
1: Może jeszcze przy okazji przypomnijmy, trwa remont ratusza w Poznaniu na Starym Rynku, ale można też tam oglądać ekspozycję.
17: Naturalnie. Na parterze i w piwnicach ratusza jest ciągle czynna ekspozycja Poznań przed kwadro. To są najstarsze zabytki z Poznania. Świadectwa kultury materialnej od początku istnienia naszego miasta.
1: A ja powiem, dlaczego nawiązałem do ratusza, bo pojawiło się rusztowanie i niech to rusztowanie nie sugeruje, że ratusz jest zamknięty.
17: Nie, rzeczywiście to rusztowanie nie oznacza, że ratusz jest zamknięty, bo jest czynny, ale faktycznie będzie zamknięty. Maj, czerwiec to są ostatnie tygodnie, żeby zobaczyć ratusz przed znowu mniej więcej półtoraroczną przerwą. Planujemy otworzyć już cały ratusz, również z pierwszym i drugim piętrem, pod koniec 2027 roku, ale to już zupełnie inna historia.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
17: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
17: Dziękuję.
6: Co słychać w twojej dzielnicy?
1: Czas na poznańskie Jeżyce, a tam...
15: Wykonawca robót budowlanych przejął plac budowy pod kolejne dwa etapy inwestycji związanej z japońskim ogrodem wyobraźni, powstającym w zachodniej części Starego Zoo. To projekt wybrany przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim. Wykonawca zajmował się również budową wyspy żółwia, czyli kamiennej kompozycji na stawie, obrazującej unoszącego się na wodzie żółwia z podniesioną głową. Realizacja drugiego i trzeciego etapu budowy będzie odbywać się od strony ulicy Bukowskiej. Pojawią się nowe elementy małej architektury, kolejne ścieżki i wyremontowany zostanie istniejący mostek. Ciekawostką będzie ścieżka dochodzenia tyłem zabezpieczona poręczami. Podczas prac staną też nowe lampy parkowe i monitoring. Pojawi się nowa zieleń. Prace prowadzone są pod nadzorem herpetologicznym w trosce o populację traszek żyjącą na terenie inwestycji. Docelowo ogród wyobraźni przewidziany jest na powierzchni blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych. W następnych etapach powstaną kaskady wodne i kolejne kamienne kompozycje, w tym wyspy żurawia. Przy słoniarni stanie drewniana scena. Atrakcją będzie też ogród suchego krajobrazu, czyli miejsce z drewnianym siedziskiem, murem glinianym, żwirem i układem kamieni. Przewidziane są też prace w zakresie nowej zieleni i systemu nawadniania. Całość uzupełnią kolejne siedziska kamienne i drewniane.
1: Mówił Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Przypomnę, Japoński Ogród Wyobraźni to projekt wybrany przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim.
6: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Zacznę od tematu, który jest mi bardzo bliski. Chodzi o rowerowe klimaty.
6: Z mikrofonem przez Poznań.
1: Wybrałem się w okolice Warty.
18: Znajdujemy się na mostach berdechowskich, właściwie pomiędzy mostami, przy liczniku rowerowym, gdzie odbywa się premiera mapy rowerowej Poznania 2026.
1: I jakie są reakcje poznaniaków?
18: Są poznaniacy, którzy specjalnie przyjechali, bo zapowiadaliśmy tą premierę. Bartosz Jankowski, zarząd dróg miejskich w Poznaniu. Są przypadkowi przejeżdżający rowerami, wszyscy się cieszą, są zaskoczeni. Niektórzy mieszkańcy otrzymują również dzwonki, tak jak tutaj pani z dzieckiem przed chwilą na przykład była, także wszyscy reagują bardzo pozytywnie. Mapa rowerowa składa się z dwóch części. Jest jedna strona, czyli awers, na której jest plan całego miasta Poznania z naniesioną infrastrukturą rowerową. Są zaznaczone przejazdy rowerowe, drogi rowerowe, pasy rowerowe, a także chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym. Z drugiej strony na rewersie znajdują się praktyczne porady, zasady poruszania się na rowerze oraz przykładowe, tak zwane sprytne relacje, którędy najłatwiej się przedostać z jednego punktu do drugiego w Poznaniu.
1: Na przykład jakie to są takie myki, jak to się kolokwialnie mówi?
18: No na przykład tutaj przez mosty berdechowskie ze Starego Miasta bardzo łatwo można się dostać nad Maltę czy na osiedla ratajskie.
1: Ma pan tu w ręku, tak? Taką mapę, powiedzmy jak to wygląda, wyjaśnijmy.
18: Na okładce znajduje się zdjęcie z 27 grudnia, w zeszłym roku zrobione zdjęcie. Nowa inwestycja oddana bodajże tak 2 lata temu cieszy się dużą popularnością. Następnie po rozwinięciu z jednej strony mamy awers mapy, z drugiej strony rewers.
1: A może pomogę?
18: Tak. I tutaj na rewersie mamy szczegółowe mapy. Okolice na przykład Jeziora Maltańskiego, Rusałki, Strzeszynka, powiększona mapa centrum Poznania, okolice Lasku Marcelińskiego oraz wszelkiego rodzaju informacje przydatne rowerzystom, tak jak zasady poruszania się, czy właśnie sprytne relacje, o których wspomniałem wcześniej.
1: Przypomnijmy, że też są ważne tutaj elementy, chociażby gdzie naprawić rower, tak?
18: Na mapie rowerowej są zaznaczone też punkty, na stacje napraw rowerowych, z których można skorzystać i samemu naprawić rower, czy dokręcić śrubkę, która gdzieś podczas podróży się poluzowała.
1: Przypomnijmy, jaki jest nakład tych map.
18: W tym roku przygotowaliśmy 10 tysięcy egzemplarzy mapy rowerowej. Zwiększyliśmy nakład w porównaniu do ubiegłego roku, ponieważ cieszy się dużym zainteresowaniem. Z roku na rok coraz więcej mieszkańców tą mapę potrzebuje.
1: To jest tylko wersja papierowa?
18: Nie. Mapę rowerową można również pobrać w wersji cyfrowej ze strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
1: Pana zdaniem potrzebne są takie mapy?
19: Oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej.
1: Często pan jeździ po Poznaniu na rowerze?
19: Często, bardzo często. I nie tylko po Poznaniu, bo tak wybieramy się na koniec lipca na większy weekend ze Suwałk aż do Białegostoku.
1: Trzymamy kciuki za tę wyprawę, o której pan powiedział, a po Poznaniu gdzie najczęściej? Gdzie są te najlepsze takie trasy?
19: No na Szczeszynek, gdzie jeszcze? Na Bukowską. No gdzie jeszcze? No nie wiem. Tu gdzie teraz pojadę do... Tu Warszawska jedynie jeszcze też, nie? Wzdłuż Jeziora Maltańskiego, nie? No i tutaj oczywiście Warta, nie? Warta strada tutaj i tu wzdłuż Warty. Wszystkie ścieżki rowerowe, nie? Są bardzo piękne.
1: A ile pan dziennie robi kilometrów?
19: No teraz to trochę mało, no bo teraz do pracy jadę, nie? Ale tak jak wyruszamy, to 100 kilometrów robimy.
20: Przycińska Agnieszka, Zarząd Dróg Miejskich.
21: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
20: Ludzie są bardzo zainteresowani tą mapą i chętnie biorą, mówiąc, zdarzyło mi się kilka razy w locie prawie podawać, ale mimo wszystko każdy jest zainteresowany. Najczęściej się pytają, czy jest darmowa, bo myślą, że może sprzedajemy. Oczywiście nasze mapy są darmowe.
1: Dlaczego akurat to miejsce?
20: Jako takie miejsce, gdzie tutaj jest bardzo dużo rowerzystów. Jeździ, łączymy dwa brzegi Warty i mimo wszystko tutaj dosyć sporo jest naszych rowerzystów.
21: Dzień dobry, może nowa mapa rowerowa Poznania?
22: O, dziękuję bardzo.
21: Proszę bardzo.
1: Przydaje się?
22: Na pewno warto odkrywać miasto.
1: A jeździ pan po Poznaniu na co dzień?
22: Od niedawna.
21: Proszę bardzo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Przydaje się taka mapa właśnie?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Wiadomo, jaką drogą jechać, gdzie najlepiej, gdzie bezpiecznie.
2: Ja również, chociaż jestem zbyt gorszy, ale z chęcią tutaj przyjeżdżam, także będę korzystał z tej drogi.
1: Będzie pan poznawał Poznań.
2: Tak jest, jak najbardziej.
0: Dwa rowery mamy, także jeździć będziemy razem.
4: Super pomysł. Właśnie to za darmo i mam aktualne, nie? Także wspaniale, dziękujemy. Fajne, bo są te trasy pokazane, gdzie można jechać, nie?
1: Ale widzę, tak, że państwo na rowerach, tak?
4: Na rowerach, na rowerach. No bo my tak od ubiegłego roku dopiero jeździmy. Jeździliśmy, ale sporadycznie. Póki mąż jest teraz już na emeryturze, to możemy jeździć. Także wspaniale.
1: Jakie miejsca wybierają państwo najczęściej?
4: No tutaj to właśnie tu Wartostrada.
23: Czekamy na tego, nie? Na Czechę, na Czechę, to tam jedziemy.
4: Także najwięcej tutaj jeździmy.
23: Tam nawet na pewną stronę.
1: Ale widzę, że zwracają państwo też uwagę na bezpieczeństwo. Widzę kaski.
23: No muszą być.
4: No muszą być, bo to różnie. Człowiek jest już starszy. Ktoś niech wiedzie, czy coś jednak, nie? To można, człowiek leci to zaraz w głowę, nie? A tak jednak ta głowa jest ochroniona, także to jest ważne dla bezpieczeństwa, bardzo uważam. Każdy powinien mieć.
1: A ile kilometrów dziennie państwo robią tutaj po Poznaniu?
4: Mamy tak około 15.
23: Jeździmy tam, 4-5 razy. Jak już jeździmy, jak zaczniemy, nie? To tak jeździmy.
6: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
4: Tak, odprężenie, ale człowiek się lepiej czuje, nie? Jednak się zmęczy trochę, zawsze jest trochę zmęczony, zmęczonym się jest. No także to takie fajne uczucie.
23: Po 40 tam paru latach pracy, to też człowiek, myślę, że nie będę tył, jak będę jeździł fizycznie troszeczkę.
4: Po 70, więc trzeba pilnować jednak o te mięśnie, o to wszystko, żeby nam nie zanikało, żeby być sprawnym jak najdłużej jednak.
1: Jak widać, nawet poznający osobiście sami podchodzą, tak? Przyszedł pan.
23: No mam blisko tutaj, no to sobie podszedłem na kawałeczek.
1: Nie przydaje się taka mapa?
23: No oczywiście, że bardzo. Ja już korzystam z tej mapy od iluś tam lat, tak pamiętam, przynajmniej no trzeci albo czwarty rok. Nie znam wszystkich ścieżek rowerowych w Poznaniu, a korzystając z tej mapy czasami odkrywam jakąś nową, no to nie zaszkodzi.
24: Dzień dobry. To są dla państwa mapy rowerowe, najnowsze, a dla dziewczynek coś ciekawego, jeszcze tu coś znajdę. Takie dzwoneczki. I jeszcze taki dla bezpieczeństwa.
4: Paseczki.
24: I odblaski. Może być, dziewczyny? Macie gdzieś tam, gdzie to schować? Czy...
25: Trzymacie? Włożysz do klatki?
24: Bardzo fajny pomysł. Zaraz sobie przejrzę tę mapę. Zobaczymy, co tam, gdzie możemy jeszcze podróżować.
1: Widzę, że pani to taka rowerzystka na całego.
24: Absolutnie. My cały rok się poruszamy rowerem. Prawda, dzieci? Jeździmy do szkoły, korzystamy. Teraz jest remont mostu, więc korzystamy z kładki, z Wartostrady codziennie. I to kilka razy dziennie. Co wam daje jazda dziewczyny po mieście?
25: Swobodę.
24: Nie stoimy w korkach, nie musimy parkować, nie musimy szukać miejsc.
1: Niestety słuchacze tego nie widzą. Ważne jest bezpieczeństwo, bo co na głowach?
24: Okej, oczywiście kaski, tak jest. Bez kasków nie jeździmy, prawda?
25: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
19: No jestem za tym jak najbardziej.
1: Jeździ pan po Poznaniu?
19: Jeżdżę bardzo dużo. Po Poznaniu.
1: Gdzie na przykład?
19: Właśnie tutaj. Między innymi Malta, Rataje, Śródmieście.
1: A co daje jazda na rowerze?
19: No, zdrowie. No, jeździmy dla zdrowia, jeździmy, bo są korki w mieście, jeździmy, bo jest problem z dojazdem w godzinach szczytu, także same pozytywy.
1: Taka mapa pomaga, tak?
23: No na pewno jakby ktoś miał tak jakby mniejsze doświadczenie, to by się przydało, tak? Jeżeli ktoś nie zna, jakby tych, powiedzmy, przeprowadził się do Poznania na przykład i nie zna tych miejsc, to faktycznie by się przydało.
1: Mapa rowerowa Poznania 2026 to kompendium wiedzy dla każdego rowerzysty, zarówno dla tych, którzy rowerem dojeżdżają codziennie do pracy, jak i dla miłośników weekendowych wycieczek. Publikacja uwzględnia zmiany w miejskiej sieci tras, w tym m.in. nowe połączenia w obrębie mostów berdychowskich. Podobnie jak w ubiegłych latach, mapa jest również dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Wilczak, w biurze strefy płatnego parkowania przy ulicy Głogowskiej, w Centrum Informacji Turystycznej przy Starym Rynku, a także w punktach obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego. Mapę można również pobrać w wersji elektronicznej.
6: Zmieniamy temat.
1: Wracają miejskie fontanny. Oczy mieszkańców i turystów cieszą już obiekty w parkach Mickiewicza, Maciejewskiego i Rataje oraz stare koryto Warty, a wy niezmiennie słuchacie naszego poznańskiego magazynu. Wiosna to czas, gdy coraz częściej odwiedzamy poznańskie parki, ale też okoliczne lasy.
3: Co z kleszczami? Posłuchajcie.
5: Jeśli chodzi o kleszcze, to warto pamiętać, że one nie są zależne tak bardzo od tego, co było zimą albo co było wcześniej, tylko od sytuacji w danym momencie. Czyli od tego, jaką mamy temperaturę i jaką mamy wilgotność.
3: Mówi dr Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: A to właśnie nasze nogi są pierwszym celem kleszcze. Kleszcze są aktywne zawsze, jak temperatura jest dodatnia. Oczywiście to, jak bardzo są aktywne, zależy od tego, jak jest wilgotno. Jest sucho, więc na pewno będzie ich mniej, co nie znaczy, że ich nie ma. One są, tylko są w takim stanie hibernacji, czyli śpią sobie w glebie. Jak tylko trochę popada i będzie tak cieplutko i wilgotno, to wtedy dużo więcej się obudzi i będzie szukało, czego by się tu najeść. Warto pamiętać, że jakkolwiek komary i kleszcze wkładamy do tego samego worka małych, wrednych, denerwujących nas stworzeń, to co wiemy o komarach, że one przesypiają zimę w wodzie, więc jeżeli zamarznie, to giną, tak? I potem na wiosnę jest ich mniej i zanim się populacja odbuduje, to mija kilka miesięcy albo czasem cały rok, to nie ma zupełnie zastosowania do kleszczy. Kleszcze śpią w ziemi, przykryte liśćmi, ściółką, ze schłą trawą, więc one już mają kołderkę. Należy się zabezpieczać przed kleszczami, niezależnie od tego, jaka była zima.
3: W jaki sposób poznaniacy wielkopolanie powinni zabezpieczyć się przed kleszczami?
5: Całe buty, długie spodnie, najlepiej włożenie nogawek spodni w skarpetki, jeśli idziemy w takim typowo leśnym, czy w jakiejś wysokiej roślinności. Do tego używanie repelentów, ale na ubranie, nie na ciało. Bardzo istotne jest to, żeby codziennie się sprawdzać, czyli miejsca, w które lubią się wbić kleszcze. Pod kolanami, zgięcia łokci, w tych miejscach najczęściej są kleszcze. U dzieci jeszcze linia włosów i za uszami. Sprawdzajmy codziennie. Jeśli znajdziemy kleszcza, wyciągnijmy go pensetą lub kartą do wyciągania kleszczy, zdezynfekujmy to miejsce i obserwujmy. Jeśli dużo przebywamy na łonie natury, warto rozważyć szczepienia na kleszczowe zapalenie mózgu. W dzisiejszych warunkach, które głównie występują przez większość roku, to chorobami odkleszczowymi możemy się zarazić i w grudniu, i w marcu, i w lipcu, ale myślę, że wiosna to jest taki czas, kiedy nie tylko sprzątamy w domu, często sprzątamy też w różnych swoich książeczkach, więc może też warto posprzątać w książeczce szczepień.
3: Teraz zabiorę Was w okolice Poznania. Będzie o ważnej inwestycji.
7: To jest inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców Poznania, przez mieszkańców gminy Czerwonek, ale też gmin ościennych. To jest nazwa, dokładnie brzmi, rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych, budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku. Justyna Maćkowiak-Szukalska, Urząd Gminy Czerwonak. To jest inwestycja, zadanie realizowane w partnerstwie gminy Czerwonak i miasta Poznania.
6: Co słychać w Wielkopolsce?
7: Co istotne, zadanie obejmuje zarówno budowę kładki pieszo-rowerowej na wysokości przystani Akwenmariny w Czerwonaku, jak i niezbędnych dojazdów z oświetleniem oraz monitoringiem. Projektowana kładka będzie miała długość ponad 150 metrów, szerokość 4 metry. Z uwagi na dość ostrą zimę w tym roku mamy odrobinę przesunięte prawdopodobnie oddanie tej kładki, ale dalej podtrzymujemy, że są to miesiące wakacyjne bieżącego 2026 roku. Kładka w Czerwonaku będzie miała ogromny aspekt użytkowy. Sporo mieszkańców i Czerwonaka, i Poznania zamierza wykorzystywać ją jako codzienny element dojazdu do pracy. Chcą właśnie tamtędy jeździć rowerem do pracy. Sporo osób przesiada się na rowery. Bardzo nas to cieszy i cieszy się, że będziemy mogli wesprzeć te osoby i ułatwić jeszcze komunikację po drugiej stronie Warty. Również dopytują o tę kładkę osoby, które zamierzają na weekend przyjechać do gminy Czerwonak, przyjechać rowerem, przejść się. Ci, którzy przyjadą rowerem, mają ambitne plany, żeby dojechać na Dziewiczą Górę, żeby przejechać po Puszczy Zielonce i to też jest na pewno ogromny, ogromny walor i ogromnie na plus w przypadku tej kładki w Czerwonaku. Ona będzie bezpośrednio już skomunikowana z Dziewiczą Górą, na co też wiele osób oczekuje.
3: Powiedzmy, że sam Czerwonak ma sporo do zaoferowania.
7: Tak. Poza tym, że będzie druga kładka, co pozwoli nam stworzyć pętlę rowerową, czerwonacką pętlę, która będzie pomiędzy kładkami miała około 5,5 km długości. Powstaje fantastyczny szlak z utwardzoną ścieżką, nieoświetloną, co jest istotne już w tej chwili, bo nie zaśmiecamy światłem wieczorami i nocami. Natomiast Czerwonak ma do zaoferowania dużo, dużo więcej. Pracujemy obecnie dość intensywnie intensywnie nad rewitalizacją Pałacu w Owińskach. Sporo pracy przed nami, ale też sporo już zostało zrobione. Powoli zaczyna być widać efekty. Oprócz tego Szlak Świętego Jakuba, również przepiękna przystań Aquen Marina w Czerwonaku.
1: Jak słyszeliśmy, szykuje się sporo inwestycji w tej części naszego regionu. A ja przypomnę, że o kładce w Czerwonaku, ale też o innych inwestycjach mówiła na naszej antenie Justyna Maćkowiak-Szukalska z Urzędu Gminy w Czerwonaku.
6: Radio Złote Przeboje 884 FM. Tydzień w Poznaniu.
8: Radio Złote Przeboje.
6: To jest Radio Złote Przeboje.
10: Dzień.

0: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek tego wydania zajrzymy do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Będzie m.in. o nowych salach operacyjnych.
5: To jest konsekwentna realizacja takiego długofalowego programu modernizacji przestrzeni szpitalnych, również w Wielkopolskim Centrum Onkologii.
4: Mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
5: Traktujemy ten szpital jako jeden z naszych priorytetowych obiektów, bo tutaj, jak wiadomo, choroby nowotworowe są jednymi z tych, które najczęściej spotykają mieszkańców Wielkopolski, obok oczywiście chorób układu krążenia.
3: To warto wiedzieć.
5: Ta modernizacja tutaj, kolejne trzy super nowoczesne sale operacyjne, to jest większa zdolność szpitala do podejmowania najróżniejszych interwencji i co warte podkreślenia, to są już absolutnie światowe, najnowocześniejsze technologie. To są właśnie te roboty, które wspierają pracę chirurgów, bardzo precyzyjne. To są technologie, które pozwalają dotrzeć do środka organizmu pacjenta z dawką chemioterapii lub radioterapii, precyzyjnie trafiając w guz, w to miejsce, które jest niebezpieczne dla pacjenta, jednocześnie powodując jak najmniejsze konsekwencje tego zabiegu, czyli szybki powrót do zdrowia, szybki powrót do domu. To wszystko jest dzisiaj bezcenne z punktu widzenia komfortu pacjenta. No i oczywiście trzeba podkreślić, że to są też już takie struktury nowoczesne, gdzie chirurg widzi na ekranie wnętrze organizmu, może to wszystko nagrać, potem przeanalizować. To wszystko jest podłączone pod wyrafinowane struktury cyfrowe, więc to jest naprawdę światowy poziom. I dzisiaj trzy sale, w kolejnym czasie będzie modernizować kolejne. Więc to jest po prostu proces, który cały czas trwa. My wspieramy cały czas Wielkopolskie Centrum Onkologii jako nadzorujący samorząd. W tym wypadku na tą tylko tutaj realizację przeznaczyliśmy 32 miliony z budżetu województwa. Na niektóre inne części, tak jak chociażby ten budynek ambulatorium, były przeznaczone pieniądze również z budżetu Unii Europejskiej, którym dysponujemy, więc ten proces nie mógłby się odbyć bez dotacji. Cały czas staramy się znajdować pieniądze dla naszych szpitali. W tym roku w budżecie jest to ponad 500 milionów złotych na różne inwestycje, zakupy sprzętu, które trafiają do naszych wszystkich szpitali.
6: W tej chwili działa cały nowy blok. Na piętro niżej mamy 6 sal operacyjnych. Tutaj jesteśmy na piętrze trzecim, które jest połączone z blokiem wewnętrznym, tutaj ciągami komunikacyjnymi. Witold Kistler, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. I tutaj zmodernizowaliśmy 3 sale operacyjne, które kiedyś były salami operacyjnymi i taką samą funkcję w tej chwili mają przywróconą, ale już zupełnie nowym charakterze. Jedna ze sal operacyjnych jest salą wyposażoną w angiograf cyfrowy, który jest podwieszony na takim specjalnym systemem szyn pod sufitem. On pozwala na wykonywanie zabiegów radiologii interwencyjnej. Także nie tylko zabiegi diagnostyczne, stereotaktyczne biopsje, ale również zabiegi ablacyjne, wypalanie zmian chociażby w wątrobie, możliwość wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych, czyli to jest zupełnie nowa działalność, którą szpital dzięki tej sali może rozpocząć. Jest to duża inwestycja, jest to bardzo zaawansowany sprzęt, w unikatowy sposób zainstalowany na tej sali, także zaprojektowanie, przebudowa tego bloku była dużym przedsięwzięciem i rzeczywiście dało to w mojej opinii bardzo dobry rezultat i mam nadzieję, że skorzystają na tym pacjenci, którzy będą tutaj operowani. Już zaczęliśmy te zabiegi wykonywać. Zaczynamy oczywiście od dołu, czyli od biopsji poprzez ablację. Zabiegi naczyniowe są gdzieś tam na szczycie tej piramidy zabiegów, które będziemy wykonywali. Są najbardziej skomplikowane i trudne. Wymaga to trochę czasu, żebyśmy rozpoczęli tę działalność w szerszej skali. W grudniu 2020 25 staliśmy się również posiadaczami kolejnego modelu robota Da Vinci. Mamy piątą generację robota Da Vinci, która stanęła piętro niżej na sali dedykowanej właśnie do zabiegów robotowych i w trakcie modernizacji teraz tych trzech sal przygotowaliśmy salę, w której stanął ten robot, którym pracujemy od 7 lat, od 2018 roku, kiedy go kupiliśmy, model XI. Jest również tutaj zainstalowany na tym zmodernizowanym bloku. Rzeczywiście zabiegi onkologiczne są coraz dłuższe, coraz bardziej skomplikowane i przeciągają się wielokrotnie na późne godziny popołudniowe. W przypadku oczywiście konieczności też pracujemy w godzinach późnych, popołudniowych i nawet nocnych, jeżeli trzeba, ale planowe zabiegi odbywają się jednak do godzin późnych popołudniowych. Nie mamy długich okresów oczekiwania. To jest jeden z mitów, który krąży wokół naszego szpitala. To jest absolutnie nieprawda. Pacjent onkologiczny wymaga całej ścieżki diagnostycznej. Po to jest utworzona karta diagnostyki leczenia onkologicznego, żeby wykonać wszystkie badania przedtem. I to trwa. Natomiast na pytanie, ile czeka na zabieg? 2 tygodnie. Bo my od momentu, kiedy mamy pacjenta zdiagnozowanego do zabiegu, czekamy z tym pacjentem około 2 tygodni. Natomiast cały proces diagnostyczny, on trwa dłużej. Pacjent musi mieć tomografię, rezonans, musi mieć konsultacje odpowiednie przed zabiegiem, musi do tego zabiegu być przygotowanym. Na pewno Państwo wiecie, że w tej chwili no, uważa się, że każdy pacjent powinien przejść chociażby prehabilitację. Musi być konsultowany z internistą, być przygotowany żywieniowo i to zajmuje czas, ale ten czas jest niezbędny, żeby uzyskać lepsze wyniki leczenia. Sama chirurgia już nie wystarczy. Wbrew pozorom nie jest to wielkie rozszerzenie naszej działalności, bo jedna z tych sal będzie bardziej służyła diagnostyce i wybranym zabiegom onkologicznym. Mówimy o radiologii interwencyjnej. Dwie sale mieliśmy takie dodatkowe, które używaliśmy, tak zwane satelitarne i one przestaną być użytkowane na korzyść tych sal nowych, które tutaj zmodernizowaliśmy. Więc nie mamy jakiegoś wyraźnego skoku w dostępności do sal. Myślę, że ten skok jest na poziomie 10%, czyli to może nie być bardzo zauważalne, jeżeli chodzi o wzrost dostępności. No niemniej organizacyjnie jesteśmy przygotowani do tego, żeby maksymalnie wykorzystywać nasze zasoby, co na pewno wtedy też zwiększa nasze możliwości tutaj pracy operacyjnej na bloku.
2: Lidia Sufinowicz, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Amazonki. Jestem tutaj też, co moim zdaniem jest niesłychanie ważne, koordynatorem wolontariuszek, które od 24, więcej nawet lat działają na terenie WCO, stąd no, każda inicjatywa, która się dzieje w WCO, to jest nasza radość. Widzimy, że ta zachorowalność jest coraz większa i niestety, co jest dla mnie ogromnym smutkiem, zachorowalność wśród młodych kobiet, bo dotąd się mówiło o tym, że chorują osoby dojrzałe, natomiast w tej chwili zachorowalność wśród młodych ludzi, zarówno chłopaków, a to jest rak jądra, jak i kobiet, a rak piersi, no i wszelkie inne, jest ogromna, jest bardzo duża i niestety przewidywania są, że to będzie jeszcze większe. W związku z tym ta profilaktyka to jest coś, co tylko nas może uratować. Najwspanialszymi osobami, o których tu zresztą mówił przedstawiciel pacjentów, są panie koordynatorki. To jest coś, co nam ratuje życie, bo w momencie diagnozy pacjent traci poczucie wszystkiego tak naprawdę i gdyby nie ta pomoc koordynatorów w szpitalu, byłoby znacznie trudniej. W tej chwili, jeżeli już mamy tą ścieżkę wskazywaną przez koordynatorów, a my na nich mówimy tak, jak ten pacjent tutaj właśnie powiedział, że to są takie nasze anioły, które prowadzą nas przez te korytarze szpitalne i jest nam zdecydowanie łatwiej. To nie jest coś, co mówię wbrew sobie albo pod te mikrofony, które są przede mną. W tej chwili naprawdę ogromną różnicę widzimy w tym, co się działo lat temu kilka. Sama byłam pacjentką wcześniej, potem byłam pacjentką raz jeszcze, jestem w tej chwili pacjentką taką świeżą i widzę to. Po prostu jestem, to dziwnie zabrzmi może, ale szczęśliwa obserwując to, co się dzieje, jak wyglądają operacje, jak wygląda diagnostyka, jak wygląda później leczenie. To naprawdę jest optymistycznie dla nas wszystkich pacjentów.
7: Profesor Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii. No, dla nas to jest znaczące poszerzenie oferty w zakresie leczenia operacyjnego. Do tej pory mieliśmy 6 sal operacyjnych. Oddając do istotnej modernizacji tą część bloku operacyjnego, będziemy mieli 9. Ale warto też podkreślić jeszcze jeden aspekt. To jest taki mały blok operacyjny, w którym są 3 sale i on jest całkowicie niezależny od głównego bloku operacyjnego, gdzie jest 6. To ma ogromne znaczenie, jak pokazały czasy epidemii, kiedy trzeba mieć pewne niezależne części szpitala oddzielone od siebie. W razie kolejnej epidemii no, też się czegoś uczymy, bo to, co się nie zdarzyło nigdy do tej pory, jak epidemia COVID w naszych nowożytnych czasach, nazwijmy to, teraz się zdarzyło, więc to jest jego ogromna zaleta i z tego się bardzo cieszę. Głębok jest połączony z drugą częścią, też z windą bezpośrednią, ale można go zupełnie oddzielić. Kupiliśmy drugiego najnowszego robota chirurgicznego, to też warto podkreślić, to zwiększy ilość operacji robotowych. Warto powiedzieć, że jesteśmy pierwszym ośrodkiem onkologicznym w Polsce, który kupił tego robota i pierwszym tego najnowszej generacji, i poprzedni robot chirurgiczny, który kupiliśmy kilkanaście lat temu, też był pierwszym robotem w ośrodku onkologicznym, w Centrum Onkologii. Wykonujemy operacje robotowe we wszystkich lokalizacjach, w których są one w Polsce wykonywane. To poszerzy, to zwiększy ilość zabiegów. Mamy kolejne zespoły, które są przygotowane do operowania przy pomocy robota. No, wprowadzamy nową metodę, która u nas była reprezentowana w małym zakresie, czyli radiologię zabiegową. Mamy dosyć dużą grupę pacjentów leczonych różnymi innymi metodami, którzy do tej pory, jeżeli takie wskazanie było, to byli kierowani do innych ośrodków. Teraz będziemy mogli u nich stosować tą metodę u nas. Musimy pamiętać, że jesteśmy jednym z największych ośrodków onkologicznych w Polsce i w Europie. No to gdzieś ci pacjenci muszą być leczeni. Blok operacyjny jest w miarę uniwersalny. Oczywiście to nie jest tak, że te sale ze względów też epidemiologicznych, w miarę staramy się utrzymywać te same strumienie pacjentów, ale ponieważ jest robot chirurgiczny, no to jakby z natury swojej rzeczy mogą być operacje w zakresie jelita grubego i raka stercza.
4: Przypomnę, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu zyskało kolejne sale operacyjne. Wszystko dzięki modernizacji centralnego bloku operacyjnego szpitala, która pochłonęła blisko 40 milionów złotych.
3: Zmieniamy temat.
4: Będzie o miejskich fontannach.
8: Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu ma pod swoją opieką 8 wodotrysków na terenie poznańskich parków i skwerów. Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Nasza największa fontanna znajduje się w parku Adama Mickiewicza lub, jak określają niektórzy mieszkańcy Poznania, fontanna przed operą. Pozostałe fontanny to m.in. w parku Romana Maciejewskiego, w pobliżu Uniwersytetu Ekonomicznego, w parku Rataje czy w Starym Korycie Warty. I te wymienione już działają. Nieco później natomiast zostanie włączona fontanna w ogrodzie wodnym na Cytadeli. Jest to związane z trwającą migracją płazów. A nasze stawy w rozarium i ogrodzie wodnym cieszą się ogromnym zainteresowaniem żab. Wykorzystując sytuację, przypominam, że wszystkie gatunki ropuch w Polsce są objęte ochroną prawną. Nie wolno ich dotykać, chwytać, przenosić ani płoszyć. Szczególną ostrożność warto zachować wieczorami i nocą w pobliżu zbiorników wodnych oraz na alejkach parkowych. I apelujemy o niewypuszczanie psów do zbiorników, ponieważ w niektórych przypadkach kontakt z wydzieliną na skórze ropuchy może spowodować uszczerbek na zdrowiu czworonoga. I dlatego, mając na uwadze dobro naszych nowych mieszkańców, wodotrysk w ogrodzie wodnym na Cytadeli zostanie uruchomiony, gdy kijanki troszeczkę podrosną. W późniejszym terminie tryśnie fontanna u zbiegu ulic Zielonej, Strzeleckiej i Długiej na skwerze Zielone Ogródki Zbigniewa Zakrzewskiego, ponieważ obecnie trwają tam prace związane z instalacją wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i teletechniczną. Remontowane są także uszkodzone elementy, m.in. betonowy mostek oraz podziemna komora techniczna z pompami i armaturą sterującą. Niestety nieczynna w tym sezonie będzie pochodząca z początku ubiegłego wieku zabytkowa fontanna z delfinami, zwana również studzienką Krontala, która znajduje się przy zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 Lutego. Fontanna przychodzi w tej chwili kompleksowy remont. Prowadzone są prace konserwatorskie, które obejmują m.in. remont rzeźby delfinów i dzieci, wymianę dysz wodnych oraz naprawę kamiennych elementów. Prace potrwają do jesieni. Natomiast dopiero w przyszłym sezonie mieszkańcy naszej willi cieszyć będzie fontanna na placu Marii Skłodowskiej. W tym miejscu prace ruszą już niebawem. I jeszcze jedno, mówiąc o fontannach, musimy przypomnieć, fontanna to nie basen. Fontanny nie są przystosowane do użytku kąpielowego i nie spełniają standardów bezpieczeństwa oraz higieny wymaganych kąpieliskom. Woda w fontannach krąży w obiegu zamkniętym. Nie jest filtrowana ani dezynfekowana, dlatego nie jest przeznaczona do kontaktu ze skórą ani do picia. Z tego powodu nie nadaje się do użytku przez ludzi. Dodatkowo betonowe powierzchnie wodotrysków są śliskie i twarde, co zwiększa ryzyko poślizgnięcia, skaleczenia czy stłuczenia. Warto przypomnieć, że o obowiązującym zakazie kąpieli w miejskich fontannach. Każdy, kto zdecyduje się go złamać,

0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, witajcie, zapraszam na magazyn, w którym sporo tematów z naszego miasta, na początek jednak sprawa z okolic Poznania.
0: O tym się mówi.
2: Dzięki szybkiej reakcji strażaków, leśników i policjantów udało się zapobiec zagrożeniu ekologicznemu w nadleśnictwie Babki. Otóż ktoś do lasu, blisko Poznania, w miejscowości Biskupice, wyrzucił 30 zbiorników z substancją, którą później strażacy sprawdzili z grupy ratownictwa chemicznego. Okazało się, że w środku były rozpuszczalniki. Gdyby doszło do wycieku tych rozpuszczalników, no to nawet istniała możliwość skażenia gleby i wód gruntowych, także ryzyko pożaru. Tutaj na miejscu działała też policja, zabezpieczała ślady. Teren został później przekazany leśnikom z nadleśnictwa Babki, którzy zajęli się utylizacją tych odpadów. Już wiemy, że koszt tej utylizacji wyniesie około 5 tysięcy złotych. Śmieci nadal są problemem w polskich i wielkopolskich lasach. Mimo tego, że kary zostały zaostrzone, gdyż za zanieczyszczanie lasu grozi teraz grzywna nie niższa niż 500 zł, a za składowanie odpadów w lesie grzywna od 1000 zł ograniczy wolności lub nawet areszt. No ale jeśli spojrzymy w statystyki tylko naszej tutaj Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, widzimy, że nadleśnictwa poznańskiej dyrekcji rocznie średnio zbierają taką ilość odpadów, która zmieściłaby się w 65 tysiącach przydomowych kubów na śmieci. To tak jakby każdy mieszkaniec miasta Leszna wyrzucił taki kubeł do lasu. Koszt sprzątania roczny dla nadleśnictw poznańskiej dyrekcji tych śmieci to około 3 miliony złotych. Za taką kwotę moglibyśmy równie dobrze wybudować infrastrukturę turystyczną dla mieszkańców. Apelujemy o to, by Państwo zgłaszali, jeśli widzą Państwo takie przypadki, pod numer 112 zgłaszali przypadki właśnie, jak ktoś wyrzuca śmieci, czy składowania śmieci, by zapobiec poważnym konsekwencjom dla środowiska.
1: Mówił nam Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Czas na kolejny temat. Już po raz 10. Wydział Neofilologii UM organizuje Dni Różnorodności Kulturowej.
0: Wkrótce!
3: Jest to święto, które pozwala na przedstawienie różnorodności kulturowej reprezentowanej na wydziale poprzez warsztaty, dyskusje, wystawy, gry, koncerty, a także poznawanie kuchni innych kultur. Tegoroczne Dni Różnorodności Kulturowej otworzy koncert jubileuszowy w Auli Uniwersyteckiej, który odbędzie się 9 maja. Będzie to koncert muzyki świata, a wydarzenie będzie otwarte i skierowane do mieszkańców Poznania. 16 maja, na 4 dni przed głównymi obchodami, odbędą się Dni Różnorodności Kulturowej w Muzeum Kultur Świata. Będzie to dyskusja z obcokrajowcami uczącymi się na Wydziale Neofilologii i mieszkającymi w Polsce. To spotkanie otwarte, skierowane do mieszkańców Poznania w ramach Nocy Muzeów. 20 maja odbędą się Dni Różnorodności Kulturowej na Wydziale Neofilologii UAM. Wydarzenie skierowane do studentów oraz uczniów szkół średnich. W programie warsztaty językowe, bębniarskie, taneczne, gry planszowe z różnych krajów, mini wykłady o komunikacji międzykulturowej, speed talking, stanowiska ze specjałami kulinarnymi i wielojęzyczne karaoke.
1: Mówił Przemysław Stanula z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
0: Sport w Poznaniu.
1: Czas na kolejny temat. W sobotę 23 maja poznańską Maltę opanują smoki.
4: Tak jest, dokładnie. 23 maja w sobotę spotykamy się po raz kolejny na Malcie. Maciej Młodzik, organizator. Kolejna odsłona imprezy Mistrzostwa Szkół w Smoczych Łodziach, Poznańskie Dragony oraz Poznań Canoe Challenge, a także Mistrzostwa w Smoczych Łodziach, również Poznańskie Dragony 2026. Impreza, która została zapoczątkowana przeze mnie w 2008 roku, jak widać, cały czas się rozrasta. Z każdym rokiem uczestników, można powiedzieć, przybywa. To nas bardzo cieszy. Smoczy łodzie, czyli krótko powiedziawszy, z przodu głowa smoka, z tyłu ogon smoka, w środku 10 osób, które wiosłuje. Z przodu jest jeszcze bębniarz. Szkoły startują za darmo, także udział jest ich bezpłatny. Można się cały czas zapisywać. Wystarczy wejść na naszą stronę fwpp.com.pl i tam w zakładce właśnie Poznańskie Dragony są formularze, które należy do nas przesłać na Poznańskie Dragony.
1: Będzie rywalizacja, ale chyba nie tylko o to chodzi, bo to taka wielka impreza integracyjna.
4: Dokładnie. To jest tak naprawdę impreza sportowa z rywalizacją w tle, można powiedzieć, integracyjna. Cieszymy się, że każdego roku do nas uczniowie przychodzą, także każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Wspaniały dzień na Malcie, na przepięknym obiekcie, na którym w tym roku będą przecież rozgrywane Mistrzostwa Świata w kajakarstwie.
1: Jednym słowem,

0: ta impreza nie mogła się odbyć w innym miejscu.
1: Nie, to jest tor na co dzień zarezerwowany dla profesjonalistów, a właśnie na ten jeden dzień w Poznaniu odbywają się biegi dla totalnych amatorów, jeżeli można tak powiedzieć, ponieważ niektórzy oczywiście mają gdzieś tam doświadczenie w spływach kajakowych, ale tutaj w takiej rywalizacji właśnie na przykład na kajakach turystycznych, a zwłaszcza na smoczych łodziach, są to raczej nowicjusze albo osoby, które kiedyś już u nas startowały, ale na co dzień nie trenują. Dlatego tutaj chodzi głównie o tą dobrą zabawę, o taki pozytywny przekaz, że na wodzie na poznańskiej Malcie można się wspaniale bawić.
0: A można się jakoś przygotować do tych zawodów?
1: Ja zawsze zachęcam do aktywności fizycznej na co dzień, natomiast do samego startu na smoczych łodziach niestety nie można, nie mamy tutaj, nie prowadzimy wcześniej treningów, ale z drugiej strony właśnie chodzi o to w naszej imprezie, żeby wszyscy mieli równe szanse, czyli każdy przychodzi na smocze łodzie i na kajaki, my robimy szybki instruktaż, ludzie wchodzą, bardzo nas zawsze cieszą osoby, zwłaszcza na kajakach, które przychodzą po raz pierwszy, są w życiu na kajakach, po raz pierwszy chwytają to wiosło do ręki i po chwili już sobie wiosłują właśnie na poznańskiej Malcie. A w tym roku, powiem jeszcze, że mamy dwie nowości, coś czego nie było w poprzednich latach. Będą to osobne kategorie dla radnych osiedlowych, których zgłosiło się naprawdę bardzo, bardzo duża ilość. A oprócz tego w tym roku po raz pierwszy wystartują dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Także też taka nowość u nas na poznańskiej Malcie.
0: Przypomnę, że to wydarzenie 23 maja, a powiedzmy jak było rok temu.
1: W zeszłym roku wystartowało w sumie ponad 400 uczestników. Tak samo były to zawody na kajakach turystycznych. Na kajakach turystycznych wystartowało 18 osób w sumie, czyli 36 osób na raz. Co jak na, oczywiście, jeżeli popatrzymy na zawody, na przykład porównamy kajaki do biegów, no to tutaj to była znikoma ilość. Natomiast 18 łodzi puszczenie na raz na jeziorze to naprawdę robi, widać je, można powiedzieć, i dużą atrakcję. Natomiast później w kajakach na smoczych łodziach dla szkół, w mistrzostwach szkół w smoczych łodziach Poznańskie Dragony 2025 wystartowało 28 łodzi. W tym roku wiemy, że tych uczestników będzie dużo, dużo więcej, ponieważ już teraz mamy właśnie dużo więcej uczestników zgłoszonych chociażby w rywalizacji szkół na tym etapie i w rywalizacji firm. Także, ale jeszcze cały czas zapraszamy właśnie wszystkich chętnych.
0: Będzie można kibicować tam na miejscu nad Maltą.
1: Tak jest, impreza, która jest też, dodam, pod patronatem ministra sportu i turystyki oraz prezydenta miasta Poznania, przy wsparciu Urzędu Miasta Poznania, przyciąga nie tylko uczestników na wodę, ale również przyciąga wszystkich uczestników do kibicowania. To jest nieodzowny element naszej imprezy.
0: Skorzystam z okazji i zapytam jeszcze o inne imprezy, które odbędą się w tym sezonie. Oprócz tej, co jeszcze takiego interesującego w tym sezonie?
1: Na wodzie to jest tak naprawdę jedyna impreza, którą w tym roku robię. Zapraszam oczywiście już teraz na wiosłowanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale to dopiero będzie w styczniu 2028 roku. Natomiast jeszcze przede mną również turniej piłki nożnej dla studentów międzynarodowych, czyli popularny Euroasmus and Friends Cup 2026. Będzie to kolejna odsłona turnieju, który tak naprawdę został zorganizowany po raz pierwszy przez mojego kolegę Michała w 2012 roku. Jest to chyba najstarszy taki turniej, który nawiązuje cały czas do rywalizacji Euro 2012.
0: I to wydarzenie w Poznaniu.
1: Tak jest, to wydarzenie 14 maja na ośrodku przywodnym, starym ośrodku przywodnym Rataje, czyli osiedle Piastowskie 106.
0: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
1: Maciej Młodzik, organizator.
0: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Czas na temat inwestycyjny.
2: Przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych na Raszynie powstaje nowa część z salami warsztatowymi. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. W najwyższym punkcie budynku pojawiła się wiecha, czyli taki symboliczny wieniec. Osiągnęliśmy na tej budowie stan surowy otwarty, co oznacza, że gotowe są ściany nośne, stropy czy też dach. Teraz wykonawca zajmuje się montażem okien oraz rozprowadzaniem niezbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zakończyły się też niemal wszystkie prace związane z zewnętrznymi instalacjami. Między innymi zamontowane zostały zbiorniki retencyjne, ale też wykonano przebudowę przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. A dzięki tej inwestycji przyszli fachowcy wykształcą się w profesjonalnych i nowoczesnych nowoczesnych warunkach, bowiem w tym nowym budynku będzie można zdobywać praktyczne umiejętności zawodowe w zakresie architektury krajobrazu, wykończenia wnętrz i branży budowlanej. Co ciekawe, już teraz uczniowie mogą obserwować plac budowy przez okna głównego budynku, ale też grupy z nauczycielami mają możliwość wejścia na teren robót. Powierzchnia całkowita tej nowej części wyniesie 600 m2. Budynek ma jedną kondygnację, ale o zróżnicowanej wysokości brył. W wyższej części powstają właśnie te sale warsztatowe z niezbędnym zapleczem, a w niższej będą pomieszczenia zaplecza organizacyjno-dydaktycznego, węzeł sanitarny czy też magazyn.
0: Dzięki rozbudowie szkoły zwiększy się powierzchnia użytkowa na potrzeby praktycznej nauki 10 zawodów o silnym zapotrzebowaniu dla wielkopolskiego rynku.
3: Eko Poznań.
0: Jak powinien wyglądać ekologiczny transport, w jaki sposób racjonalnie korzystać z tego, co nam daje natura, to tylko niektóre pytania, jakie postawili przed sobą młodzi artyści, którzy wzięli udział w drugiej edycji konkursów plastycznych Mobilna Metropolia oraz Nasza Ekometropolia.
4: Wielki finał, cieszymy się, jest to druga edycja konkursu plastycznego w zakresie prac, które pokazują, jak możemy zmieniać mobilność miejską na eko oraz w zakresie adaptacji do zmian klimatu, czyli ekometropolii. Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Z tej drugiej edycji było dużo więcej prac, dużo większy też wybór prac, więc powiem szczerze, coraz bardziej świadomość dzieci, jeżeli chodzi o ekologię, o postawy ekologiczne jest coraz większa, co bardzo cieszy.
5: Anna Aleksandrzak, dyrektorka Biura Metropolii Poznań. Mamy rozstrzygnięcie, a w zasadzie przyznanie nagród w dwóch konkursach. To jest już druga edycja konkursów plastycznych realizowanych przez Metropolię Poznań w ramach projektów finansowanych, współfinansowanych z funduszy unijnych.
0: Jakie prace pojawiły się? No niestety słuchacze tego nie widzą.
5: Po pierwsze, one były bardzo kreatywne, bardzo ciekawe i bardzo różnorodne. Począwszy od komiksu, który pokazuje i uczy w zasadzie, jak właściwie się powinniśmy zachowywać, jak segregować odpady, poprzez takie prace, które pokazują naszą planetę w dobrej i złej kondycji. Także prace były bardzo różnorodne, pokazują sposoby przemieszczania się po mieście w sposób aktywny, w sposób wykorzystujący transport publiczny i też troskę o nasze małe ojczyzny.
0: Bo tutaj powiedzmy nie chodziło tylko o zabawę.
5: Tak, przede wszystkim ten konkurs miał mieć wymiar edukacyjny. Taki był plan, żeby uczniowie czy uczennice zmierzyli się z tematem. To były dwa tematy. Jeden właśnie w zakresie klimatu, zmian klimatycznych, a drugi właśnie związany z aktywnym przemieszczaniem się po mieście, także musieli trochę pomyśleć, w jaki sposób przedstawić ten temat, jakie rozwiązania nam zaproponować, żeby były one ciekawe i atrakcyjne. Tutaj musimy powiedzieć, że jesteśmy akurat liderem dwóch dużych zintegrowanych projektów, także czy to ścieżki rowerowe, czy rozwiązania związane z małą retencją, to są parki kieszonkowe, to są ekoprzystanki, szereg mniejszych i większych projektów, które realizowane są właśnie przy wsparciu środków unijnych. Dwa duże zintegrowane projekty, które łączą różne samorządy.
0: Tutaj rodzice dumni, tak?
6: Jak najbardziej.
0: I co córka wykonała?
6: Może powiesz, Marcinko?
7: Córka wykonała rysunek, na którym przedstawiła, w jaki sposób my w domu dbamy o środowisko, czyli narysowała dom jednorodzinny, narysowała szklarnię, narysowała samochód elektryczny, który się ładuje, panele słoneczne.
0: A skąd państwo jesteście?
7: My jesteśmy z Siekierek Wielkich.
0: Czyli z okolic Poznania.
7: Okolice Poznania, dokładnie. Tak. No właśnie szklarnię mamy, właśnie z deszczówki korzystamy w ogrodzie, staramy się maksymalnie wykorzystać panele słoneczne.
6: Mamy specjalny system uzdatniania wody, który wujek wymyślił. Tak naprawdę łapiemy deszczówkę i później podawamy nią ogródek.
7: Pomagają dzieci w ogrodzie, tak? Też dbają właśnie o rośliny, o ogród.
8: Nie jesteśmy z Morwanej Gośliny.
0: Czyli okolice Poznania.
8: Tak.
0: I jesteście eko?
8: Eko, oczywiście. Córka stworzyła komiks.
0: A syn co wykonał?
8: No wykonał pracę związaną z nowoczesnym transportem bezemisyjnym.
9: Był tam na przykład samolot przyszłości.
0: A państwa zdaniem takie konkursy są potrzebne, żeby promować ekologię?
10: Myślę, że tak. Zwłaszcza, że można wygrać fajne nagrody.
11: Wykonałam pracę z konkursu Mobilna Metropolia. Rysunek przedstawiający koziołka i dwójkę ludzi jadących na rowerach, żeby promować jazdę na rowerze i no, żeby było zdrowo.
0: Akcent taki poznański, koziołek.
11: Tak, właśnie specjalnie był ten koziołek na przodzie.
0: Wszystkim młodym twórcom gratulujemy.
3: Radio Złote Przeboje 884 FM. Tydzień w Poznaniu.
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu poruszę sporo tematów z naszego miasta i regionu. Zaczynamy. Poznańscy policjanci zatrzymali łącznie 5 mężczyzn podejrzanych o rozboje, pobicia oraz uszkodzenia ciała. Do przestępstw dochodziło na przełomie marca i kwietnia w rejonie Wartostrady.
3: Kryminalny Poznań.
12: Sprawa miała swój początek 27 marca, kiedy policjanci otrzymali zgłoszenie o brutalnym ataku w rejonie Wartostrady przy moście Rocha. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji. Z ustaleń wynikało, że grupa młodych mężczyzn zaatakowała swojego rówieśnika, bijąc go i kopiąc po całym ciele. Sprawcy, używając przemocy, dokonali rozboju. Zabrali pokrzywdzonemu niewielką ilość gotówki, papierosy oraz szalik, po czym uciekli z miejsca zdarzenia. W wyniku ataku pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń w obrębie głowy i twarzy, w tym złamanie oczodołu. Sprawą natychmiast zajęli się śledczy z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto. Analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu oraz intensywna praca operacyjna pozwoliła ustalić, że ta sama grupa mężczyzn była odpowiedzialna również za inne zdarzenia o podobnym charakterze. W jednym z nich sprawcy najpierw zaczepili słownie grupę młodych ludzi przebywających nad Wartą, a następnie zaatakowali jednego z mężczyzn, uderzając go i kopiąc po całym ciele. To jednak nie był koniec agresji. W trakcie oddalania się z miejsca zdarzenia jeden z napastników rzucił w kierunku pokrzywdzonych szklaną butelką. Przedmiot trafił w rękę kobiety, powodując jej rozcięcie i narażając ją na poważniejsze konsekwencje zdrowotne. Skrupulatna praca kryminalnych szybko przyniosła pierwsze efekty. 10 kwietnia w wyniku skoordynowanych działań policjantów ze Starego Miasta, wywiadowców oraz funkcjonariuszy oddziałów prewencji zatrzymano pierwszych 4 podejrzanych. Mężczyźni próbowali się ukrywać i uciekać, jednak zostali szybko odnalezieni i obezwładnieni. Zatrzymani mężczyźni byli w wieku od 20 do 30 lat, a jeden z nich posiadał przy sobie środki odurzające. Dalsza intensywna praca operacyjna doprowadziła do zatrzymania kolejnej osoby powiązanej ze sprawą. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz rozboju. Dodatkowo jeden z 20-latków odpowie także za uszkodzenie ciała oraz posiadanie narkotyków. Na wniosek prokuratury rejonowej Poznań Stare Miasto sąd zadecydował o zastosowaniu wobec całej piątki tymczasowego aresztowania.
0: Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. Teraz goście w studio.
13: Młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
0: A naszą rozmowę zaczniemy od wtyczek bezpieczeństwa.
13: Dokładnie. To nowe urządzenia, które zostały przekazane strażakom Państwowej Straży Pożarnej na terenie Wielkopolski. A jest to tak naprawdę efekt wspólnych spotkań i pracy przedstawicieli wielu podmiotów w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest organizowana przy Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. To urządzenia, które mają zapewnić bezpieczeństwo strażakom, którzy ratują osoby poszkodowane w wypadkach drogowych z udziałem pojazdów elektrycznych. Tak naprawdę są to urządzenia podłączane do pojazdów elektrycznych w gniazda ładowania. Przypominają taką rękojeść od można powiedzieć, ładowania. Tak to urządzenie wygląda. Ten model, w który zostali wyposażeni wielkopolscy strażacy, ma na celu przede wszystkim rozłączenie napięcia w pojeździe elektrycznym w momencie, kiedy dochodzi do wypadku drogowego czy kolizji. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że pierwszą zasadą w ogóle w ratownictwie jest zachowanie bezpieczeństwa. Pojazdy spalinowe, tutaj słyszymy pracę silnika, możemy zobaczyć, czy ten pojazd jest aktywny już po wystąpieniu zdarzenia. Natomiast pojazd elektryczny, tutaj nie będziemy słyszeli pracy silnika. Nie zawsze ratownicy w momencie, gdzie jest jakiś harmider, mówimy tu o okolicznościach zdarzenia, są w stanie rozpoznać, czy ten pojazd po prostu został dezaktywowany. I wtyczka bezpieczeństwa ma służyć temu, by bezpiecznie unieruchomić ten samochód, i dalej zająć się ratowaniem życia osób poszkodowanych, tudzież innym zabezpieczeniem, innymi czynnościami ratowniczymi, tak, żeby po prostu ten pojazd nam nie odjechał w momencie, kiedy ratownicy będą pracowali przy tym samochodzie pokolizyjnym, można powiedzieć.
0: Czy często w Poznaniu, w Wielkopolsce dochodzi do zdarzeń, do wypadków, do kolizji z udziałem tak zwanych elektryków?
13: Jest to zjawisko, które, można powiedzieć, rozpoczyna się. Mamy statystykę, która pokazuje, że stosunkowo niewiele jest takich zdarzeń. Natomiast trzeba powiedzieć tutaj jasno, że to, że ta liczba wciąż jest mała, to pewnie dlatego, że coraz częściej wyposażamy się w samochody elektryczne, ale jednak jeszcze na rynku rynek jest przesycony tymi pojazdami spalinowymi. Natomiast dlaczego dla ratowników to jest ważne? Dlatego, że sama kolizja czy wypadek drogowy przecież nie muszą powodować od razu ryzyka powstania pożaru. Czy może inaczej, nie każde zdarzenie z pojazdem elektrycznym to pożar samochodowy. samochodu. Ale już właśnie wypadek czy kolizja mogą powodować, że bateria w takim samochodzie będzie się nagrzewać i efektem wtórnym tego zdarzenia może być pożar takiego pojazdu. Zdecydowanie więcej dziś mamy wypadków i kolizji niż samych pożarów pojazdów elektrycznych. Natomiast no właśnie patrząc czy prognozując i określając ryzyko, jakie mamy podczas działań ratowniczych, taka wtyczka, takie urządzenie, wtyczka bezpieczeństwa ma pomóc nam przede wszystkim w tym, żeby z jednej strony dezaktywować ten pojazd, ale z drugiej strony właśnie też ocenić, bo takie możliwości są, czy no, nagrzewanie się baterii w pojazdach elektrycznych występuje już po kolizji i czy to nagrzanie no, w efekcie właśnie wtórnym może spowodować powstanie pożaru. Jest to ważne, dlatego że walka, można powiedzieć, z takim pożarem pojazdu elektrycznego, gdzie mówimy o palącej się baterii, jest trudniejsza niż przy takim, powiedzmy, standardowym pożarze. Tutaj też myślę o pożarze pojazdu z olej spalinowego. Wcześniej, w zeszłym roku, co również jest efektem współdziałania w ramach Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, strażacy zostali wyposażeni w takie płachty gaśnicze. A one mają właśnie na celu spowodować odcięcie powietrza, w zasadzie tlenu, który jest w powietrzu, w momencie, kiedy pali się taki pojazd elektryczny, tak, żeby najpierw stłumić ten pożar, który mamy, a dopiero potem zająć się schładzaniem czy ewentualnym dogaszeniem, dlatego że no, palące się baterie to pożar taki bardzo dynamiczny, z dużym przyrostem temperatury, no i zwykłe, można powiedzieć, polewanie wodą nie przynosi takiego efektu, którego byśmy chcieli, tak żeby sprawnie taki pożar ograniczyć.
14: To bardzo ważne, co pan powiedział na naszej antenie. Teraz zmienię temat, a zapytam o pożary, ale pożary traw, łąk, nieużytków. Niestety ten temat powraca jak bumerang, prawda?
13: Prawdą jest, że co roku, szczególnie w tych takich miesiącach wiosennych, apelujemy o to, by nie wypalać traw, nie wypalać też gałęzi czy pozostałości roślinnych, które bardzo często mamy, można powiedzieć, pozbierane na naszych ogródkach działkowych, kiedy porządkujemy. Bywa, że strażacy oprócz zdarzeń takich, gdzie faktycznie dochodzi do wielkopowierzchniowych też często pożarów traw, których powody są różne, ale także i człowiek i zaproszenie ognia, no to jeden z tych głównych powodów takich pożarów. Bywa, że właśnie oprócz takich zdarzeń mamy do czynienia z takimi, można powiedzieć, ogródkami, działkami, gdzie no pewnie po telefonie sąsiada, po telefonie osoby, która zaniepokojona, widząc jakiś dym unoszący się między ogródkami działkowymi, alarmuje straż pożarną. My wtedy oczywiście odpowiadamy na takie zgłoszenie, jedziemy. No i nierzadko niestety okazuje się, że to właśnie jakieś wypalanie pozostałości roślinnych na naszych podwórkach czy działkach.
14: Sporo takich zdarzeń mieliście w Poznaniu, w Wielkopolsce.
13: Ten sezon, można powiedzieć, czyli rok 2026, jest lepszy, spokojniejszy. Mamy mniej takich zdarzeń i to cieszy, dlatego że widać, że ta odpowiedzialność naszych mieszkańców no, jest, można powiedzieć, na jakimś poziomie i że takie apele przynoszą jakiś skutek. I dobrze, dlatego że no, to od nas zależy bezpieczeństwo i to my mamy wpływ na tego typu zdarzenia. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie to przyroda, to biologia powoduje, że po prostu dochodzi do pożaru, także i na terenach trawiastych, na pastwiskach, czy łąkach, czy przy nasypie kolejowym, ale nierzadko też no właśnie człowiek, a przede wszystkim człowiek jest tym źródłem, czy tym momentem, od którego pożar się zaczyna. W dużej mierze przez nieuwagę, ale zdarzają się pojedyncze przypadki, gdzie ludzie świadomie podpalają tereny i tu bardzo akcentujemy, że mitem jest, że wypalanie traw czy gleb użyźnia tą glebę. To nie jest prawda, to nie powoduje pozytywnego zjawiska, wręcz przeciwnie, giną całe ekosystemy, czyli zwierzęta, te powiedzmy, ta natura, która nas otacza i zdecydowanie bardziej taka sytuacja, gdzie wypalamy trawy, rujnuje ten ekosystem niż mitycznie użyźnia. Czy powoduje, że po prostu będzie ten teren lepiej wyglądał, czy lepiej pracował, czy będzie można tam posadzić jakieś sadzonki, że to będzie lepsze, bożyśniejsze. To nie jest prawda.
14: Nie zapominajmy o tym wszystkim, tym bardziej teraz, w maju, gdy przyroda obudziła się do życia. Ja przypomnę, że państwa i moim gościem dziś był
13: młodszy aspirant Marcin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
14: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję.
14: Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz będzie o pływaniu, ale pływaniu takim nietypowym. Dziś zagościła u mnie
15: Agnieszka Stachowiak, pływaczka zimowa i pływaczka open water.
0: No właśnie, sezon na to zimowe pływanie już się zakończył.
15: Tak, już się właśnie zakończył i teraz przede mną zaczyna się nowy sezon pływania open water, czyli pływania na wodach otwartych. No, zaczynamy od właściwie końca maja. Będziemy pływać przez 3 miesiące, startując w różnych zawodach. No, pierwsze zawody open water się odbywają w miejscowości Lusowo.
0: Czyli w okolicy Poznania.
15: Tak, to będą zawody właśnie open water. Odbywają się 14 dokładnie czerwca w Lusowie. Jest kilka fajnych dystansów, także każdy może spróbować swoją przygodę w pływaniu open water.
0: A powiedzmy, czym różni się takie pływanie zimowe od tego takiego tradycyjnego w sezonie wiosennym, w sezonie letnim?
15: Pływanie zimowe odbywa się przede wszystkim na akwenach otwartych. To są jeziora, rzeki, morza, cieśniny. I w pływaniu zimowym zazwyczaj jesteśmy w tej wodzie 5 minut. Są oczywiście osoby, które pływają długodystansowo, więc potrafią nawet pływać 20 minut w tej zimnej wodzie. Natomiast pływanie open water to jest pływanie już na wodach otwartych, gdzie temperatura wody jest od tam 16 stopni do 20 paru stopni. Można w tych zawodach startować w piankach lub bez pianek. Jest podział właśnie na pianki i bez pianek. Są różne dystanse w pływaniu open water. Najkrótszy zazwyczaj dystans to jest 500 metrów, potem jest 1,5 kilometra, 3 kilometry, 5 kilometrów i na niektórych zawodach jest nawet 10 kilometrów.
0: Pani Agnieszko, a Pani ulubione miejsca, gdzie można pływać? Chodzi o akweny tutaj w okolicy Poznania.
15: Moim absolutnym faworytem jest Szczeszynek oraz Jezioro Powickie. To są moje akweny, takie, na które najczęściej wyjeżdżam, na których trenuję, przygotowuję się do moich startów, no bo żeby startować w zawodach open water, trzeba przede wszystkim pływać dużo na wodach otwartych. Pływanie na samym basenie nie wystarczy, chociaż trening basenowy też jest bardzo ważny.
0: Oczywiście my trzymamy kciuki za panią Agnieszkę. Tymczasem pozostajemy w temacie wodnych klimatów. Sezon kąpielowy dopiero w czerwcu. Tymczasem, jak przyznają ratownicy...
16: Mimo to, że to jest dopiero maj, ale ta chęć spędzania czasu nad wodą jest bardzo duża o Wielkopolan. Damian Jerszyński, WOB Wielkopolska. Nie ma się co dziwić, mamy bardzo ładne tereny, bardzo ładną infrastrukturę, jeżeli chodzi o poznańskie kąpieliska i nie tylko poznańskie. I to przyciąga, dlatego też nie ma się co dziwić, że chcemy właśnie nad tą wodą spędzać czas.
0: To, co pan powiedział, ta woda jest jeszcze chłodna. O czym pamiętać, gdy mamy kontakt z taką chłodną wodą, gdy wchodzimy do takiej zimnej wody?
16: Przede wszystkim trzeba się dobrze rozgrzać. To jest zawsze taka moja rada. Jest jakaś aktywność fizyczna, jakiś sport, więc trzeba do tego się przygotować. Dobra rozgrzewka, spokojne wejście do wody. Pamiętajmy, że też nie wchodzimy do wody po posiłku. Trzeba też troszeczkę odczekać. Naukowcy mówią, że to jest mniej więcej godzina, więc tą godzinę należałoby poczekać. Rozgrzać się i stopniowo do tej wody wchodzić, chlapiąc się. To jest takie najważniejsze. Nie od razu do tej zimnej wody wbiegać, bo to może grozić różnym wypadkom nad wodą. Pamiętajmy też, że różne pomysły mogły mieć osoby wcześniej i na przykład wrzucił jakąś butelkę do wody, tak? Na razie te kąpieliska jeszcze nie do końca są sprawdzone, więc też trzeba o tym pomyśleć, żeby nie przeciąć sobie nogi, żeby nie ulec jakiemuś innemu wypadkowi, jeżeli chodzi o wodę. Więc proponowałbym spokojnie wchodzić. Ratowników jeszcze nie ma, mniej więcej będzie można ich zaobserwować na stałe w godzinach 10-18 od połowy czerwca, ale my jako organizacja przygotowaliśmy albo zorganizowaliśmy patrole i ci nasi ratownicy będą widoczni na kąpieliskach poznańskich, nie tylko poznańskich, także powiatu poznańskiego, więc będzie można czuć się troszeczkę bezpieczniej, przypomnieć sobie najważniejsze zasady, ale ja apeluję o rozwagę, o bezpieczeństwo, o przypomnienie sobie najważniejszych zasad, jeżeli chodzi o spędzanie czasu nad wodą. Od 1 maja zaczęliśmy działać, nasze dwuosobowe patrole najczęściej wyposażone są w odpowiedni sprzęt, to znaczy bojka, rzutka. Posiadamy też do tego odpowiedni sprzęt jeżdżący, czyli to będzie albo samochód terenowy, albo quad, no i oczywiście motorówka. Ale w tym roku chcielibyśmy jeszcze bardziej skupić się na nowościach technicznych, a przede wszystkim dronach, które już bardzo szybko wchodzą do ratownictwa wodnego. My taki dron posiadamy i mam nadzieję, że przyczyni się on do tego, że będzie bezpieczniej, jeszcze bezpieczniej na tych naszych wielkopolskich kąpieliskach.
0: O tym wszystkim jeszcze przed sezonem mówił na naszej antenie Damian Jerszyński z Wielkopolskiego WOPR.
3: Radio Złote Przeboje 884 FM. Tydzień w Poznaniu.
0: Czas na magazyn, w którym sporo tematów z naszego miasta. Na początek zajrzymy na poznańskie winogrody. Będzie o pewnej inwestycji, a później powiemy o wolontariacie w Poznaniu. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Na początek, zgodnie z zapowiedzią, poznańskie winogrody.
3: Co słychać w twojej dzielnicy?
2: Ogłosiliśmy przetarg w sprawie Parku Barw i Wody, który to powstanie na osiedlu Zwycięstwa przy nowej pływalni. Ten park to oczywiście liczne rośliny, w tym drzewa, krzewy czy kwitnące byliny. Atrakcyjne dla oka będą rabaty z krzewami, bylinami i trawami ozdobnymi w jednym kolorze kwitnienia, czyli powstaną tam takie barwne plamy. Do tego planowane są również duże krzewy kwitnące i zimozielone pełniące funkcje osłonowe na obrzeżach parku. Przewidziana jest również łąka kwietnia, do tego całość uzupełnią trawniki. Oprócz barwnej roślinności będzie tam też odpowiednio zagospodarowana woda deszczowa, jak też i nazwa tego parku wskazuje. Park więc będzie zasilany deszczówką również z dachu i parkingu pływalni, która to jest gromadzona w zbiornikach retencyjnych i podczyszczana w separatorze. W planowanym rozwiązaniu woda ze zbiorników przez tak zwaną kamienną rzekę będzie spływała do niecek retencyjnych. Niecek retencyjnych, czyli takich zagłębień na wodę, w których to pojawią się rośliny wilgociolubne, co ma na celu stworzenie przyjaznych warunków dla owadów, płazów czy też małych ssaków. W takim parku też będzie mała architektura sprzyjająca takiemu wypoczynkowi wśród zieleni, czyli ławki, hamaki czy też leżaki. Na terenie parku powstaną też niezbędne ciągi komunikacyjne z nawierzchni mineralnych oraz nowe oświetlenie.
0: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę. W moim studio zagościła
17: Ania Rzepka, Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. W KREO wiosną dzieje się dużo. KREO prowadzi też, jeżeli ktoś nie wie, Poznańskie Centrum Wolontariatu, czyli takie miejsce na mapie Poznania, ale też w internecie, gdzie każda osoba, która chce podjąć wolontariat i też organizacje, które tych wolontariuszy poszukują, potrzebują, może dodać swoje oferty, no a wolontariusze mogą je przeglądać i dowiedzieć się, co to za wolontariat i co on im daje. I widać, że na wiosnę budzimy się do życia, bo tych ofert ze strony organizacji, ale też zapytań ze strony osób, które są chętne, żeby ten wolontariat podjąć, jest bardzo dużo. Dlatego jeżeli jeszcze się wahacie, albo to nie wpadło wam do głowy, ale czujecie tą taką wiosenną energię, która się w was buduje, że chcielibyście zadziałać lokalnie u nas w mieście, to zachęcam, żeby sprawdzać nasze social media, naszą stronę wolontariatpoznań.pl, bo te oferty są bardzo różnorodne i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. My też ostatnio jako Poznańskie Centrum Wolontariatu włączyliśmy się w taką ogólnomiejską akcję wiosennych porządków, który po raz 28 zdaje się organizował Urząd Miasta Poznania. Bardzo nam miło, że mogliśmy się włączyć. Sprzątaliśmy naszą cytadelę. Było to bardzo miłe doświadczenie. Włączyli się nie tylko nasi wolontariusze KREO, ale też wolontariusze innych organizacji, dzieci i młodzież z rodzicami. Także było to naprawdę fajne dwudniowe wydarzenie, takie międzypokoleniowe, no i też pogoda się udała, także bardzo się cieszymy i cieszymy się też, że takie akcje organizuje miasto, bo to też pokazuje, że mieszkańcy mogą się zaangażować i widzieć też ten swój realny wpływ po prostu na swoją okolicę przez właśnie po prostu sprzątanie jej, wiosenne porządki, to co robimy w domu i pozwala też poczuć, że ten Poznań też jest naszym domem.
0: A propos okolicy, powiedzmy, że Cytadela to teraz wasza okolica, bo kiedyś KREO mieściło się na Poznańskich Jeżycach, teraz przy ulicy Kutrzeby, to niedaleko właśnie Cytadeli.
17: Zgadza się. Akcja odbywała się pod hasłem Sprzątamy nasze fyrtle, więc my wzięliśmy to sobie do serca. Faktycznie Cytadela jest tuż obok. Nasze biuro KREO, jednocześnie też Poznańskiego Centrum Wolontariatu, znajduje się na ulicy Kutrzeby 16G przez 124. To znaczy Cytadela jest blisko. Najlepiej wysiąść na przystanku Urząd Marszałkowski albo Armii Poznań. Warto pamiętać, gdzie jesteśmy. Nie jest trudno trafić, gdyby ktoś się zgubił, to na stronie PCW znajdzie też podpowiedź, bo nasza oferta darmowych szkoleń, spotkań jest bardzo duże i mam nadzieję, że zaraz jeszcze coś o tym wspomnę.
0: Ja byłem u was na drzwiach otwartych, wtedy to był mój pierwszy raz u was. Bez nawigacji, powiem tak słuchaczom, trafiłem bez problemu.
17: Da się trafić bez nawigacji, ale jednak, tak jak wspominałam, 16G, to znaczy, że jeszcze przed tym jest 16 od A do F, więc czasami, zależy z której strony podejdziemy, to może być czasem problematyczne.
0: Co dobrego jeszcze u was w maju?
17: W maju mnóstwo dobra. Zacznę może od tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli o tych tych szkoleniach. Poznańskie Centrum Wolontariatu jak co miesiąc publikuje swoją ofertę szkoleń i w tym miesiącu jest tak samo. Możecie sprawdzić je na naszej stronie wolontariatpoznań.pl, też oczywiście na social mediach, tam znajdziecie cały rozkład jazdy. Są szkolenia darmowe dla osób, które są wolontariuszami w tym miesiącu, między innymi darmowy migowy dla początkujących, który serdecznie polecam, bo również byłam na takiej lekcji jakiś czas temu i tak mnie zainspirowała, że zapisałam się na cały kurs języka migowego, więc warto. Oprócz tego też szkolenia dla koordynatorów i koordynatorek wolontariatu i dla nauczycieli i dla nauczycielek. Ale też w tym miesiącu mamy coś specjalnego dla seniorów i seniorek. W KREO, w PCW widzimy, że wolontariat senioralny, czyli właśnie wolontariat podejmowany przez osoby starsze, jest rzeczą ogromnie wartościową. Seniorzy mają wielką wartość w społeczeństwie i ze względu na swoją mądrość, umiejętności, wrażliwość i są po prostu cenną częścią tej naszej sieci mieszkańców naszego miasta i oczywiście całego świata i mają wiele do oddania innym ludziom, też osobom młodym, które żyją przecież w zupełnie innym świecie, innej rzeczywistości niż seniorzy dorastali i naprawdę mogą dać dużo swojej perspektywy, tak jak mówiłam, mądrości, umiejętności i też po prostu swojego czasu. Tych możliwości zaangażowania się jest, tak jak ze wszystkimi grupami społecznymi, ale również dla seniorów bardzo dużo. Mogą oni liczyć na wsparcie, między innymi Centrum Inicjatyw Senioralnych, które również w naszym mieście działa. No i tak jak wspominałam, coś specjalnego dla osób, które jeszcze nie angażują się w wolontariat senioralny. Może nie wiedzą trochę, jak się za to zabrać. Wiadomo, że też wielka część tej takiej komunikacji, informowania o tych możliwościach zaangażowania się odbywa się w internecie i to nie dla każdego może być łatwe, intuicyjne i dostępne. Dlatego też zarówno w maju, jak i w czerwcu zorganizujemy takie specjalne spotkanie właśnie dla osób, które tą przygodę chcą zacząć. Więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie centrumkreo.pl, również na Facebooku. Spotkanie jest otwarte, będzie prowadziła nasza trenerka Nina Woderska, która jest właśnie koordynatorką projektów senioralnych, zarówno z seniorami, którzy są aktywni, działają i angażują się w wolontariat, ale też z osobami, które mieszkają w domach pomocy społecznej. Ma ogromne doświadczenie i na pewno pomoże Wam rozpocząć tą przygodę, która będzie bardzo wartościowa, bo dochodzą do nas też takie informacje od osób, które przyszły na emeryturę, są przyzwyczajone do działania, do angażowania się, do wychodzenia z domu po prostu. Wiedzą, że dalej są sprawne, mają wiele do przekazania jeszcze innym osobom, więc jeżeli takie osoby nas słuchają, to jeszcze raz powiem centrum.kreo.pl, ale też Stowarzyszenie KREO na Facebooku. Tam znajdziecie informacje o tych spotkaniach. Jedno będzie w maju, drugie w czerwcu. Mamy nadzieję, że do zobaczenia. Na tym nie koniec. KREO działa również w tematyce dostępności. Edukujemy w zakresie niepełnosprawności. Zarówno w takim trybie szkoleń kompleksowych, 6-godzinnych, które również w tym roku będą się odbywały, ale także animacyjnie.
3: To warto wiedzieć.
17: Pojawiamy się na wydarzeniach i eventach z projektem Mobilne Centrum Dostępności. To znaczy w takim punkcie można przetestować sprzęty, które symulują różne rodzaje niepełnosprawności. Nawet jeżeli jesteśmy empatycznymi, wrażliwymi osobami na potrzeby właśnie osób z niepełnosprawnościami, to takie doświadczenie jest niezwykle cenne, ponieważ pozwala nam wczuć się w rolę tej osoby nie tylko pod tym względem być może jakichś dolegliwości fizycznych czy trudności takich z poruszaniem się, ale też takiej roli i perspektywy w świecie, co to znaczy, kiedy musimy polegać na innej osobie, żeby nam pomogła. To pomoże nam później oczywiście lepiej tym osobom pomagać, bo już wiemy, jak taka osoba czuje się w tej roli, jak do niej podchodzić z szacunkiem. No, w takim punkcie znajdziecie mnóstwo doświadczeń, nowych doświadczeń. Między innymi mamy sprzęty, które symulują niepełnosprawności wzroku, czyli choroby oczu, szumy uszne, oczywiście wózki ortopedyczne, aktywny, również dziecięcy, bo wierzymy w to, że taka edukacja powinna się zaczynać od najmłodszych lat. Mamy też gogle VR, które pozwolą Wam się wczuć w rolę osoby w spektrum autyzmu, która rozpoczyna swoją przygodę na rynku pracy, czy też przeżywa dzień w szkole. Oczywiście osoby w spektrum autyzmu różnią się od siebie. To jest tylko taki pokazowy materiał, który właśnie ma uwrażliwić na sytuację tych osób, pozwoli lepiej je zrozumieć i podchodzić do nich z większym szacunkiem, większą empatią. Pierwszym takim wydarzeniem, na którym pojawimy się z Mobilnym Centrum Dostępności, będzie Tydzień Bibliotek, czyli 12 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz 25 maja na Forum Wolontariatu Szkolnego. Możecie przyjść, przetestować sprzęt i zobaczyć świat z innej perspektywy i szczegóły oczywiście znajdziecie na naszych mediach społecznościowych. Cieszymy się, że takie wydarzenia, na których się pojawiamy i wszelkie nasze projekty, inicjatywy nie są prowadzone jedynie przez zespół trenerów KRO, ale też zawsze staramy się bardzo aktywnie włączyć w to naszych wolontariuszy, wolontariuszki, umożliwić im zdobywanie doświadczenia, kontakt z tymi osobami, które do nas przychodzą i właśnie realną możliwość zmiany perspektywy innych ludzi.
0: Czerwiec to też targi również w tym roku?
17: Czerwiec to znaczy targi wolontariatu. Będą odbywały się w Parku Wilsona 14 czerwca, także można sobie już zapisać tą datę między 10 a 16. W Parku Wilsona będzie na Was czekała strefa animacji, gdzie dzieci na pewno znajdą coś dla siebie, strefa warsztatów oraz oczywiście, to co najważniejsze, pojawią się organizacje pozarządowe z naszego miasta. Organizacje pozarządowe, które potrzebują wolontariuszy, którzy mają dla nich ciekawe, atrakcyjne, różnorodne zadania, zajęcia. Będziecie mogli porozmawiać bezpośrednio z osobami, które zajmują się wolontariatem, koordynują go, dowiedzieć się właśnie, jakie są możliwości zaangażowania się, jaka jest ścieżka tego wolontariatu, jakie są wymagania, które być może musicie spełnić, właśnie co wolontariat Wam da. Oczywiście wolontariat to z definicji nieodpłatna praca, związana z takim naszą potrzebą pozytywnego wpływu na świat i pomagania innym, ale nie zapominajmy o tym, że wolontariat jest też okazją do rozwoju, czy to emocjonalnego, czy konkretnych umiejętności. Jeżeli dołączamy do jakiejś organizacji, włączamy się zwłaszcza w jakieś działania, których wcześniej nie robiliśmy, staniemy do nich przeszkoleni. Taki wolontariat to też możliwość często zaliczenia praktyk czy stażu na studia. To także bardzo cenne doświadczenie, które możemy wpisać do CV. No i z mojej perspektywy też to taka możliwość zajęcia się tym, co naprawdę nas interesuje, bo często nasza droga zawodowa na przykład poprowadziła nas w stronę, no w różne strony po prostu. Nie zawsze jest to to, co wymyśliliśmy sobie, kiedy byliśmy na przykład dzieckiem, tak? Ktoś chciał być weterynarzem, kwiaciarką i tak dalej. Wolontariat jest czymś, co pozwala nam znowu zbliżyć się do tych marzeń i ubabrać się w ziemi, posprzątać śmieci, pogłaskać kotki, czy na przykład włączyć się w działania w social mediach, jeżeli to jest coś, do czego czujemy jakąś pasję, ale też niekoniecznie chcemy być influencerem i niekoniecznie się tym zajmujemy na co dzień. Naprawdę to jest to miejsce, gdzie wasza chęć do działania, wasza postawa zostanie doceniona, dostaniecie to wsparcie i też oczywiście przez to, że włączacie się w to wolontaryjnie, nieodpłatnie. Ta odpowiedzialność oczywiście jest, bo wspieracie organizację, która robi prawdopodobnie ważne i potrzebne rzeczy, ale też ta tolerancja na błędy, na ten proces uczenia się i to wsparcie będzie na pewno duże. Dlatego zachęcam każdego, kto chciałby spróbować nowych rzeczy, nauczyć się, czuje się może niepewnie, nie tylko w tym kontekście tych umiejętności, ale w ogóle w życiu. Uważam, że wolontariat jest świetnym sposobem na to, żeby zwiększyć to swoje poczucie sprawczości, pewności siebie, takiego osadzenia właśnie w lokalnej społeczności, wśród ludzi. Jeżeli pracujemy też z domu na przykład, to pewnie są rzeczy, których może brakować. Dlatego znowu wolontariat.poznań.pl. Na wiosnę tych ofert wchodzi naprawdę dużo. Widać, że rozkwita, tak, nasze miasto, że dzieje się sporo wydarzeń, czyli taki wolontariat akcyjny na przykład, jeżeli mamy tylko jeden dzień w tygodniu, żeby się zaangażować, ale też ruszają organizacje z nowymi projektami i potrzebują wolontariuszy też do takiego stałego zaangażowania. Nie martwcie się, że ojej, mam tylko jedną godzinę na dwa tygodnie, czy jedną godzinę na miesiąc, a może mam 5 godzin w tygodniu, bo na pewno osoby, które ten wolontariat koordynują, postarają się znaleźć taki sposób, żebyście się mogli zaangażować, jeżeli macie ku temu chęci.
0: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
17: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. Do zobaczenia na wolontariacie.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę.
17: Dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Radio Złote Przeboje 884 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Zapowiadają, że to